0: Bonton Radio. Bonton Radio. Wszystko gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Senat nie wyraził zgody na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. W Gdańsku nowy węgierski premier zakończył pierwszą zagraniczną wizytę. Dorota Wartycka, dzień dobry. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko podjęciu decyzji przez Senat uchwały w tej sprawie było 62 senatorów. Za opowiedziało się 32, wstrzymała się jedna osoba. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logiczne, niespójne. A miałoby brzmieć, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Prezydent Karol Nawrocki chciałby referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej odbyło się we wrześniu. Związkowcy z całej Polski protestowali. Wczoraj w Warszawie sprzeciwiali się unijnej polityce klimatycznej.
1: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
2: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
3: My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas. Jak najdalej.
0: Protestujący domagali się właśnie od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkania z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i w Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziara do swojego rodzinnego miasta. Modziar mówił, że to było jego marzeniem w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
4: Dzień dobry.
5: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
6: Tak, zrobiliśmy.
5: Udało się być w pierwszym rzędzie.
6: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło. No.
7: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
8: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, bo zerwałam się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
0: A Gdańsk był ostatnim punktem wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po wczorajszej podwyżce dziś ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy maksymalnie 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z wczorajszymi cenami maksymalnymi. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
9: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
0: Jest też coraz więcej polskich truskawek, na razie w hurcie po 20-25 zł, ale jak dodaje ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się ich wysyp i niższe ceny. Wszędzie poza wschodnią Polską i zachodnimi regionami kraju może dziś przelotnie popadać i zagrzmieć, ale słońca nigdzie nie zabraknie i nadal będzie dość ciepło, bo od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
10: 4 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień.

0: maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama.
6: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: W Instytucie Geofizyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie została opracowana metoda wykrywania naturalnych pustek i wyrobisk górniczych, których lokalizacja aktualnie nie jest znana. Jaki to ma związek z hełmem? Otóż o tej nowej metodzie poszukiwania wyrobisk pisano na łamach Sztandaru Ludu 25 czerwca 1971 roku. I wiemy, że właśnie tę technikę zastosowano z powodzeniem w hełmie. Polegała ona na pomiarze pionowym siły ciężkości reagującej na ubytki masy ośrodka skalnego wywołanego istnieniem podziemnych wyrobisk. Pozwalała wykryć istnienie podziemnych korytarzy bez użycia wierceń. Dotychczasowe prace, pisali dziennikarze Sztandaru, napawają optymizmem, gdyż wszystkie ujawnione tą metodą pustki potwierdzone zostały później wierceniami. Pozwoli to na znaczne przyspieszenie likwidacji wyrobisk występujących pod starą częścią miasta, bo właśnie o lokalizację struktury chełmskich podziemi chodziło w tych badaniach. Twórcą tej nowej wtedy metody był profesor Zbigniew Fajklewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Całością prac w hełmie kierował magister inżynier Janusz Ślis, również z Akademii. Pomiary wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych w Warszawie.
1: Okazuje się, proszę Państwa, że podziemia chełmskie to wiele różnorodnych, ciekawych zagadnień. No i myślę, że ta informacja jest sporym zaskoczeniem, że właśnie z okazji badań podziemi, bo tutaj warto przypomnieć, że po tej słynnej katastrofie w roku 1965 rozpoczęło się zabezpieczanie podziemi. W zasadzie w tym momencie niespecjalnie wiedziano, jaki mają zasięg te podziemia, a rzeczywiście było to niezbędne, bo przecież nawet pojawiały się informacje, że tu połowa hełma się rozsypie pod wpływem właśnie tych wyrobisk, które no niestety pękają. No i jak widać, zaowocowało to różnorodnymi działaniami, również takim eksperymentem naukowym, czyli stworzeniem nowej metody badania wyrobisk. Szczególnie właśnie takich wyrobisk, które wymagają zabezpieczenia, żeby te budynki mogły przetrwać. Akademia Górniczo-Hutnicza, jest sam opis metody, no oczywiście trudno tutaj mi zweryfikować, czy ta metoda nadal jest w użyciu. Prawdopodobnie jednak w międzyczasie pojawiły się zupełnie inne metody w związku z rozwojem techniki, no ale w tym momencie to rzeczywiście była rewelacja. No niewątpliwie również warto tutaj się zastanowić, jakie były efekty tych badań, bo tutaj zastosowano tą metodę, ale jaka była skala tych badań, jakie były wyniki? No wiemy, że oczywiście przekazano do hełma materiały z tych badań prowadzonych przez Wiktora Zina wraz ze studentami, z tej penetracji podziemi. Tutaj ciągle niejasnością jest ilość tych podziemi, bo właśnie z takich prasowych wystąpień Wiktora Zina wynika, że to tak około 40 kilometrów. Raczej się teraz odrzuca taką koncepcję. Bardziej się sugeruje, że w okolicach 15 kilometrów, ale rzeczywiście on w jednym wywiadzie powiedział, że przebadano około 4 kilometrów, to jest, prawda, ta

taką niewielką częścią tego, co tutaj się znajduje. Rzeczywiście badania były ciekawe. No, tak jakoś w literaturze poświęconej podziemiom rzadko się pojawiały odwołania do wyników tych badań, a dokumentacja została przekazana do miasta. Z pewnością te plany podziemi, które mamy, to między innymi na tej podstawie zostały wykonane, ale myślę, że jeszcze ta dokumentacja wymagałaby analizy i pewnie jakieś wnioski z tego też można by wyciągnąć.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Radio 104 i 9.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu Dworsko-Pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Reklama.
5: Bo w D

0: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje dziecko. Senat nie zgodził się na proponowane przez prezydenta referendum. Amerykanin, który miał kontakt z wirusem Ebola, jest już w czeskiej Pradze. Dorota Wartycka. Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje niespełna dwuletnie dziecko. Policja została wezwana na miejsce wczoraj po południu. Nieoficjalnie dziecko utonęło w oczku wodnym znajdującym się na terenie żłobka. Policja przesłuchała już świadków, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
1: Policjanci zakończyli czynności. Rodzice natychmiast zostali objęci pomocą psychologiczną.

0: wyroków.
1: Sprawa została przejęta przez prokuraturę. Na razie nikogo w tej sprawie nie zatrzymano. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Pytanie miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
2: Równie dobrze moglibyśmy zadać pytanie, czy jest pan, pani za dalszym uzależnianiem Polski od importowanych paliw kopalnych, które ceny zależne są od globalnych kryzysów i decyzji, które zapadają poza naszym kontynentem.
1: Mówiła szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska. A przeprowadzenie referendum między innymi domagali się protestujący wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
3: Pani z Górnikiem.
4: Tak, Wysłowice Wesoła.
5: Zielony Ład.
4: Do wyrzucenia.
6: Sprzeciwiam się wszystkiemu, całej polityce, jaka jest obecnie teraz w Polsce. I Zielony Ład, i Mercosur, i to, że ludzie są zwalniani z pracy.
1: Związkowcy protestowali też przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami. W czeskiej Pradze wylądował samolot z Ugandy z amerykańskim lekarzem, który miał kontakt z wirusem Ebola. Mężczyzna spędzi w specjalistycznej klinice 3 tygodnie w izolacji. Z lotniska Amerykanina do szpitala przywiozła specjalna karetka. Nie wiadomo, czy mężczyzna zaraził się wirusem, czy też nie. Nie ma żadnych objawów. Do czasu ich ewentualnego wystąpienia będzie jedynie obserwowany w szpitalu. A polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To w związku z ogniskiem eboli w tym regionie. W Białymstoku wykryto pierwszy od kilku lat przypadek wścieklizny. Chorował dziki jenot. W związku z tym w północno-wschodniej części miasta służby weterynaryjne wprowadziły specjalne obostrzenia. Jakub Medek.
7: I tak na przykład na wyznaczonym obszarze nie wolno organizować wystaw psów czy kotów. Regulacje dotyczą jednak wszystkich właścicieli zwierząt domowych. O obowiązkach przypomina Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej.
8: Zwracać uwagę, czy nasze zwierzę jest szczepione. Przecież to trzeba powtarzać, aby nie wypuszczać luzem piesków, kotków, kiedy wychodzimy na spacer z nimi właśnie.
7: Strażnik dodaje, że mieszkańcy podporządkowują się regulacjom i że ogólniej częściej teraz dzwonią do ekopatrolu. Obostrzenia i nakazy, w tym nakaz bezwzględnego szczepienia na wściekliznę również kotów niewychodzących, obowiązywać mają do odwołania.
1: Rekord cenowy w Rzymie, ponad 250 000 euro za miejsce w garażu. Za rekordową sumę 260 000 euro wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe w podziemnym garażu w kamienicy w historycznym centrum Rzymu, niedaleko Piazza Navona. A za taką kwotę można kupić już dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach Rzymu.
9: Flash. Skrót lokalnych informacji.
10: Policja ostrzega mieszkańców Chełma i okolic przed oszustami telefonicznymi. Przestępcy podszywają się pod bliskich policjantów lub pracowników banków i próbują wyłudzić pieniądze. Służby apelują o ostrożność, o nieprzekazywanie danych i natychmiastowe rozłączanie się w przypadku podejrzanych rozmów. Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza jutro na dzień otwarty pod hasłem Serce Mechatroniki bije w Chełmie. Na odwiedzających będą czekały nowoczesne pracownie, prezentacje, warsztaty i inne atrakcje, o czym więcej również po godzinie 8 w Radiu Bonton. Burmistrz Rejowca Fabrycznego ogłosił nabór na stanowisko kierownika zakładu wodociągów i kanalizacji. Jak podkreślają władze miasta, decyzja ta wynika z wymogów formalnych oraz ustaleń po kontrolach instytucji zewnętrznych. O szczegółach w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 7.30.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
11: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Czwartek w większości regionów poza wschodem i zachodnimi regionami będzie deszczowy, do tego przelotne burze, ale słońca nigdzie nie powinno dziś zabraknąć. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
11: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest

0: Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
2: Przy czwartku mnie osobiście już buzia sama się cieszy. Coraz bliżej piątek, coraz bliżej weekendu. Witam Was, Dominik, aktualnie 6 minut po 7. Tu program Bonton na dzień dobry.

Kłaniam się niziutko ponownie. No i zapraszam, moi kochani, czas na kolejną godzinę naszego wspólnego spotkania. No i pozwólcie, że przyjrzymy się tej godzinie w ten sposób, że na początek zajrzymy sobie do kartki z kalendarza. Wczoraj 20 dzień maja, dzisiaj 21 dzień maja. Mamy czwartek, czwarteczek, czwartunia, 141 dzień roku. No i swoje imieniny obchodzi przede wszystkim Wiktor, Tymoteusz, a także Jan, Lena, Krzysztof, no i jeszcze Synezjusz. Wszystkich jubilatów i salinizantów gorąco pozdrawiamy. Dobra, nie mogę powiedzieć, że to już jest koniec przeglądu, bo wtedy musiałbym pominąć nietypowe święta, a że znowu jest ich dość sporo, to posłuchajcie. Dzień odnawiania znajomości. No nie oznacza to, że musicie zalogować się na naszą klasę i tam do swoich wszystkich znajomych zacząć

0: wypisywać z podstawówki. Nie zalogujecie się na naszą klasę, od razu mówię, skasowali ten portal, a szkoda, bo tam miałem dużo ciekawych zdjęć. Natomiast faktycznie można byłoby odezwać się gdzieś do znajomych z liceum na przykład. Dzień kadeta dzisiaj, nie Opla kadeta, ale znam taką furę, ale dzień kadeta faktycznie. Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju oraz jeszcze, o, i to mi się podoba, i zaraz chyba zaczniemy to świętować od razu. Międzynarodowy Dzień Herbaty. Dokładnie, tak trzeba zaczynać pracę. Z herbatką i od przerwy. Minęła 7:11.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877

0: 0004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bsleśniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
8: Skoro taka ładna pogoda na zewnątrz, to może człowiek by tak odpoczął, może nie iść do pracy dzisiaj. No ja już się nie wycofam, nie wyjdę teraz i powiem, że sorry, nie wracam, bo zbyt ładna pogoda i sorry, ale no nie chcę mi się marnować czasu w pracy. Chciałbym wykorzystać ten dzień, ale wy, jeśli jeszcze nie dotarliście, to nie wszystko stracone. Nie, no oczywiście żartuję, działajcie, pracujcie, kasa też się przyda. Natomiast pamiętajcie jedną rzecz. Gdybyście dzisiaj skoczyli oddać krew, wasz pracodawca by się nie pogniewał, jakbyście takim zaświadczeniem mu rzucili, no to jesteście zwycięzcami, tak jest, i macie długi weekend, 2 dni wolnego, no coś pięknego, ale uwaga, zaczniemy teraz serwować pomysł, który będzie magią, słuchajcie, magia wręcz, na początku czerwca, 1, 2 możemy iść do pracy, owszem, ale 3, 4, po co, wystarczy oddać krew 3 i 4, czyli w środę, a nie, przepraszam, 2, o, zobaczcie, jak szybko, sprytnie można zrobić sobie tydzień wolnego. 1 czerwca bierzecie sobie urlop wypoczynkowy, tak jest? Dobra, jeden dzień straciliśmy. Ale 2 i 3 oddajecie krew, no i mówicie w pracy, że was nie ma. 1, 2, 3, ale 4 jest Boże Ciało. No to sukces, kolejny dzień darmowy. No i 5 weźcie sobie jeszcze jeden dzień urlopu. I uwaga, mamy 7 dni wolnego, koleżanko i kolego. Tak jest, jeśli weźmiemy tylko 2 dni urlopu i oddamy krew. No coś pięknego. Piękna inicjatywa, tak jest. Ewentualnie dokładamy jeszcze 2, jeśli 30 i 31 maja też możecie w weekend nie pracować. Ależ piękny scenariusz możemy sobie napisać. Mamy już 22 minuty po 7. Za chwilę najświeższe wiadomości czwartkowe i lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam o 7.30 punktualnie.
7: Bonton Radio i wszystko.

0: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
0: Reklama.
7: Jest 7.30. Czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Policja i służby apelują do mieszkańców Chełma i okolic o szczególną ostrożność. W ostatnim czasie ponownie pojawiły się próby oszustw telefonicznych, w których przestępcy wykorzystują różne sposoby, by wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.
8: Apelujemy o zachowanie ostrożności w przypadku odebrania tego typu telefonów. Przestępcy bezwzględnie grają na emocjach, wykorzystują samotność i chęć pomocy najbliższym, podszywając się pod krewnych, przedstawicieli różnych instytucji lub funkcjonariuszy służb, wymyślają wciąż nowe legalne. Dlatego rozmawiajmy z seniorami i informujmy o zagrożeniu ze strony oszustów. Przypomnijmy im, żeby nie wierzyli w opowiadane przez telefon historie. Jeśli ktoś dzwoni z prośbą o pomoc finansową, uczmy bliskich, aby sami oddzwaniali do członka rodziny lub skontaktowali się z kimś zaufanym, by potwierdzić historię.
7: Mówi nadkomisarz Ewa Czysz, rzeczniczka prasowa Chełmskiej Komendy Policji, i dodaje, by podobne sytuacje zgłaszać służbom. Serce mechatroniki bije w Chełmie, będzie przekonywać od

0: Tym jutro branżowe centrum umiejętności. Nowe miejsce na mapie miasta, w którym rozwijana jest edukacja techniczna. 22 maja placówka zaprasza bowiem na dzień otwarty.
1: Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły. Nasz harmonogram będzie dostępny na naszej stronie facebookowej. Przewidujemy ciekawe konkursy dla poszczególnych grup wiekowych, dla poszczególnych klas. Możliwość uzyskania nagród, uczestnictwo w ciekawych warsztatach, spotkania z doradcą zawodowym, moc atrakcji, moc przyjemności, super zabawa połączona też z możliwością zwiedzenia i zapoznania się tutaj z pracowniami Branżowego Centrum Umiejętności. Każdy zainteresowany może do nas przyjść i uczestniczyć w tym wyjątkowym dniu.
0: Mówi Agnieszka Błaszczuk-Mach, koordynator projektu, w ramach którego centrum zostało w Chełmie uruchomione. Piątkowe pokazy i prezentacje zostały podzielone, by dostosować ich tematykę do konkretnych grup wiekowych i ich zainteresowań.
1: Dla szkół podstawowych od godziny 9 do 11 są szkoły podstawowe klasy 1-4, 11-13 godzina to są szkoły podstawowe klasy od 5 do 8, od 13 do 15 są szkoły ponadpodstawowe, a następnie od 15 do 17 zapraszamy studentów, nauczycieli oraz osoby dorosłe.
0: Centrum działa przy ulicy Granicznej, przy technikum. Na jego potrzeby część budynku przeszła generalny remont. W 7 salach powstały różne pracownie. Ten temat zgłębimy dzisiaj z gośćmi Radia Bon Ton po godzinie 8. Rozmowa z przedstawicielami centrum.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Burmistrz miasta Rajowiec Fabryczny ogłosił nabór na stanowisko kierownika zakładu wodociągów i kanalizacji. Chociaż formalnie jest to standardowa procedura rekrutacyjna, to decyzja ta wiąże się z planowanymi zmianami organizacyjnymi oraz koniecznością dostosowania funkcjonowania zakładu do obowiązujących przepisów prawa. Jak podkreślają władze miasta, przeprowadzenie konkursu jest niezbędne ze względu na wymogi formalne oraz wyniki kontroli prowadzonych przez instytucje zewnętrzne, m.in. Państwową Inspekcją Pracy, Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z analizy sytuacji wynika, że osoba obecnie pełniąca obowiązki kierownika, mimo dużego doświadczenia praktycznego, nie spełnia jednak ustawowego wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia, a jest to konieczne na stanowisku kierowniczym w jednostce samorządowej. Dlatego też miasto zostało niejako zobligowane do ogłoszenia naboru na to stanowisko. Dotychczasowy model funkcjonowania zakładu opierał się na łączeniu obowiązków technicznych i kierowniczych. No i rozwiązanie to z czasem, jak widać, okazało się niewystarczające i utrudniało skuteczne zarządzanie jednostką.
2: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Marcin to śpiewa, że gdyby miał gitarę, to by na niej grał, prawda? Ale na razie to nie gramy ani na swoich nerwach, ani na waszych nerwach. Wręcz przeciwnie, chcemy, aby w waszej duszy dobrze grało. Więc gdyby tak na przykład Marcin teraz wam powiedział, co ważnego na drogach, to może was uspokoić. Albo zdenerwować, kto wie. Dobra, oddajemy go z koledze, niech się tutaj tłumaczy. Marcin Petruch, informacje dla kierowców.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Dane z rodzimego rynku samochodów używanych obalają mit o autach elektrycznych i hybrydowych, bo to właśnie one zanotowały największy wzrost w liczbie ogłoszeń. Obecnie ich anonsowy udział wynosi ponad 37%, podczas gdy ilość ofert pojazdów z klasycznym napędem spadł o 6 oczek. Co więcej, nasi kierowcy również coraz chętniej wybierają samochody ekologiczne, a niemal 10% z nich zadeklarowało, że zdecyduje się na taki jeszcze w tym roku. W badaniu ankietowani byli ponadto

0: pytanie, jak oceniają poziom infrastruktury do ładowania elektryków i tutaj wszyscy są praktycznie zgodni, że stacji zdecydowanie brakuje, dlatego decydują się na własne ładowarki.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.

0: Bieluch. W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
11: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 10 minut przed godziną 8 ja czytam na naszym portalu supertydzień.pl, że w gminie Leśniowice ruszył nabór. Nabór do programu społecznej inicjatywy mieszkaniowej, czyli SIM. Spokojnie, nie chodzi o kartę SIM, tylko chodzi o społeczną inicjatywę mieszkaniową. No i w Majdanie Leśniowskim powstaje taki nowy budynek z 11 mieszkaniami na wynajem. A na placu budowy gotowe już są nawet podobno fundamenty. Proszę bardzo, program SIM skierowany jest do kogo? Ano mianowicie do osób, które nie mają własnego mieszkania, zarabiają zbyt dużo na lokal komunalny, ale jednocześnie nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, na przykład na zakup mieszkania po prostu na rynku. Nabór potrwa do końca sierpnia, czyli mówiąc krótko, trzeba się ogarnąć i pośpieszyć i zerknąć się do szczegółów na naszym portalu supertydzień.pl.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
0: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki,

0: kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Wisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
5: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
4: Newsy, goście i twoja muzyka.
6: Od poniedziałku do piątku od 12.
7: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
8: Reklama. Bonton Radio.

0: ma zgody Senatu na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Obecność wojsk USA w Polsce zostanie utrzymana. W Tatrach nadal zimowe warunki i zagrożenie lawinowe. Dorota Wartycka. Nie ma zgody Senatu na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Decyzja zapadła niemal przed północą po kilkugodzinnej debacie, w czasie której koalicja rządząca poddała w wątpliwość merytoryczne uzasadnienie i zasadność samego pytania, które w referendum miało brzmieć: czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, przeciwko europejskiej polityce energetycznej, w tym przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami, protestowali wczoraj w Warszawie związkowcy Solidarności.
1: Wysokie ceny prądu redukują zatrudnienie, no i cała się oto właśnie ta afera.
2: No trzeba dać znać rządowi, że nie tędy droga, tak?
0: W proteście wziął udział kilka tysięcy osób. Silna obecność w

0: wojsk amerykańskich nad Wisłą będzie utrzymana. Takie zapewnienia płyną do Polski z Waszyngtonu. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk spotkał się w amerykańskiej stolicy z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że Polska została ponownie zapewniona o swojej kluczowej roli w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Zmiana koncepcji i moment, w którym to się dzieje, powoduje, że mamy czasowe wstrzymanie. Chciałbym, żeby to oczywiście było jak najkrótsze, ale tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską.
0: Jak w zeszłym tygodniu informował Reuters, Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy USA do Polski. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Rano podróż do Wiednia z Gdańska, w którym zakończył wizytę w Polsce premier Węgier. W Gdańsku Peter Modzior spacerował wczoraj wspólnie z premierem Donaldem Tuskiem w otoczeniu gdańszczan.
3: Ja przyszłam dla naszych premierów zobaczyć. Chciałabym ich przytulić, ale nie dopuszczą mnie.
4: Mój tata jest Węgrem, natomiast ja mieszkam całe życie w Gdańsku i dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie zobaczyć węgierskiego polityka.
5: Co pan na tej tablicy tu ma?
6: W trzech językach. Pieter, jesteś wspaniały. Lud ci uwierzył i obronił swoją godność i demokrację. Niech żyją Węgry.
0: No, poza Gdańskim węgierski premier gościł w Krakowie i Warszawie. Mimo zmiany aury i bardzo wiosennej pogody w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu się topi.
7: Jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
0: Mówi Tomasz Zający z TPN-u, a w Tatrach w ostatnich dniach spadło 40 cm śniegu.
8: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Czwartek z przelotnym deszczem i burzami niemal wszędzie, z wyjątkiem wschodnich i zachodnich regionów, ale nigdzie słońca nie powinno dziś zabraknąć. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
10: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
11: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
13: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Hełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
14: 7:05, witam was Dominik. Cześć wszystkim, piąteczka, dzień dobry, czwartunio. Już za chwilę czas na rozmowę z naszym gościem. Bądźcie blisko nas na 104,9 FM.
11: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.
15: Gość radia Bonton.
16: W Chełmie powstała wyjątkowa placówka, nie tylko na mapie miasta, ale generalnie na mapie kraju, czyli Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki. To jest nowość w Chełmie, takiego mariażu nauk, bo tak można też nazwać mechatronikę, jeszcze nie było, ale już jest, funkcjonuje i przyciąga bardzo duże zainteresowanie. Chcemy wiedzieć więcej na temat tego miejsca, jak doszło do tego, że samo centrum zostało powołane do życia.
17: Grzegorz Czyżyk, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie zostało zrealizowane w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Branżowe Centrum Umiejętności to wyjątkowe miejsce, gdzie łączy się kształcenie osób młodych, dorosłych, studentów. To miejsce, gdzie łączy się nauka, przedsiębiorcy i jednostki edukacyjne. To nowatorskie miejsca szkolenia.

0: Które stanowią istotne uzupełnienie oferty edukacyjnej w wielu dziedzinach. W przypadku BCU w Chełmie w dziedzinie mechatronika. BCU nie mają na celu zastępowania istniejących placówek edukacyjnych, ale uzupełnienie ich działalności poprzez oferowanie kolejnych możliwości rozwoju zawodowego oraz promowanie idei ciągłego kształcenia.
1: Patrząc na to, jak to wygląda od strony wyposażenia całej infrastruktury, można powiedzieć, że to nie jest tylko uzupełnienie, ale tak naprawdę wejście na inny poziom kształcenia w tym obszarze. Generalnie szkolna infrastruktura przy ulicy Granicznej bardzo się zmieniła właśnie na potrzeby tego centrum. Myślę, że wiele osób nie poznałoby tego miejsca, zaglądając do środka. Właśnie czym centrum dysponuje, jeśli chodzi o całe to wyposażenie?
0: Dzięki projektowi i uzyskanym finansom, jest to olbrzymia kwota, ponad 13 milionów złotych, dokonaliśmy remontu części budynku przy ulicy Granicznej 2. Oczywiście wyposażyliśmy pracownię w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
2: Tomasz Wojciechowski, przewodniczący Rady BCU.
3: Andrzej Czaman, sekretarz Rady BCU.
4: Aktualnie znajdujemy się w pracowni, która obejmuje w swoim zakresie pneumatykę, a wchodząc w szczegóły, pneumatykę, elektropneumatykę i elektropneumatykę sterowaną w sposób programowalny, czyli z użyciem sterowników PLC.
1: Czyli z czym tutaj dokładnie mogą zetknąć się korzystający z dobrodziejstw takiej sali? Czego mogą dotknąć? Jakie mechanizmy mogą sprawdzić?
4: Dokładnie układów pneumatycznych w szerokim rozumieniu, sposobów ich sterowania, wykorzystywania, programowania, zmiany struktury i sposobów działania oraz odnalezienia informacji w praktyce, posiadanych już wcześniej nabytych w teorii, jak układ działa, jakie parametry w nim zmienione mają wpływać na układ, jakie są tego skutki, jak układ naprawić, jak układ zdiagnozować, jak go zbudować, rozbudować, ale także na przykład umiejętnie go zdemontować, zachowując za każdym razem wymagane przepisy BHP oraz wymagania dotyczące poszczególnych elementów technologicznych.
3: Ja myślę, że dzisiaj każde urządzenie posiada urządzenia sterowane z automatyką związane i my tutaj, tak szczerze mówiąc, na stanowiskach możemy zasymulować działanie tych urządzeń, które w rzeczywistości w przemyśle mają szerokie zastosowanie, no bo nawet takie pakowanie butelek do palet, czy nalewanie butelek, przenoszenie czegokolwiek, no to ma związek z automatyzacją, więc nikt tego dzisiaj ręcznie nie chce robić. Myć butelek, wkładać butelki, nalewać, przenosić, a w szczególności chodzi o to, żeby odciążyć człowieka. Od pracy fizycznej ma to zastąpić automatyzacja, tak? To ma nam pomóc w pracy i poprawieniu pracy, w efektywności pracy, no bo maszyny się raczej nie mylą. Tak.
4: Poza wspomnianą ogólnie pojmowaną pneumatyką, po sąsiedzku mamy hydraulikę z tym samym zakresem. Do tego dochodzą pracownie z robotami, pracownie z elektroniką, pracownie z zakresu elektrotechniki i także pracownie, w których możemy łączyć tego typu dyscypliny w zależności od potrzeb zarówno kursantów, jak i osób, które definiują takie potrzeby, chociażby pracodawcy.
1: Dla kogo to jest oferta? Bo tutaj jest mowa o tym, że to nie jest tylko propozycja dla osób stąd, czy to uczniów, czy studentów, czy osób dorosłych.
5: Agnieszka Błaszczuk-Mech, koordynator projektu. Oferta skierowana jest do szerokiego grona. Są to zarówno uczniowie szkół branżowych i techników, są to studenci, są to osoby dorosłe, które pragną podnieść swoje kwalifikacje, ale są to również nauczyciele zawodowi. Także kierujemy szereg szkoleń do tych wszystkich grup, dając im możliwości rozwoju, podniesienia swoich kwalifikacji, ale również takiego bliższego zapoznania się z branżą, jaką jest mechatronika.
1: I to wszystko się już zaczęło, to już trwa. Jakie są reakcje?
5: Tak, to wszystko się już zaczęło. Realizujemy szereg szkoleń, po których osoby biorące w nich udział właśnie podnoszą swoje kwalifikacje. Wiele z tych działań zostało zakończonych. Jest bardzo pozytywny odbiór ze strony uczestników, ale też jesteśmy w tym momencie w trakcie realizacji już ostatnich takich szkoleń. Rekrutacje są już właściwie zamknięte, także cieszymy się też dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców.
1: Zainteresowani powinni, jak rozumiem, być na bieżąco z ofertą, bo będą kolejne.
5: Tak, w tym momencie projekt kończy się z ostatnim dniem czerwca, ale od września planujemy rozpocząć rekrutację na kolejne szkolenia.
6: Sylwia Pendel, czwórny doradca zawodowy.
1: Jak ważne jest to miejsce? Jakie ono ma znaczenie w sytuacji dzisiejszego szkolnictwa zawodowego? Przez wiele lat nie było z tym najlepiej. Od pewnego czasu wskazuje się na potrzebę odwrotu tych tendencji.
6: Zgadza się. W ostatnich latach dużo się zmieniło i osoby, które mają specjalizacje, które mają skończone chociażby technikum, mają większą możliwość pracy. No, specjalistów brakuje w tym momencie.
5: Oprócz tego, że my przeprowadzamy, prawda, te szkolenia, które oczywiście są bezpłatne, jest to dodatkowy atut takich szkoleń.

0: to też dajemy możliwość osobom, które ukończyły te szkolenia, zderzenia się z rynkiem pracy. Organizujemy wizyty studyjne do różnych przedsiębiorstw, do pracodawców. Organizujemy również wizyty studyjne do instytutów badawczych, gdzie osoby, które uzyskały bądź będą chciały uzyskać certyfikaty w konkretnych zakresach szkoleń, mają takie realne zderzenie z tym, gdzie właśnie tą wiedzę mogą później wykorzystać. W tym momencie realizujemy wyjazdy do Warszawy, do Krakowa, do Wrocławia, na Politechniki, prawda, gdzie, tak jak wspomniałam, jest możliwość tego realnego odniesienia uzyskanej wiedzy do rynku pracy i możliwości, jakie te osoby później mogą uzyskać.
1: Czy my dzisiaj musimy w Polsce odbudowywać szkolnictwo zawodowe?
2: Myślę, że tak, dlatego że w pewnym momencie jednak szkolnictwo zawodowe zeszło na drugi plan, stawiano bardziej na licea. W tej chwili, żeby to odbudować, no niestety jest to proces długi, to jest po pierwsze, bo nie chcą za bardzo nauczyciele, zawodowcy do pracy przychodzić ze względu na lepsze możliwości przemyśle, a druga sprawa, odbudować szkolnictwo, chodzi o sprzęt, który jest bardzo drogi, więc my tutaj staramy się pozyskać ten sprzęt, żeby uczniowie mieli na czym ćwiczyć, żeby później, jak pójdą do pracodawcy, wiedzieli, jakie elementy znajdują się w maszynie, a nie, powiedzmy, żeby musiał jakiś tam pracownik nad nim stać i tłumaczyć mu, jak to działa, tak? Tylko on ogólnie jest w stanie na pewno powiedzieć, do czego pewne elementy są, a szczegóły to już zależą od procesu, który nadzoruje, tak? Także tak to wygląda.
1: Pod względem organizacji właśnie odwrotu tego trendu to jest powoli widoczne, ale czy widać to także w zainteresowaniach młodych ludzi?
3: Chyba najlepszym przykładem jest rok bieżący, oczywiście rok szkolny, gdzie w roku bieżącym mamy dwie pełne klasy w kierunku technik mechatronik, czyli dokładnie w tym kierunku, który pozwala realizować wiele tych praktycznych umiejętności w ramach naszych pracowni i pracowni PCU. I dwie pełne klasy w tym kierunku to chyba najlepszy dowód na to, że młodzież jest zainteresowana tym kształceniem technicznym, a szczególnie w tym kierunku, no, który jakby dla nas jest najbliższy.
1: Panie również?
3: Zdarzają się rodzynki, najczęściej jest to jedna dziewczyna na klasę, czy też pani na klasę, ale taki rodzynek potrafi się pojawić.
0: Serdecznie zapraszamy 22 maja na dni otwarte w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Naszym hasłem przewodnim jest "Serce mechatroniki bije w hełmie, przyjdź i poczuj ten rytm". Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły. Nasz harmonogram będzie dostępny na naszej stronie facebookowej. Przewidujemy ciekawe konkursy dla poszczególnych grup wiekowych, dla poszczególnych klas, możliwość uzyskania nagród, uczestnictwo w ciekawych warsztatach, spotkania z doradcą zawodowym, moc atrakcji, moc przyjemności, super zabawa połączona też z możliwością zwiedzenia i zapoznania się tutaj z pracowniami Branżowego Centrum Umiejętności. Mamy podział godzinowy dla szkół podstawowych od godziny 9 do 11 są szkoły podstawowe klasy 1-4, 11-13 godzina to są szkoły podstawowe klasy od 5 do 8, od 13 do 15 są szkoły ponadpodstawowe, a następnie od 15 do 17 zapraszamy studentów, nauczycieli oraz osoby dorosłe.
1: I panie dyrektorze, na koniec pytanie, czy pana oczekiwania, myśli na temat tego, co tu się wydarzy, jak było już wiadomo, że centrum ma powstać i to, co się stało rzeczywistością, czy to się jakoś minęło, a może to, co się wydarzyło, je przerosło?
4: Myślę, że czas, w którym realizujemy Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie, jest tak krótki, że nie mamy czasu na te refleksje, natomiast jak najbardziej widzimy pozytywny rezultat naszej pracy, zainteresowanie z wielu stron naszą działalnością. Są już zapytania dotyczące, jakie szkolenia będziemy prowadzić od 1 września. W tym zakresie współpracujemy z organizacją branżową, którą dla nas jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Politechnika Lubelska, w tym celu, by nasza oferta była skierowana celowo do konkretnych odbiorców, do konkretnego przemysłu, do konkretnych pracodawców.
5: Gość radia Bon Ton. Reklama.
6: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
7: Cena zimę, cena lato, tam opony kupuje tato.
6: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
8: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
9: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterm.pl

0: Info.pl. Sanitarium. Dobrze trafiłeś.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
19: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
20: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
21: Wiecie, że ONZ ustanowiło 21 maja jako Międzynarodowy Dzień Herbatki? Można dzisiaj cykać filiżankę za filiżanką, serio. Nie ma co kryć się, dzisiaj świętujemy globalnie święto drugiego najpopularniejszego napoju na świecie, zaraz po wodzie. Herbata ma ponad 5000 lat historii, no i ogromny wpływ na kulturę, zdrowie i gospodarkę. Dzięki tym, którzy piją herbatę, utrzymuje się miliony ludzi na tym świecie. Tylko teraz pytanie, dlaczego ustanowiono taki dzień? Po to, żeby, nie wiem, promować zieloną, czarną herbatę i tak dalej? Chodzi o walkę z ubóstwem, bo to główny powód w ogóle ustanowienia tego święta przez ONZ. Herbata ma ogromne znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich, redukcji ubóstwa, no i też zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się. Celem jest też w sumie promocja takiego zrównoważonego

0: zrównoważonej produkcji, no i konsumpcji herbaty oraz zwiększenie świadomości jej roli w walce z głodem. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na taki apel Międzynarodowej Grupy do Spraw Herbaty, aby zwiększyć popyt, zwłaszcza w krajach produkujących tę herbatę. Mamy także dla Was kilka statystyk związanych właśnie z herbatami. Jak one się przedstawiają w liczbach, o tym jeszcze dzisiaj na naszej antenie. Minęła już 8:21, czas na krótką przerwę, bo coś jakoś się tak rozgadałem.
1: To jest Bonton Radio.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
7: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
8: Powiedz proszę, co w sporcie. Bardzo proszę, no nie daj się prosić, no kolego drogi. Informacje sportowe już teraz w Radiu Bonton, minęła 8:30.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 9 medali zdobyli indywidualnie reprezentanci MKS-u Dragon Chełm w rozgrywanych w Tarnowie ogólnopolskich mistrzostwach LOK juniorów młodszych i młodzików. W drugiej z tych kategorii trzy krążki wywalczył Mateusz Oberda, dwa kolejne dorzucił jego brat Jakub, zaś Martyna Nowosad była dwukrotnie piąta. O rezultatach juniorów chełmskiego Dragona mówi prezes klubu Jan Domski.
11: Konkurenci kapel 64. miejsce zajął Kaniewski Michał z wynikiem 592,2 punkta. 10. miejsce zajęła Łukaszewska Weronika z wynikiem 557,1 punkta. Konkurenci karabinu sportowego 60 leżąc. Drugie miejsce zajął Kaniewski Michał z wynikiem 608,5 punkta. Drugie miejsce zajęła Łukaszewska Weronika 606,3 punkta. Konkurenci karabinu dowolnego 3x20. Trzecie miejsce Łukaszewska Weronika 554 punkty. Drugie miejsce Kaniewski Michał 553 punkty.

0: wspólnie reprezentanci MKS-u Dragon Helm zajęli 3. lokatę w klasyfikacji klubowej, a także 3. w klasyfikacji regionów jako jedna z drużyn tworzących organizację mazowiecko-lubelską. Następne medale zasiliły dorobek UKS-u Rzeczek Wajsłowice po starcie jego zawodniczek w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików w tenisie stołowym, których gospodarzem była Niedźwiada. Dwukrotnie na podium stawała tam Nikola Urbańczyk, o czym więcej trener Tadeusz Bochniarz.
1: Nikola dotarła do pierwszej czwórki, przegrała z bezdyskusyjną mistrzynią Januszkiewicz z Białegostoku. W grach podwójnych Nikola grała z koleżanką z Kraśnika, z Nikolą Zając. Dotarły też do półfinału. Niestety znów musiały uznać wyższość jedynki z Białegostoku, ostatecznie zajmując 3. miejsce w turnieju gier podwójnych.
0: Druga reprezentantka Rzeczka, Aleksandra Błaziak, w grze solowej wygrała 1 mecz, natomiast w grze podwójnej walczyła ramię w ramię z Zofią Schmidt z SMS-u Włodawa i razem dotarły do 9. lokaty. Druga z tych zawodniczek w grze indywidualnej zajęła natomiast 5. miejsce.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonto.

0: Czas zapytać tego człowieka, co dzieje się na naszych ulicach. Zresztą, on nawet nie pytany odpowiada. Udowodnić wam to, proszę bardzo. Marcin Petruk, bez zadanego konkretnego pytania, powie to coś istotnego dla kierowców. To na pewno.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Rewolucji w egzaminowaniu przyszłych kierowców ciąg dalszy, to zapowiada Ministerstwo Infrastruktury. To, że zniknie plac manewrowy, wiadome jest już od kilku dni, tak samo jak to, że zmieni się baza pytań na egzaminie teoretycznym. Kolejną zmianą jest wprowadzenie cyfrowej karty kursanta, w której będą zawarte wszystkie informacje niezbędne do tego, aby w ogóle dopuścić go do jazdy. Następna innowacja to nagrywanie przebiegu całego egzaminu, jak też ograniczenie możliwości podchodzenia do niego w nieskończoność. A polscy rekordziści mają za sobą znacznie ponad 100 nieudanych prób. Resort zapowiada także większe wymagania od samych egzaminatorów, w tym przede wszystkim dłuższy staż jako kierowca.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis 105-32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis 105-32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Strażakiem to się jest, a nie bywa. Są sytuacje, w których liczą się sekundy, no i nie ma czasu na wahanie. No i proszę bardzo, jest przykład, który idzie prosto z góry, bo druh Kamil Bartnik z OSP Żółtańce, jadąc swoim służbowym autem ulicą Wołyńską w Chełmie, zauważył nieprzytomnego mężczyznę leżącego przy drodze. Oczywiście natychmiast zatrzymał samochód, pobiegł na miejsce, no i rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową, którą prowadził aż do przyjazdu ratowników medycznych. Strażacy podkreślają, że to naprawdę piękny kolejny przykład takiej wzorowej postawy druhów z Żółtaniec, bo wcześniej młodzi członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej pomagali na przykład tonącej rowerzystce. I właśnie takie historie najlepiej pokazują, że strażakiem się nie jest tylko podczas alarmu, ale po prostu na co dzień. Więcej o tej historii doczytacie na naszym portalu supertydzień.pl. Za 10 minut będzie 9.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu! Gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny na 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
6: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień.

0: 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w żłobku pod Warszawą. Uwaga na burze z gradem i wichurami, są alerty na dziś. Senat zajmie się ustawą o kryptowalutach. Dorota Wardecka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 2-letniego dziecka w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. Do tragedii doszło wczoraj po południu. Nie informujemy o szczegółach, mówi Paweł Chmura ze stołecznej policji.
1: Dane okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora. Z tego co wiem, na pewno rodzice zostali objęci pomocą psychologów.
0: Dziś prokuratura ma oficjalnie wszcząć śledztwo w tej sprawie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują dla województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. W czasie burz można się spodziewać ulewnych deszczy oraz gradu, a wiatr może się rozpędzać do 65 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa do 20. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają się pojawić zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Jego serce nie biło, a temperatura ciała wynosiła tylko 22 stopnie. Poznańscy lekarze uratowali życie pacjentowi w głębokiej hipotermii. Pacjenta trzeba było poddać terapii ECMO, czyli podłączyć go do maszyny, która przejmuje zadania serca i płuc i stopniowo ogrzewać jego ciało.
2: Zaangażowane wiele osób. Jest to terapia związana z potencjalnymi licznymi powikłaniami poważnymi. Tych pacjentów jest niewielu w ciągu roku do takiej terapii.
0: Mówi anestezjolog dr Tomasz Bartkowiak. Pacjent pozostaje w szpitalu, wciąż jest w złym stanie, ale co ważne, nie doznał żadnych

0: Ubytków mózgu. Senat przegłosuje dziś ustawę o kryptowalutach w takim kształcie, w jakim uchwalił ją Sejm, a to oznacza, że już niebawem rządowa propozycja trafi na biurko Karola Nawrockiego. Przy czym dwie poprzednie, niemal takie same, prezydent zawetował Wawrzyniec-Zakrzewski.
1: Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Boguński z jednej strony nie traci nadziei, liczy, że Izba Refleksji poczyni refleksję, ale z drugiej wie, że decyzja już zapadła.
2: Ten tasiemiec, który zaproponował Donald Tusk, no nie uginając się nawet właściwie o krok w tej sprawie, tylko proponując tę samą ustawę już dwukrotnie, a teraz, jak rozumiem, idzie na trzecie okrążenie, no to nie jest dobre, bo uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana.
1: Po to właśnie jest ustawa rządowa, przekonuje szef Komisji Finansów, senator KO Kazimierz Klejna.
3: Ona jest bardzo dobrze przygotowana. Wszystkie te wątpliwości, które i pan minister Bogucki mówi, i senatorowie opozycji, myśmy, wydaje się, w sposób racjonalny wyjaśnili.
1: Dlatego poprawki PiS-u zostaną odrzucone, a Karol Nawrocki po raz kolejny dostanie do podpisania niemal tą samą ustawę.
0: Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Jak mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
4: Te naturalne kosiarki nie emitują hałasu, nie emitują spalin. Zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
0: Od czerwca do końca października na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów owce i kozy będą obgryzały trawę.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: W Chełmie trwa nabór do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Przygotowano 20 miejsc, 15 dziennych i 5 całodobowych. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub elektronicznie. W Srebrzyszczu ruszyły prace nad planem zagospodarowania terenów pod budowę intermodalnego suchego portu. Inwestycja ma objąć około 106 hektarów przy liniach kolejowych i trasie S12. W przyszłości mogą tam powstać magazyny, terminal przeładunkowy i infrastruktura logistyczna. Dzisiaj przypada rocznica deportacji około 4300 osób z chełmskiego getta do niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Między 21 a 23 maja 1942 roku Niemcy wywieźli tam mieszkańców Chełma, Żydów z okolicznych miejscowości oraz ze Słowacji. Chełm był wówczas jednym z punktów tranzytowych deportacji do obozów zagłady w Sobiborze i Bełżcu.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
0: Dziś w wielu regionach przelotny deszcz, a do tego burze i ostrzeżenie przed nimi pierwszego stopnia. Burzom może towarzyszyć silny wiatr, ulewy oraz grad. A na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
8: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi, podpis kwalifikowany do KSeF.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: 6 minut po godzinie 9, znowu ja. Witam serdecznie, tu Fox, zapraszam na kolejne chwile w programie Bonton na dzień dobry. A w tej godzinie nie zabraknie najnowszego odcinka Witaminy FM od Jana Zielińskiego. Nie zabraknie również ekonomicznego spojrzenia na znaczenie herbaty i to wszystko w liczbach. Zapraszam serdecznie, bądźcie z nami.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj o Chełmskim Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym właśnie ruszył nabór na miejsca w ośrodku. Janek Zieliński, zapraszam. 7 maja prezydent Chełma Jakub Banaszek zarządził rozporządzenie naboru dla potencjalnych rezydentów chełmskiego COM-u. Nabór skierowany jest do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy zamieszkują Chełm. W COM-ie przewidziano 20 miejsc. 5 z nich jest dla osób, które wymagają całodobowej opieki przez wszystkie 365 dni w roku, natomiast 15 miejsc jest przewidzianych na opiekę dzienną w dni pracujące od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 16, ale COM ma być także miejscem dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, które tam będą obecne. Jeżeli chodzi o wnioski, to są 3 sposoby na ich złożenie. Można to zrobić przez system e-doręczenia, wysłać wniosek pocztowo do Urzędu Miasta pod adresem Lubelska 65 lub osobiście zanieść wniosek do Departamentu Spraw Obywatelskich mieszczącym się w pokoju numer 10 przy ulicy Obłońskiej 20. W formularzu należy zawrzeć dane osobowe, informacje o stopniu niepełnosprawności, numer i datę wydania orzeczenia, sytuację rodzinną oraz uzasadnienie wniosku. Przypomnijmy, budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego ruszyła w kwietniu ubiegłego roku. Chełmska placówka będzie funkcjonować w ramach rządowego programu COM-ów. W Chełmie trwa jeszcze nabór na dyrektora, który pokieruje placówką. Łącznie na inwestycje przeznaczono około 3 miliony złotych, a placówka przy ulicy Browarnej nie jest zresztą jedyną, która znajdzie się w naszym regionie. Inne COM-y aktualnie powstają we Włodawie oraz w Krasnym Stawie. Także to by było dzisiaj na tyle.

0: Dziękuję Wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, witamy na FM, Radio Bon Ton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: To jest Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
3: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź wszystko.

0: Szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak dzień dziecka, to Allegro.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
4: Let's get down to business.

Herbatka już jest na stole, to bardzo dobrze, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Herbaty. 13 milionów ludzi utrzymuje się z herbaty. Głównie drobni rolnicy i ich rodziny. Najważniejsze fakty o herbatce już teraz na antenie Radia Bon Ton. Podobno drobni producenci odpowiadają za 60% światowej produkcji. Najlepsza herbata, wiadomo, jak wszystkie inne produkty, od drobnych producentów. Globalna produkcja w 2023 roku to prawie 7 milionów ton. Wartość sektora herbacianego to 17 miliardów dolarów rocznie, więc to oznacza, że naprawdę dużo ludzi tę herbatkę sobie popija. Wartość światowego handlu to ponad 9 miliardów dolarów. Kobiety czerpią szczególne korzyści z produkcji i przetwarzania herbaty poprzez ekonomiczną inkluzję, no i też wzmacnianie odporności społecznej, bo w 4 głównych krajach produkujących herbatę, czyli Chiny, Indie, Kenia i Sri Lanka, około 9

0: milionów rolników to drobni producenci. To jest jak z truskawkami. Z marketu tak nie smakują, jak te spod straganu.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
5: Eliza Kudelska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam. W Chełmie trwa nabór do nowo powstałego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na uczestników czeka 20 miejsc przeznaczonych dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Placówka będzie dostępna dla mieszkańców Chełma i zaoferuje dwie formy wsparcia. 15 miejsc przewidziano w ramach pobytu dziennego realizowanego od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Dodatkowo przygotowano 5 miejsc całodobowych, gdzie opieka będzie zapewniana przez cały tydzień. Także w święta i dni wolne od pracy. Osoby zainteresowane udziałem mogą składać wnioski osobiście w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta przy ulicy Obłońskiej 20 w pokoju numer 10. Dokumenty można również przesłać pocztą na adres magistratu przy ulicy Lubelskiej 65 lub też drogą elektroniczną przez e-doręczenia. W formularzu zgłoszeniowym należy podać m.in. dane osoby ubiegającej się o miejsce, informacje dotyczące orzeczenia, sytuacji rodzinnej oraz uzasadnienie potrzeby objęcia wsparciem. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne ma zapewnić pomoc zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzinom oraz opiekunom. Placówka będzie działała w ramach ministerialnego programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba poinformował o rozpoczęciu procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Srebrzyszcze. Ten dokument ma umożliwić realizację jednej z największych inwestycji logistycznych we wschodniej Polsce, czyli budowy intermodalnego suchego portu. Mieszkańcy oraz zainteresowane osoby mogą składać wnioski do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do 15 czerwca. Plan obejmuje około 106 hektarów terenów położonych w sąsiedztwie linii kolejowych oraz budowanej trasy ekspresowej S12. Zgodnie z założeniami mają tam powstać centra magazynowe, obiekty usługowo-produkcyjne, terminal przeładunkowy oraz infrastruktura logistyczna.

0: i transportowa. Jak podkreślają przedstawiciele gminy, lokalizacja inwestycji ma strategiczne znaczenie. Srebrzyszcze mają bowiem dostęp zarówno do toru szerokiego, jak i infrastruktury kolejowej umożliwiającej obsługę transportu międzynarodowego. Projekt realizowany przez spółkę Intermodalny Suchy Port Chełm zakłada budowę nowoczesnego terminala obsługującego transport kolejowy i drogowy. Inwestycja ma wspierać przewozy kontenerowe między Unią Europejską a Ukrainą, szczególnie na kierunku prowadzącym do Kijowa. Według inwestorów lokalizacja w pobliżu ważnych szlaków transportowych może uczynić Srebrzyszcze jednym z najważniejszych punktów przeładunkowych w tej części Polski.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Dzisiaj mija rocznica transportu około 4300 osób z chełmskiego getta do obozu zagłady w Sobiborze. Od wiosny 1942 roku Chełm stał się jednym z punktów tranzytowych dla Żydów deportowanych do obozu zagłady w Bełżcu i Sobiborze. Do miasta trafiały transporty z okolicznych miejscowości, m.in. z Wojsławic, Sawina, Siedliszcza, Dubienki, ale też ze Słowacji, z Humene i Żyliny. W kwietniu chełmski Judenrat otrzymał od niemieckich władz rozkaz sporządzenia listy 3000 starszych osób przeznaczonych do deportacji. W kolejnych tygodniach przez Chełm przechodziły następne grupy Żydów kierowanych do Sobiboru. I właśnie między 21 a 23 maja 1942 roku z Chełma deportowano do obozu zagłady w Sobiborze około 4300 osób. Wśród nich znajdowali się mieszkańcy Chełma, uchodźcy ze Słowacji oraz Żydzi z pobliskich terenów położonych na wschód od miasta. Podczas organizacji deportacji około 200 osób zostało zastrzelonych na miejscu. Akcją kierował funkcjonariusz SD Rudolf Timer. W następnych miesiącach Niemcy kontynuowali wyłapywanie osób uznanych za niezdolne do pracy ze względu na wiek i wysyłali je do Sobiboru w kolejnych transportach.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: talk about.
1: Minęła 9:30, nie powstrzymujemy naszych dziennikarzy, wręcz przeciwnie, zachęcamy ich do tego, żeby opowiedzieli wam wszystko, co wiedzą. Najświeższe lokalne wiadomości już teraz.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
3: Bliżej kultury.
4: Zapraszam, Monika Łupkowska. Jutro w Państwowej Szkole Muzycznej w Chełmie odbędzie się po raz pierwszy konkurs organowy, a więcej o nim opowie Andrzej Wojtaszek, dyrektor instytucji.
5: Czasy się zmieniają i my musimy się zmieniać. Mieliśmy wcześniej szumny konkurs gitarowy, gitara na kresach, ale jakoś coraz mniej z roku na rok mieliśmy chętnych, w związku z czym postanowiliśmy, jak zainwestowaliśmy już w organy, które nas kosztowały wiele pieniędzy i wiele prac, bo jest to stary instrument z 1966 roku przywieziony z Niemiec, remontowany pierwotnie przez Krzysztofa Werosińskiego, a później przez znanych w całej Polsce państwa Madejów. Już skończyli dosłownie, a 22 zaczynamy, więc tak na gorąco skończyli nam te organy robić. Już one brzmią tak, jak powinny. I 22 zaczynamy. Jest to konkurs skierowany do szkół muzycznych pierwszego stopnia tylko. Chętnych mamy 9. Ale to nie jest wcale mało na nasz region, ponieważ u nas w regionie jest bardzo, bardzo mało szkół, może 2, może 3, które posiadają organy tak zwane piszczałkowe. Nie elektryczne, nie elektroniczne, tylko piszczałkowe, takie jakie są w kościołach. I my takie organy posiadamy. I jesteśmy dumni z tego, że przyjadą do nas przedstawiciele dość mocnych ośrodków. Mam tutaj na myśli Bielsko-Białą, gdzie jest ogromny OSM.

0: z wielką tradycją klasy organów, gdzie jest specjalna szkoła organistowska z Krakowa, z Olsztyna, z Nowego Targu, z Grudziądza, także z takich odległych miejscowości. No wcale właśnie nas nie dziwi to, że nie z bliska, bo jak mówimy, mało jest tutaj na terenie województwa lubelskiego szkół, które mogą się pochwalić takim instrumentem. Będzie wyglądało to w sposób następujący. Każdy uczeń przyjeżdża z nauczycielem i jury stanowią nauczyciele uczący. Oczywiście nauczyciel uczący danego ucznia nie ocenia swojego ucznia, no bo wiadomo, żeby nie było posądzane to o jakiś nepotyzm czy jakąś promocję swojego ucznia. Nad całością będzie koordynowała bardzo znana organistka, której uczniowie wygrywają konkursy Centrum Edukacji Artystycznej, pani Hanna Buczkowska-Bartczak z Konina. I po przesłuchaniach myślę, że to długo nie będzie. To będzie do godzin obiadowych, ponieważ to są małe dzieci, więc programy są dość krótkie. Po tych przesłuchaniach, czyli w godzinach poobiadowych, odbędą się warsztaty dla dzieciaków właśnie z panią Hanną Buczkowską-Bartczak. Zapraszamy serdecznie. Kto chciałby posłuchać brzmienia organów, a jest to taki król instrumentów, można powiedzieć. No, tak się mówi o fortepianie, król instrumentów. No ale fortepian nie ma takiego brzmienia zróżnicowanego jednak, jakie mają organy. Więc gdyby ktoś chciał posłuchać tego króla instrumentów, nasz instrument jest dość skromny, kameralny, ale już całkiem fajnie brzmi po tych remontach. To zapraszamy 22 w piątek o godzinie 11 do Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia imienia Idy Haendel w Chełmie. Oczywiście do sali koncertowej. I wstęp wolny.
1: Zapraszamy wszystkich chętnych do spotkania z tą niecodzienną muzyką, aby wesprzeć młode talenty w ich pasji.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
3: Reklama.
4: Twoje, moje!
1: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
1: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
8: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa,

0: Klubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte hełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Hełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Zauważyliście, że pojawiły się takie magiczne pojemniki na ulicach, w hełmie? No już pewnie domyślacie się, o co chodzi. Oczywiście, że tak. Nowe pojemniki na tekstylia, stare ubrania, buty, może koce, a nawet pluszaki nie muszą lądować w śmietniku, zaznaczam. A w hełmie pojawiło się 11 nowych pojemników na zużyte tekstylia, które miasto kupiło w ramach budżetu obywatelskiego. Kontenery stanęły w różnych częściach miasta, między innymi na osiedlu Słonecznym, na Rejowieckiej, Działki czy Śródmieście. Tam też znajdziecie bez najmniejszego problemu. Do środka można wrzucać m.in. ubrania, ale też pościel, może macie jakieś ręczniki też niezużyte zbyt mocno, firanki czy pluszowe zabawki. Miasto przypomina, że tekstylia to osobna kategoria odpadów, no i nie powinny też trafiać do odpadów zmieszanych, byle żebyście mi tam przypadkiem do czarnego kubła ich nie wrzucali, bo wujek Dominik będzie krzyczał. Za 9 minut będzie 10. Słuchacie Radia Bonton.
1: Bonton Radio na 104.

0: Polska potępia postępowanie Izraela wobec aktywistów z flotylli. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jeszcze dziś lub jutro. Drożeje herbata, tanieją za to tłuszcze. Dorota Wertycka. Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec zatrzymanych aktywistów o Global Summit Flotylla. Domagamy się uwolnienia polskich obywateli, oświadczył szef MSZ-u Radosław Sikorski. Przekazał, że polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie. To w związku z zachowaniem jednego z izraelskich ministrów, który na opublikowanym nagraniu szydzi z zatrzymanych aktywistów. Flotylla wyruszyła w zeszłym tygodniu z tureckiego portu w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Według jej danych w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na pokładach których znajdowało się 428 osób, wśród nich Polacy. Szef polskiego MSZ-u zamierza przekazać, że nasz kraj domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. Dziś lub najpóźniej jutro rano podpisze rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
1: Rozporządzenie przeszło wszelkie wymagane konsultacje i międzyresortowe. Komisje prawne jest już przygotowane. Teraz wersję ostateczną podpisze pan minister premier Gawkowski, a potem zostanie skierowane do mnie do kontrasygnaty.
0: Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu o transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. W zeszłym tygodniu w Warszawie ich akt małżeństwa został jako pierwszy w Polsce przeniesiony do rejestru w drodze transkrypcji. Używki podrożały w kwietniu najbardziej, średnio o ponad 8%. Z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merit wynika, że herbata podrożała o ponad 20%. Ceny słodyczy i deserów poszły w górę o ponad 7,5%, napoje zdrożały o blisko 6%, potaniały natomiast tłuszcze o 9,5%, do czego przyczyniły się m.in. wojny cenowe. Wojewoda kujawsko-pomorski pisze do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie opóźnień w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
2: Przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal.
0: Kancelaria

0: Prezydenta odpowiada, że wydłużony czas oczekiwania wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby składanych w ostatnich latach wniosków oraz wieloetapowej procedury. Aston Villa triumfowała w Lidze Europy, a to dopiero początek, bo kibiców piłki nożnej czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów, w tym finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Przemysław Pozowski.
1: Aston Villa w pierwszym z finałów klubowych rozgrywek w Europie pokonała niemiecki Freiburg 3-0, a trener ekipy z Birmingham, Unai Emery, Ligę Europy wygrał po raz piąty. Nie czuję się jak król Ligi Europy. Czuję wdzięczność. Jesteśmy królami razem. W jego ślady w Lidze Mistrzów będzie chciał pójść Luis Enrique, który te najbardziej prestiżowe rozgrywki wygrał dwa razy. Raz z FC Barceloną i raz w ubiegłym roku z PSG. Ale 30 maja w Budapeszcie Paryżanom stanie na drodze nowy mistrz Anglii, czyli Arsenal.
0: A finał Ligi Konferencji w środę ma szansę wygrać inny zespół z Londynu, Crystal Palace.
2: Bonton Radio. Sport.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Novak Djokovic zatrudnił nowego trenera, byłego kolegę z reprezentacji Wiktora Troickiego. Serbski tenisista w mediach społecznościowych zamieścił wspólne zdjęcie i napisał: witaj przyjacielu, kolego z drużyny, a teraz trenerze. 38-letni Djokovic to zdobywca 24 tytułów wielkoszlemowych. Od niedzieli czeka go 22 start w Roland Garros. A jak informuje BBC, czołowi tenisiści świata zamierzają w Paryżu ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem do 15 minut. To w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej Lidze Europy. W finale w Stambule klub z Birmingham z reprezentantem Polski Matim Keszem w składzie pokonał Freiburg 3-0. Kibiców piłki czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów. W środę w finale Ligi Konferencji Crystal Palace zagra w Lipsku z Rayo Vallecano. Z kolei 30 maja w Budapeszcie finał Ligi Mistrzów Arsenal kontra PSG. Raków Częstochowa wraz z końcem obecnego sezonu zakończy roczne wypożyczenie od tego klubu bramkarza Olivera Zycha. 22-latek wraca do Aston Villi. To trzeci zawodnik, który odchodzi z Rakowa po obecnym sezonie. Z klubem żegnają się także chorwacki obrońca Zoran Arsenic i hiszpański ofensywny pomocnik Ivi Lopez. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja Enhanced Games, czyli igrzysk bez kontroli antydopingowej. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, uważa dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
3: Są to igrzyska, na których będzie można stosować igrzyska. Wydarzenia, na których będzie można stosować substancje zabronione, bez żadnych limitów. Organizatorzy twierdzą, że będzie to w 100% bezpieczne, pod obserwacją specjalistów. Natomiast z mojej perspektywy, Światowej Agencji Antydopingowej, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Rady Europy, UNESCO, jest to po prostu eksperyment na ludziach. Jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
1: W imprezie w Las Vegas ma wystartować ponad 40 zawodników, w tym jedna Polka, pływaczka Natalia Fryckowska.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: Czwartek z deszczowymi chmurami w wielu regionach. Są też alerty przed burzami. To alerty pierwszego stopnia. W czasie burz wiatr może się rozpędzać do 65 km na godzinę. Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Hełm, ulica Podgórze 45.
7: Reklama.
8: Czas na beauty rewolucję w Hełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Hełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
7: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejszy

0: Potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
1: Reklama. Bum Bum na radio.
2: I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired.

0: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
2: Czy herbata jest zdrowa? Czy należy pić jej duże ilości? Czy już jest za późno, żeby zrobić sobie zimową herbatkę? Już za chwilę to sprawdzimy, bo dzisiaj jest jej dzień. Aktualnie 6 minut po godzinie, a nie, już 7 minut po godzinie 10. Słuchajcie Radia Bonton.

0: reklama.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
6: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49.

0: 39,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
3: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
2: Newsy, goście i twoja muzyka.
3: Od poniedziałku do piątku, od 12.
4: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
5: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

zielona, ziołowa, biała, czerwona, czarna z dodatkami. Herbata jest jednym z najpopularniejszych napojów, które spożywamy. No i wiele osób pije ją wręcz nałogowo, codziennie, nigdy nie poprzestając na jednej filiżance. Dzisiaj jest jej dzień, więc też można sobie zaszaleć. Herbata w ogóle kojarzy się z takimi leniwymi wieczorkami pod kocem, z rozgrzaniem w chłodne dni, czy też pretekstem do spotkania właśnie ze znajomymi. Dla wielu konieczna również w czasie choroby. Czy jest jednak dobra na wszystko i przede wszystkim jak działa na nasze zdrowie? Sprawdźmy to, moi drodzy, sprawdźmy już teraz. Poradnik przedsiębiorcy.pl, tam możecie wyczytać, że herbata jest zdrowa i warto ją pić, ponieważ dobrze wpływa na nasz organizm, ale wszystko zależy od tego, w jaki sposób oraz przez jaki czas będziemy ją zaparzać. Warto zacząć od tego, że herbata zawiera teinę, dzięki czemu może nas po prostu pobudzić, kiedy jesteśmy zmęczeni, po prostu może oczyścić nasz organizm. Ewentualnie może też wspomagać pracę żołądka. Picie herbaty wspomaga podobno również walkę z próchnicą dzięki zawartym w tym napoju związkom fluoru. Zdrowe zęby i żołądek to nie wszystko. Wypicie naparu może również zrelaksować i uspokoić. Poza tym przeciwdziała wielu chorobom, na przykład wątroba czy układ krążenia. Herbata pomoże również w skupieniu

0: skupieniu i koncentracji na wykonywaniu czynności. Jeśli macie problemy z koncentracją, no to idziemy na herbatkę. Ja stawiam.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamczem Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę.

0: skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
1: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory. Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
2: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Reklama.
4: Czy można przedawkować herbatę? Znamy odpowiedź na to pytanie. Oczywiście chętnie podzielimy się odpowiedzią na to pytanko, ale to za chwilkę. Teraz mamy dla Was najświeższe informacje sportowe oczywiście. Marcin Petruk też w sumie o sporcie. Sport wiąże się ze zdrowiem, jakby nie było, no bo w zdrowym ciele zdrowy duch.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Krzysztof Andrzejewski, szkoleniowiec InPostu HKS Chełm, został nominowany do nagrody Odkrycie Trenerskie Roku podczas Gali Diamentów Polskiej Ligi Siatkówki w Warszawie. Nasz trener znalazł się w gronie trzech kandydatów do tego tytułu, ale finalnie powędrował on do Bartosza Dąbrowskiego z Unii Opole. Trzecim nominowanym był natomiast Kamil Nalepka, szkoleniowiec PGE Projektu Warszawa. Miniony sezon był dla Krzysztofa Andrzejewskiego, jak też siatkarzy InPostu HKS Chełm, debiutanckim w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Pod skrzydłami tego trenera biało-zielonym udało się utrzymać w Plus-Lidze, a jesienią ponownie będą walczyli w niej o punkty z najlepszymi rodzimymi drużynami. Udany początek sezonu mają za sobą reprezentanci Chełm Racing Team. Oprócz udanych startów w rywalizacji motokrosowej, pięciu zawodników stowarzyszenia może się pochwalić posiadaniem licencji Lubelskiego Okręgu Polskiego Związku Motorowego. O najbliższych planach startowych mówi Agnieszka Pieniążek, prezes Chełm Racing Team.
6: Jedną z takich najważniejszych chyba wyzwań, które nas czeka, to jest Puchar Lubelszczyzny, który odbywa się co roku. Jesteśmy już po pierwszej rundzie. Startowało w tej rundzie 24 naszych zawodników. I muszę powiedzieć, że no, był to taki ostry początek, ponieważ w klasyfikacji klubowej Chełm Racing Team zdobył drugie miejsce. Na 200 zawodników, którzy uczestniczyli w tym, to myślę, że bardzo dobry finał. Ale przed nami jest kolejna 31 maja w Wilkowie, druga runda. Oczywiście przygotowujemy się do tego. Każdy na tyle, na ile jest to możliwe.
5: Z kolei 28 czerwca trzecia runda rywalizacji rozegra się na torze w Chełmie. W weekend zespoły chełmskiej klasy okręgowej po raz 23 w sezonie powalczą o ligowe punkty. Lider stawki Ekoróżanka zmierzy się z Unią Rajowiec i ma nadzieję na zachowanie dobrej passy. W poprzednim spotkaniu drużyna prowadzona przez Patryka Błaszczuka odbiła się po remisie z Ogniwem Wierzbica 3-0, wygrywając u siebie z Frasati Fajsłowice.
7: Cieszymy się z zwycięstwa, bo mierzyliśmy się z trudnym rywalem w tym sezonie, bo już urywał punkty tym czołową drużyną jak i Astra, więc mieliśmy trudne wyzwanie, ale udało się wygrać. Tak naprawdę gdzieś tam na początku meczu mieliśmy problemy, bo rywal nam zagroził dobrą sytuacją, ale bramkę dobrze się zachował, obronił sytuację. Później z minuty na minutę coraz bardziej kontrolowaliśmy mecz, bo mieliśmy bardzo dużo sytuacji.
5: Punkt straty do Ekoróżanki nadal ma Astra Leśniewice, która najbliższy mecz rozegra z Kłosem Gmina Chełm.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.

0: Herbatka dzisiaj rządzi, dzisiaj jest jej dzień. W kartce z kalendarza faktycznie widnieje dzień picia herbatki, czy tam dzień herbaty, obojętnie. Ważne, że chodzi nam o naszą pyszną herbatkę. No ale teraz stawiamy sobie ważne pytanie. Czy herbatka może nam zaszkodzić, jeśli wypijemy jej zbyt dużo? No faktycznie, jeśli użyjemy więcej niż 600 mg herbaty dziennie, możemy ją po prostu przedawkować. No ale podobno, jak tak poprzeliczamy sobie wszystko, 600 mg to około... no 10 szklanek, także raczej będzie ciężko przedawkować, chociaż niektórzy mają takie kubły wielkie na herbatę, jak wiaderka, więc tu będzie łatwiej.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co? Udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
7: Forma nie bierze się znikąd.
8: Zdrowie nie bierze się znikąd.
7: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
8: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
7: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę.

0: Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Reklama. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: szukałem, aż w końcu znalazłem. 10 minut przed godziną 11 mam dla Was właściwości zdrowotne każdej konkretnej herbaty. Oczywiście no, kilka z nich tylko weźmiemy sobie na tapet, no nie mamy czasu, żeby obgadać wszystkie, no ale to bardzo ciekawe. Przykładowo herbata czarna, najbardziej popularna, pobudza nasz organizm, dodaje energii, zwiększa koncentrację, przyspiesza pracę żołądka, zmniejsza stres, obniża ciśnienie krwi, sprawia, że zęby są mniej narażone na próchnicę itd., itd. Ale zielona herbatka, ona na przykład działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, pomaga w pozbyciu się zanieczyszczeń z organizmu, obniża poziom cholesterolu, zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworów itd. No i biała herbatka, jeszcze tak na podsumowanie, herbata biała pobudza tak efektywnie, że może z powodzeniem zastąpić nawet kawunię. Ja bardzo lubię herbatę pod tym względem, że jest ekonomiczna. Torebeczka herbaty kosztuje grosze, można szybko ją sobie zaparzyć i niepotrzebne są żadne drogie ekspresy.
1: Słuchajcie, Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
1: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Jest głos polskiego MSZ-u w sprawie zatrzymania międzynarodowej flotylli. Od dziś nowe unijne przepisy dotyczące wody pitnej. Czołowi tenisiści planują protest przed French Open. Dorota Werdycka. Szef MSZ-u Radosław Sikorski wzywa chargé d'affaires Izraela w Warszawie w sprawie działań izraelskiego wojska wobec aktywistów Global Summit Flotilla. To efekt wstrząsającego nagrania z udziałem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itmara Ben-Gwira, który szydzi z zatrzymanych aktywistów. W rękach Izraelczyków jest 3 Polaków, 2 mężczyzn i kobieta, którzy płynęli we flotylli z pomocą humanitarną do strefy Gazy. O okrucieństwie izraelskiego wojska mówi Rafał Piotrowski z Global Summit Flotilla.
1: Nie można wykluczyć, że część osób zostanie zatrzymana na dłużej. W trakcie poprzednich flotylli uczestnicy spotkali się z przemocą, z biciem, z torturami, ale także spotkali się z gwałtami, z przemocą seksualną. Bardzo po prostu sama myśl o tym, że takie coś może się stać uczestnikom czy uczestniczkom flotylli, jest po prostu przerażająca.
0: Wicepremier Sikorski pisze też w portalu X, że Polska domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli. Jednocześnie MSZ odradza podróże w okolice Izraela, Palestyny i Strefy Gazy. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące jakości wody pitnej. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej mają zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, mówi zastępca dyrektora produkcji w krakowskich wodociągach dr Tadeusz Bochnia.
2: Czyli od tego, co z wodą się dzieje jeszcze przed naszymi ujęciami, jeszcze jak stanowi rzekę czy jezioro, czy jakąś tam wodę podziemną, poprzez to, co dzieje się z tą wodą w trakcie produkcji wody uzdatnionej, aż po kran konsumenta, czego zupełnie nie było wcześniej, czyli ten nadzór nad jakością wody zostaje rozszerzony.
0: Przepisy wprowadzają m.in. zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody. Wybrani w zeszłym tygodniu członkowie Krajowej Rady Sądownictwa deklarują chęć natychmiastowego podjęcia pracy i czekają na zwołanie terminu posiedzenia Rady w nowym składzie. Termin posiedzenia zależy jednak od pierwszej prezes Sądu Najwyższego, Szymon Kępka.
3: Małgorzata Manowska, która ma zwołać posiedzenie KRS, kończy swoją kadencję w Sądzie Najwyższym 26 maja. Termin na zwołanie posiedzenia KRS to 30 dni i mija on w połowie czerwca. Dlatego termin posiedzenia najpewniej wyznaczy nowy pierwszy prezes sądu, sędzia KRS Dariusz Zawistowski.
4: Zdajemy sobie sprawę z tego, że są ustawowe terminy i w tych realiach, w których funkcjonujemy, nie spodziewamy się raczej tego, żeby ten termin został zgłoszony przed upływem 30 dni.
3: Sędziowie chcą jak najszybciej podjąć pracę, bo jak mówią, kierują się zasadą odpowiedzialności za stan sądownictwa, który jest w głębokim kryzysie.
0: W pierwszej połowie czerwca temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, w kolejnej do 24 będą to wartości powyżej wieloletniej normy z lat 1991-2020. Lipiec i sierpień także będą z temperaturami wyższymi od przeciętnych, podaje IMGW. Czołowi tenisiści świata planują protest, zamierzają ograniczyć swoje wystąpienie medialne przed turniejem wielkoszlemowym French Open do 15 minut. To w proteście przeciwko wysokości oferowanej

0: tzw. nagród pieniężnych, podaje BBC. Limit do 15 minut ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe. Sportowcy zwrócili się do organizatorów, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% przychodów na nagrody pieniężne.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Uczennica chełmskiej szkoły została laureatką ogólnopolskiego konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz. Znalazła się w gronie najlepszych uczestników z całej Polski w kategorii klas 4-6. Miasto Chełm i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewniają, że Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki nie ma żadnej umowy na korzystanie z miejskiego obiektu przy ulicy Pierwszego Pułku Szwoleżerów, mimo że wskazało go jako swoją siedzibę. Sprawa budzi pytania o podstawę posługiwania się tym adresem. Rada Gminy Siennica Różana jednogłośnie zdecydowała o budowie pomnika Mikołaja Reja i Mikołaja Sienickiego w Siennicy Królewskiej Małej. Monument ma mieć formę ławeczki z elementami rzeźbiarskimi i inskrypcją. Gmina przygotuje teren i uzyska wymagane pozwolenia, a inwestycją sfinansuje Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej. Więcej na te tematy w wiadomościach lokalnych, szczegóły o 11.30.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Burz z ulewami i silnym wiatrem możemy się dziś spodziewać od warmińsko-mazurskiego przez Mazowsze, Pomorze, Kujawsko-Pomorskie po województwo łódzkie. Poza tym słońca nie powinno dziś nigdzie zabraknąć, a na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
7: Słuchacie Radia Bonton, na zegarach już 6 minut po 11:00. Kłania się wam nisko Dominik Feldman i zapraszam na ostatnią godzinę. Witajcie, cześć.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
6: Nie marznij! Składy opału u Buczka Hełm pod górze 36, telefon 887-50-51-50 oraz w Stołpie 31, telefon 794-318-020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Hełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
8: W Ekstra.

Ilu jest takich ludzi, z którymi kiedyś śmialiśmy się do upadłego? Przeżywaliśmy przygody. Jeśli dziś odnowimy kontakt choćby z jednym z nich, uznajemy to za sukces, bo dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości. To dzisiaj mi tak przyszło do głowy w sumie, żeby świętując ten dzień przejrzeć swoją, nie skrzynkę mailową chciałem powiedzieć, tylko swoje kontakty w telefonie. Wiecie, ile jest tam osób? Właśnie tak od kwadrans, no z kwadrans siedzę nad tym w zasadzie i przeglądam te wszystkie numery. Ile jest tam ludzi? Ilu ludzi w ogóle nie znam, to jest ciekawe, mam jakieś imię i nazwisko wpisane, ale nie wiem, kto to kompletnie jest. Ale w dzisiejszych czasach jest na to sprytne rozwiązanie, proszę bardzo, można ustawić sobie zdjęcie danego delikwenta bądź delikwentki, no i wtedy już nie zapomnicie, kto to jest. No, wizerunku raczej się nie zapomina. Natomiast dzisiaj faktycznie pasowałoby obdzwonić tych, z którymi dawno się nie słyszeliśmy, a przede wszystkim z tymi, z którymi dawno się nie śmiali. Słuchacie Radia Bonton? Minęła już 11:21. Bonton.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki.

0: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdźcie w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Reklama.
4: Mamy już 11.30, mamy już najświeższe wiadomości, mamy też już ochotę wam je zaprezentować, więc posłuchajcie.
5: Oto zestaw najświeższych lokalnych informacji Radia Bonton. Jest 11.30, Eliza Kudalska-Nawosat. Uczennica z Chełma w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz, moja wielka i mała ojczyzna. Sukces odniosła Maja Bill ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie, która została laureatką 5. edycji konkursu organizowanego przez Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczennica 6. klasy znalazła się w gronie najlepszych uczestników w kategorii klas 4-6. Opiekunką merytoryczną pracy była Marzena Stadnik. Konkurs polegał na przygotowaniu drzewa genealogicznego swojej rodziny oraz projektu edukacyjnego. Uczniowie zbierali materiały podczas rozmów z bliskimi, korzystali z rodzinnych archiwów i dokumentów zgromadzonych w archiwach państwowych. Do tegorocznej edycji wpłynęło 616 zgłoszeń z całego kraju. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowano 93 prace, spośród których kapituła wyłoniła laureatów i wyróżnionych w dwóch kategoriach wiekowych. Organizatorzy podkreślają, że konkurs ma nie tylko charakter edukacyjny, ale też pomagał młodym ludziom odkrywać historię swoich rodzin i budować więź lokalną i z narodową tradycją. W wiadomościach powracamy do sprawy Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki, związanego personalnie ze środowiskiem Telewizji Republika. Organizacja została zarejestrowana w Chełmie, a jako adres siedziby wskazano ulicę 1 Pułku Szwoleżerów 15A. A to adres pokoi gościnnych stadion, czyli obiektu zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Redakcja Super Tygodnia najpierw zapytała MOSiR, na jakiej podstawie stowarzyszenie posługuje się adresem tego miejskiego obiektu. W odpowiedzi ośrodek przekazał, że Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki nie ubiegało się o wynajem powierzchni biurowej czy pokoi gościnnych. MOSiR poinformował również, że nie prowadzi współpracy z tym podmiotem. Teraz stanowisko w tej sprawie przedstawiło także miasto. Kacper Jasek z magistratu poinformował, że miasto Chełm ani żadna z jednostek organizacyjnych podległych miastu nie zawierały ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Republiki umów najmu, użyczenia ani żadnej innej formy przekazania pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności przez to stowarzyszenie. Jednocześnie ratusz zaznacza, że miasto i jego jednostki mogą wynajmować i wynajmują pomieszczenia, którymi administrują na zasadach komercyjnych, zarówno stowarzyszeniom, fundacjom, jak i podmiotom prywatnym. Odpowiedzi Miejskiego Ośrodka i Urzędu Miasta nie zamykają wciąż sprawy, przeciwnie, bo pojawia się kluczowe pytanie, skoro nie było umowy najmu, użyczenia, ani przekazania pomieszczeń, to na jakiej podstawie adres miejskiego obiektu został wpisany jako siedziba wspomnianego stowarzyszenia. Redakcja Super Tygodnia skierowała pytania również do samej organizacji, chcąc ustalić, czy posiada ona zgodę na posługiwanie się tym adresem, czy faktycznie prowadzi tam działalność, czy odbiera tam korespondencję i dlaczego wybrano właśnie adres obiektu MOSiR w Chełmie.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Siennica Różana radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą budowy pomnika upamiętnienia

0: Upamiętniającego Mikołaja Reja oraz Mikołaja Sienickiego. Zgodnie z przyjętą uchwałą pomnik powstanie w obrębie Siennicy Królewskiej Małej. Monument ma mieć formę ławeczki wykonanej z trwałych materiałów, m.in. metalu i kamienia. Znajdą się na nim również elementy rzeźbiarskie oraz inskrypcja poświęcona upamiętnianym postaciom. Finansowanie inwestycji ma pochodzić ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej. Gmina pokryje natomiast koszty przygotowania terenu oraz uzyska wymagane pozwolenia. Wójt gminy podkreślał, że inicjatywa była odpowiedzią na prośby mieszkańców gminy, a także osób związanych z Siennicą Różaną, mieszkającą dziś w różnych częściach Polski i za granicą. Powiat chełmski zaprasza mieszkańców na 4. Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej. Impreza powraca już w ten weekend do amfiteatru przy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.
1: Wydarzenie ponownie połączy sceniczne emocje, rodzinną atmosferę. Na scenie zaprezentują się zespoły z terenu naszego powiatu.
0: Zapowiada Piotr Dleniszczuk, starosta chełmski. Poza przeglądem festiwalowym będą też atrakcje towarzyszące, które sprawią, że każdy, niezależnie od wieku, ma znaleźć tam na miejscu coś dla siebie. Szczegóły można znaleźć na stronie Starostwa Powiatowego. Tegoroczna edycja zostanie wzbogacona o obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Jarek wam powie od razu, że to nie jest tajemnica. Co dzisiaj w kartce z kalendarza i tutaj jeszcze muzycznej, bo taką zwykłą już sobie przejrzeliśmy z rana. U nas nie tylko dobra muzyka, ale także i ciekawe informacje dotyczące życia artystów,

0: których kochacie, uwielbiacie, którym kibicujecie na koncertach i tak dalej. Szczegóły już teraz Jarek.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam. W czwartek mamy 21 maja, czyli idealny czas, by naładować akumulatory przed nadchodzącym weekendem. Przed nami fakty ułożone w opowieść, która zniszczy nudę w każdym radiu. Zaczynamy od roku 1979. 21 maja to wyjątkowy dzień dla fanów muzyki filmowej i disco. Dokładnie dziś premierę miał soundtrack do filmu The Main Event, na którym znalazł się gigantyczny hit śpiewany przez Barbara Streisand. Piosenka stała się globalnym przebojem i udowodniła, że wielki kinowy głos potrafi idealnie odnaleźć się w pulsujących klubowych rytmach tamtej szalonej dekady. W kalendarzu zapisujemy rok 1983, wyjątkowy dzień na brytyjskich listach przebojów. Album Let's Dance Davida Bowiego zdominował zestawienia, stając się jednym z najlepiej sprzedających się krążków w jego karierze. To był moment, w którym Bowie, kameleon muzyki, połączył siły z Nilem Rodgersem i stworzył pop-funkowy majstersztyk, który do dziś nie pozwala nikomu ustać w miejscu. Zaglądamy do roku 1997, dokładnie 29 lat temu brytyjska formacja Supergrass wydała swój drugi genialny album studyjny In It For The Money. Płyta pełna alternatywnego rocka i neopsychodelii ugruntowała ich pozycję na rynku i udowodniła, że zespół potrafi tworzyć dojrzałą, a jednocześnie niesamowicie przebojową muzykę. Do dziś to absolutna perełka lat 90. Smutna kartka z roku 2013, dokładnie 13 lat temu odszedł Trevor Boulder, wybitny basista, którego świat zapamiętał przede wszystkim jako członka legendarnej grupy Davida Bowiego The Spiders From Mars, a później wieloletniego filara hardkorowej formacji Uriah Heep. Trevor był basowym sercem klasycznego rocka, a jego charakterystyczne linie basowe to podręcznik dla każdego młodego muzyka. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak momentem, w którym czterej dżentelmeni z Londynu postanowili przypomnieć całemu światu, czym jest prawdziwy stadionowy rock. Dokładnie 35 lat temu, 25 maja 1991 roku w Stanach Zjednoczonych na singlu ukazał się utwór, który stał się ostatecznym poruszającym manifestem grupy Queen. The Show Must Go On. Piosenka napisana głównie przez Briana Maya była rejestracją niesamowitej odwagi i niezłomności Freddiego Mercury'ego, który mimo ciężkiej choroby dał z siebie absolutne maksimum, nagrywając jedną z najpotężniejszych partii wokalnych w swojej karierze. Utwór stał się ponadczasowym hymnem waleczności i do dziś wywołuje ciarki przy każdym, nawet setnym przesłuchaniu. Zamykając nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie z muzyczną historią, wracamy do tego majowego dnia w 1991 roku. Skoro wspominamy dziś premierę tegorokowego arcydzieła w Radiu Bonton, nie może zabraknąć tego głosu. To idealny utwór, żeby poczuć potężną motywację, zostawić za sobą wszelkie zmęczenie i iść z podniesioną głową. Przed wami Freddie, Brian, John i Roger i ich nieśmiertelne przesłanie.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny na 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
7: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
8: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami.

0: literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
2: Czasami mam wrażenie, że jak tutaj okno w naszej redakcji otworzę, to jakbym był na jakimś weselu. Trąbią na siebie ci kierowcy życzliwości, drodzy kierowcy, dla siebie. Tak jest. Dzisiaj warto byłoby się skupić właśnie na tym, że mamy piękną pogodę, mamy piękne okoliczności, można sobie herbatkę strzelić i nie ma co się denerwować. Bez sensu. No dobra, dzisiaj z dobrą muzyką na pewno przetrwamy każdy jeden dzień tygodnia, ale dzisiaj przede wszystkim, bo jest czwartek, jest tak blisko piątku, że aż normalnie mi się ręce trzęsą. Tak właśnie się dzieje. Słuchajcie, o 12:00 najświeższe informacje, oczywiście z kraju i ze świata, więc polecamy się, abyście zostali razem z nami na 104,9 FM, a ja polecam jutro wstać o 7:00. I nie dlatego, że zarobicie coś pieniążków, tylko zyskacie jedyną niepowtarzalną możliwość i szansę posłuchać piątkowego programu Bonton na dzień dobry. Już po 7:00 będę razem z wami. A za dzisiaj wam pięknie dziękuję. Trzymajcie się, do jutra. Cześć.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu! Gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma

0: Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok Pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
3: Reklama. Mamy godzinę 12, a to oznacza, że zaczynamy dzisiejsze popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton.
4: Utonięciu dwulatka w oczku wodnym. Dwie opiekunki są zatrzymane. Burze w 5 województwach właśnie zaczyna obowiązywać alert. O zwycięstwie w 3 wojnie światowej opowiada spektakl, którego premiera już jutro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w sprawie utonięcia 2-letniego chłopca w żłobku w Ząbkach. Zatrzymane kobiety mają 53 i 48 lat. Ciało chłopca odnaleziono wczoraj w oczku wodnym na terenie posesji, na której znajduje się placówka. Mimo reanimacji także policji i ratowników okazała się ona bezskuteczna. Aktualnie przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki. Burze przejdą dziś przez północno-centralną Polskę. Alert wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie zaczynają obowiązywać. Ostrzeżenia obejmują obszar województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Od jutra ma poprawić się jakość informowania o jakości wody. To na mocy przepisów, które dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw. Mieszkańcy mają otrzymywać zdecydowanie więcej informacji o jakości dostarczanej wody, jej cenie i zużyciu. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków, tak takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
5: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
4: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu oraz bakterii Legionella. Ciało kobiety odnaleziono w gruzach budynku zawalonego w niemieckim Görlitz przy granicy z Polską. Dom zawalił się 2 dni temu. Odnaleziona to 25-letnia turystka z Rumunii, ale akcja poszukiwawcza 2 pozostałych osób trwa, w czym pomagają psy tropiące. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, zawalił się w poniedziałek wieczorem. Z dotychczas niewyjaśnionych przyczyn niewykluczony jest wybuch gazu. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej. Po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym ceremonia pogrzebowa przeniesie się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Sezon w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie kończy się optymistycznie, niespodziewanym zwycięstwem Unii Polsko-Czeskiej w 3 wojnie światowej. Bo taki właśnie tytuł ma spektakl powstały w koprodukcji z Teatrem Narodowym w Pradze. Za kulisy dwujęzycznej produkcji zajrzała Paulina Nawrocka.
6: No to jest historia, która się odbywa w niedalekiej przyszłości. Jakub Krofta, jestem reżyserem spektaklu. To jest historia, która się odbywa w jakimś takim luksusowym spa, które staje się na jakiś czas domem wybitnych mózgów, którzy mają jedno proste zadanie, przekonać Czechów i Polaków o tym, że są tak naprawdę jednym narodem i połączyć siły i jednak po prostu stawić opór wrogowi.
4: Premiera polsko-czeskiego spektaklu już jutro wieczorem na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów.

0: w Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Nie lękajcie się. Z tych chmur, które są nad nami w Chełmie, raczej nic dzisiaj nie spadnie. W sensie żaden deszcz, nie? Niestety jest pochmurno i tak pozostanie przez najbliższy czas. 20 stopni na termometrach, dzisiaj maksymalnie 22. Ciśnienie na poziomie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza pozostaje dobra.
0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: 21 maja dzisiaj mamy w kalendarzach, a dzisiaj szykuje nam się kolejne piękne popołudnie w rytmie dnia. Wedle prognoz, które dziś czytałem, to raczej wielkich opadów deszczu nie ma co się spodziewać. Ale no, te chmury mogłyby nam trochę słońca oddać. No ale póki co pozostaje nam się ładować dobrą muzą w radiu Bonton. Witam Was z drugiej strony odbiornika, Janek Zieliński, i podróżuję do Was przez fale, kable do Waszych uszu z najlepszym możliwym popołudniem i nastawiam Was, nas, mentalnie na weekend. Także na dobry początek trzymajcie Lady Gaga i Poker Face.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: reklama. Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: widzicie, mówiłem, że nie będzie padać i co?
1: Już wszystko ma.
0: No i pokropiło trochę tutaj w hełmie, w centrum hełma. No, ale cóż, pogoda jest nieprzewidywalna, przyroda jest nieprzewidywalna dla nas. Ale za to wybór Radia Bonton w to popołudnie to strzał w dziesiątkę. No i może nie 10, ale 9. Kolejnych medali zdobyli strzelcy hełmskiego Dragona. O naszych smokach za chwilę usłyszycie w rytmie dnia. Zapraszam w imieniu Marcina Petruka na lokalny serwis sportowy. Jak zawsze niezawodny, jak zawsze celny.
2: Reklama.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
6: Twoje, moje!
7: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
8: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
9: Co? Za darmo?
7: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Reklama.
20: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminium.

0: ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
1: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 9 medali zdobyli indywidualnie reprezentanci MKS-u Dragon Helmów rozgrywanych w Tarnowie ogólnopolskich mistrzostwach LOK juniorów młodszych i młodzików. W drugiej z tych kategorii trzy krążki wywalczył Mateusz Oberda, dwa kolejne dorzucił jego brat Jakub, zaś Martyna Nowosad była dwukrotnie piąta. O rezultatach juniorów chełmskiego Dragona mówi prezes klubu Jan Domski.
2: Konkurencji kapel 64. miejsce zajął Kaniewski Michał z wynikiem 592,2 punkta. 10. miejsce zajęła Łukaszewska Weronika z wynikiem 557,1 punkta. W konkurencji karabinu sportowego 60 leżąc, drugie miejsce zajął Kaniewski Michał z wynikiem 608,5 punkta. Drugie miejsce zajęła Łukaszewska Weronika 606,3 punkta. W konkurencji karabinu dowolnego 3x20, trzecie miejsce Łukaszewska Weronika 554 punkty, drugie miejsce Kaniewski Michał 553 punkty.
1: Wspólnie reprezentanci MKS-u Dragon Helm zajęli trzecią lokatę w klasyfikacji klubowej, a także trzecią w klasyfikacji regionów jako jedna z drużyn tworzących organizację mazowiecko-lubelską. Następne medale zasiliły dorobek UKS-u Rzaczek Wajsłowice po starcie jego zawodniczek w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików w tenisie stołowym, których gospodarzem była Niedźwiada. Dwukrotnie na podium stawała tam Nikola Urbańczyk, o czym więcej trener Tadeusz Bochniarz.
3: Nikola dotarła do pierwszej czwórki, przegrała z bezdyskusyjną mistrzynią Januszkiewicz z Białegostoku. W grach podwójnych Nikola grała z koleżanką z Kraśnika, z Nikolą Zając. Dotarły też do półfinału. Niestety znów musiały uznać wyższość jedynki z Białegostoku, ostatecznie zajmując trzecie miejsce w turnieju gier podwójnych.
1: Druga reprezentantka Rzaczka, Aleksandra Błaziak, w grze solowej wygrała jeden mecz, natomiast w grze podwójnej walczyła ramię w ramię z Zofią Schmidt z SMS-u Włodawa i razem dotarły do dziewiątej lokaty. Druga z tych zawodniczek w grze indywidualnej zajęła natomiast piąte miejsce.
0: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.

Kochani, nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, ale już za chwilę będziemy mieli wakacje. Letnią atmosferę można było poczuć na rajdzie po Pojezierzu Włodawsko-Łęczyńskim, organizowanym w 1971 roku, gdzie spółdzielcy z okazji swojego święta wyruszyli na wycieczkę, a było ich ponad 200. Tą historię usłyszycie w dzisiejszych kronikach miasta Radia Bonton i to będzie już za moment. A my mamy 25 minut do godziny 13. Za oknami, no bynajmniej nie letnia atmosfera, tylko no leje. Miał nie lać, a leje. Jeszcze raz, mea culpa. Przepraszam najmocniej, że tak powiem, synoptycy mnie oszukali, no. Dracula, Tame Impala, Jenny, już teraz.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Wycieczki w głąb własnego snu.

0: niczym żarty.
1: Dzięki krótkiej notatce z Kuriera Lubelskiego zamieszczonej w numerze z 28 czerwca 71 roku wiemy, że w tamtym czasie odbył się nad jeziorem Białym ogólnopolski rajd turystyczny po jezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. W imprezie tej organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości wzięło udział ponad 200 turystów z Lubelszczyzny i sąsiednich województw. Drużynowo puchar zdobyła Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych w Łukowie. Ponadto zespołowo wyróżnione zostały Spółdzielnia Pracy Stolarzy w Chełmie i Lubelska Spoina. Uczestnikom rajdu wręczono proporczyki i okolicznościowe znaczki. W czasie tej imprezy rozegrano wiele atrakcyjnych zawodów sportowo-turystycznych.
2: Informacja pojawiła się w rubryce sportowej, chociaż wydarzenie turystyczne pojawia się w roli głównej Jezioro Białe, które nie tylko było wykorzystywane do takich typowo wypoczynkowo-rekreacyjnych działań, ale również było często miejsce, gdzie pojawiali się turyści. Ogólnopolski rajd turystyczny po jeziorze Łęczyńsko-Włodawskim. Teraz po jeziorze Łęczyńsko-Włodawskie cieszy się sporą popularnością, ale w tamtych czasach to były właściwie początki tej popularności. W zasadzie pierwsze penetracje prowadził też, warto przypomnieć, Kazimierz Janczykowski, w zasadzie jeszcze przed II wojną światową, no i później dosyć intensywnie w latach 50. 60. organizował właśnie takie rajdy piesze po jeziorzu, no ale w miarę upływu czasu, głównie w związku z rozwojem infrastruktury nad Jeziorem Białym, zaczęły się pojawiać kolejne imprezy. Rajd zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Wtedy rzeczywiście tych świąt też było dosyć sporo. No i spółdzielcy byli zaangażowani również w takie działania. Mamy tutaj informacje o pucharach, o konkursach, o wyróżnieniach. Pojawia się Spółdzielnia Pracy Stolarzy w Chełmie, która też uczestniczyła w tej imprezie. No szkoda, że nie mamy jakiegoś bardziej szczegółowego zestawienia drużyn. Pewnie z Chełma jeszcze było też kilka takich reprezentantów. Więc rzeczywiście impreza dosyć ciekawa. 200 osób, a więc dosyć duża impreza, no i niewątpliwie takie dosyć ciekawe wydarzenie na początku lat 70. nad Jeziorem Białym.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Słuchacie Bonton Radio.
2: Dłonie mi drżą.

0: sens.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
1: Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.
7: Ten świat.

Po 13 usłyszycie w rytmie dnia kolejny lokalny serwis Radia Bonton. Wczoraj jednym z tematów dnia był adres Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki. Nowo powstała organizacja powiązana ze środowiskiem Telewizji Republika ma się mieścić w pokojach gościnnych, mieści się w dokumentach, w pokojach gościnnych Mosiru przy nowo powstającym stadionie w Chełmie. Jednak jak się okazuje, chełmski Mosir nie wynajmuje pomieszczeń w stowarzyszeniu. Chełmski Mosir nie wynajmuje pomieszczeń w stowarzyszeniu.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Tele-

0: telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Reklama. Mamy godzinę 13, a to oznacza, że czas na doniesienia z globu, okolicy i stolicy w Radiu Bonton.
3: Po tragicznej śmierci dwulatka w żłobku dwie opiekunki zatrzymane. Równego wieku przejścia na emeryturę dla wszystkich chce minister funduszy. Gdynia chce dwujęzyczności. Na ulicach chodzi o tablice z napisami, trwają konsultacje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety mają 53 i 48 lat. Do tragedii w placówce, w której pracują, doszło wczoraj. Niespełna dwuletni chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie należącym do żłobka. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn rozpoczyna liderka Polski 2050 i minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
4: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym, dlatego że to jest sprawa dzisiaj bardzo poważnie równościowa. Jest ogromna nierówność. Jak mówimy o nierównościach w Polsce na rzecz kobiet, to mówmy też otwarcie o nierównościach, które spotykają mężczyzn. Ktoś się musi odważyć wreszcie o tym mówić, no to może kobiecie łatwiej, więc odważam się o tym mówić.
3: Podczas objazdu po kraju Pełczyńska-Nałęcz chce o tym rozmawiać z Polakami, a potem w rządzie koalicja rządząca odcina się jednak od tych pomysłów, tak mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
5: Nie ma tego tematu. Myśmy bardzo twardo wypowiedzieli się na temat wieku emerytalnego jakiś czas temu i dla nas ustalenia, które dotyczą swego rodzaju umowy społecznej, są niezmienialne, także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
3: Politycy większości partii unikają tematu wieku emerytalnego. Pamiętają historię pierwszego rządu PO, który wiek emerytalny podniósł, a później poniósł wyborczą porażkę. Nieudaną reformę wieku emerytalnego zlikwidował później rząd PiS. Do trzęsienia ziemi doszło rano we Włoszech. Do wstrząsu magnitudzie 4,4 doszło w rejonie Pól Flegrejskich koło miasta Pozzuoli na południu Włoch. Wstrząs był odczuwalny w kilku dzielnicach Neapolu, tam i w okolicznych miejscowościach zamknięto szkoły. Szkody są niewielkie. Tylko 15 minut będą przeznaczać na wystąpienia medialne czołowi tenisiści świata. To ich protest przed startem Rolanda Garrosa. Chodzi o pieniądze, o czym więcej Przemysław Pozowski.
6: Kwadrans, który zawodnicy i zawodniczki zamierzają poświęcić mediom, ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkosztemowych przeznaczają na nagrody. A najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata, w tym Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, domagają się korzystniejszego dla graczy podziału środków. I nie chodzi bynajmniej tylko o tych stopu światowych rankingów, ale też o zawodników z dalszych miejsc, którzy nierzadko by brać udział w turnieju, muszą z niektórych udogodnień rezygnować, mówi nasza tenisistka Katarzyna Kawa.
7: Chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem. To po prostu się nie skleja.
6: Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne.
3: Gdynia rozpatruje pomysł wprowadzenia dwujęzycznych tablic z nazwą miejscowości. Konsultacje w sprawie polsko-kaszubskich napisów potrwają do 10 czerwca. Jak podkreślają władze miasta, inicjatywa wpisuje się w obchody stulecia Gdyni oraz podkreśla kaszubskie korzenie miasta i jego silny związek z regionalnym dziedzictwem kulturowym. W lipcu Gdynia będzie gospodarzem 27. Światowego Zjazdu Kaszubów.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Seniorka z Krasnego Stawu straciła kilka tysięcy złotych po tym, jak została oszukana przez przestępców. W nocy odebrała telefon od mężczyzny, który informował o rzekomej chorobie jej córki i konieczności zakupu drogiego leku. Chwilę później do rozmowy włączyła się kobieta podająca się za jej córkę. W gminie Leśniowice trwa nabór do mieszkań budowanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. W Majdanie Leśniowskim powstaje budynek z 11 lokalami na wynajem dla osób, które nie mają własnego mieszkania i nie stać ich na kredyt hipoteczny. Wykonano już ławy fundamentowe. Koszt całej inwestycji to niespełna 4 miliony 300 tysięcy złotych.

0: W wiadomościach lokalnych o 13.30 pozostaniemy jeszcze w gminie Leśniowice, gdzie odbędzie się podsumowanie ciekawego artystycznego projektu Zoom na twórców kultury, poświęconego rzeczywiście lokalnym artystom i animatorom życia kulturalnego. W programie premiera filmu o twórcach z gminy, panel dyskusyjny z ich udziałem i premiera utworu poświęconego gminie.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
3: 5 minut po godzinie 13 i sprawdzamy sobie prognozę pogody. Nie wiem, w sumie nie widać do końca, czy jeszcze pada, czy nie, ale tak generalnie jest mokro na zewnątrz, nie? I jest pochmurno. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, na termometrach 21 stopni, mniej więcej maksymalna dzisiejsza temperatura.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
3: Raper Łona kiedyś popełnił taką piosenkę "Piękny dzień, by zadzwonić". A propos odzwania się do ludzi, z którymi już nie mamy kontaktu, do naprawiania relacji chociażby. I mówię o tym, bo a, to bardzo fajny kawałek, b, mamy dziś dzień odnawiania znajomości. Także tak, to w istocie piękny dzień, by zadzwonić. Z tej strony Radio Bonton w rytmie dnia, ja jestem Janek Zieliński i w tej godzinie serwujemy Wam najświeższe lokalne informacje, ale będę też dla Was mieć małą recenzję. Zaciekawieni? To dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.prekto.pl.
5: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
6: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: o 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz.

0: Kowacz Poznaj. Nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Przenosimy się do Leśniowic w rytmie dnia, gdzie wylano już fundamenty pod lokale w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. To ma być odpowiedź dla tych, którzy nie łapią się już na mieszkania komunalne, ale nie mają wystarczająco dużo środków na kredyt mieszkaniowy. Nabór na te lokale już zresztą ruszył. Wszelkie informacje na ten temat macie na supertydzień.pl, a więcej lokalnych informacji już dosłownie za kilka minut w rytmie dnia w Radiu Bonton. We'll be right back.

0: reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz.

0: prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Reklama.
2: Zapraszam na wiadomości lokalne o 11.30 przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. 72-letnia mieszkanka Krasnego Stawu straciła około 7 tysięcy złotych po tym, jak została oszukana jedną z najczęściej stosowanych ostatnio metod przez przestępców. Do zdarzenia doszło w nocy, około godziny 2.30. Na telefon stacjonarny seniorki zadzwonił mężczyzna, który poinformował o rzekomo ciężkim stanie zdrowia jej córki. Twierdził, że konieczny jest kosztowny lek z zagranicy, a jego zakup wymaga natychmiastowej wpłaty. Chwilę później do rozmowy włączyła się kobieta, która płacząc podawała się za córkę pokrzywdzoną. Seniorka była przekonana, że rzeczywiście rozmawia z bliską osobą i przygotowała pieniądze oraz biżuterię. Godzinę później do jej mieszkania przyszedł nieznany mężczyzna, któremu przekazała gotówkę oraz złotą biżuterię. Pierścionki, kolczyki i łańcuszek, łączne straty oszacowano na około 7 tysięcy. Gmina Leśniowice realizuje inwestycję mieszkaniową w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Na placu budowy widać już pierwsze efekty prac. Władze gminy oficjalnie rozpoczęły nabór dla osób zainteresowanych wynajmem mieszkań. Inwestycja realizowana jest na terenie jednej działki, która jest położona w Majdanie Leśniowskim. Wykonawca zakończył właśnie jeden z kluczowych etapów budowy, czyli wykonanie ław fundamentowych. Całkowity koszt budowy obiektu wynosi niespełna 4 300 000 zł. Finansowanie tego przedsięwzięcia opiera się na połączeniu środków z Rządowego Programu Rozwoju Mieszkalnictwa, Funduszu Dopłat oraz preferencyjnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Program SIM skierowany jest do osób i rodzin, które nie posiadają własnego mieszkania, mają zbyt wysokie dochody, aby otrzymać lokal komunalny, a jednocześnie nie mają wystarczającej zdolności kredytowej na zakup mieszkania na rynku komercyjnym. W ramach inwestycji w Leśniowicach ma powstać 11 mieszkań przeznaczonych na wynajem dla mieszkańców gminy.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
2: Gmina Leśniowice przygotowuje się również do uroczystego zwieńczenia inicjatywy, która w ostatnich miesiącach skupiała uwagę na lokalnych artystach, rzemieślnikach i animatorach życia społecznego. Podsumowanie projektu pod hasłem Gmina Leśniowice Zoom na twórców kultury odbędzie się w najbliższy wtorek w przestrzeniach Centrum Kultury w Leśniowicach.
3: Tworząc projekt, towarzyszyła nam przede wszystkim idea zaangażowania młodych mieszkańców gminy w życie naszej lokalnej społeczności. Naszym celem było zorganizowanie dla dzieci i młodzieży warsztatów edukacyjnych na wysokim poziomie, ale takich, które zainteresują młodzież i które będą wpisywały się w ich te młodzieżowe trendy codzienności, czyli filmiki, TikToki, rolki. Stąd zrodził się pomysł warsztatów filmowych, ale żeby nie skończyło się tylko na tych samych warsztatach, podczas zajęć praktycznych młodzież, ucząc się, jednocześnie nagrywała materiał, który po montażu pozwoli na stworzenie gotowego filmu dokumentalnego.
2: Opisuje Magdalena Głowacka, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach. Głównym punktem wieczoru będzie premierowy pokaz filmu, który będzie stanowił wizualny zapis działalności leśniowickich artystów. Tuż po projekcji odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem bohaterów i uczestników projektu. Będzie to na pewno szansa na bezpośrednią rozmowę z lokalnymi twórcami kultury oraz poznanie kulis ich codziennej pracy i pasji. Podczas wydarzenia odbędzie się także oficjalna premiera piosenki dedykowanej małej ojczyźnie, utworowi pod tytułem Gmina Leśniowice.
1: Bon Ton Radio.

Smooth Criminal. Michael Jackson za nami w rytmie dnia, a od jakiegoś czasu mamy obowiązek segregowania nowego rodzaju odpadów, czyli tekstyliów. W całym mieście pojawiły się kolejne punkty na te śmieci. Mamy 11 nowych pojemników w Chełmie, a wiecie, no na początku nie było tego za wiele i aby gdzieś wyrzucić na przykład zniszczone ubrania, no to trzeba było się udać do Przoku albo dalszego kosza. Lokalizację nowych śmietników znajdziecie na supertydzień.pl. My w Radio Bonton kontynuujemy podróż w rytmie dnia. Już teraz Somber i Back to Being Friends. Później zagości u nas m.in. Sean Paul w duecie z Dua Lipą, nomen omen. Będą też bracia Kasperczyk czy też Shakira.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem.

0: I korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
3: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
1: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama. Bonton Radio.

Shakira i Zo w Radiu Bonton, a już teraz mały kącik serialowy. Wczoraj, po 7 latach, zakończył się serial The Boys. Dla tych, co nie wiedzą, to mocno absurdalna i krwawa przygoda o superbohaterach. Zdecydowanie dla dorosłych, którzy bynajmniej tutaj, ci superbohaterowie, nie są tacy super. Świetna odludka, jeżeli nie przydzi was gore i macie troszkę dość tych takich wypolerowanych uniwersów kinowych. Niestety, muszę przyznać, piąty sezon był najsłabszy ze wszystkich, ale finał w mojej opinii świetny. Znaczy, nie był też jakoś nie wiadomo jak zaskakujący. W gruncie rzeczy konkluzja była do przewidzenia, ale zadziałała. Na koniec każda postać dostała zakończenie, na jakie zasługiwała. Także to nie był zawód pokoju, nie wiem, Stranger Things. A akurat ostatni sezon The Boys nie sprawia, że całe dziedzictwo serialu idzie na marne. Także taka mała mini recenzja, mała recenzja w rytmie dnia ode mnie. Za chwilę 14 i wiadomości z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze Włęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
10: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Reklama.
12: A już teraz mamy godzinę 14, czas na wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton.

0: zaginięciu dziecka w żłobku pod Warszawą przesłuchano świadków. Sadownicy narzekają na efekt przymrozków i suszy i mówią o pogromie. Maturzyści po raz ostatni w tym roku piszą egzaminy. Dziś sporo języków w każdym wydaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Niespełna dwuletni chłopczyk został wczoraj znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
1: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
0: W sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. O pogromie mówią sadownicy po tegorocznej zimie. Według nich w każdym gatunku upraw owoców zbiory będą niższe, nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat. To efekt przymrozków i suszy. Niekorzystne warunki pogodowe zniszczyły znaczną część upraw owoców według plantatorów i handlarzy. Na dobre ceny trudno będzie liczyć, bo większość towaru przyjedzie z zagranicy. O czym więcej, Tomasz Fęska.
2: Tylko w nielicznych częściach kraju straty są mniejsze niż pierwotnie zakładano. W większości mogą się jeszcze pogłębić, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
3: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki, w jabłkach.
2: Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko. Mówią mi mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
4: Owoc wymarzł.
5: Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
6: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. O tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
2: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej.
0: Naukowcy alarmują, lodowce Pamiru w Tadżykistanie topnieją szybciej niż zakładano, także na wysokościach przekraczających 5000 metrów nad poziomem morza. Według badaczy proces może zagrozić bezpieczeństwu wodnemu milionów ludzi w Azji Centralnej, ale eksperci podkreślają, że skutki zmian klimatu w Pamirze mogą wykraczać daleko poza samą Azję Centralną, wpływając na bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i migracyjne całego regionu euroazjatyckiego. W ostatnim dniu pisemnych matur, dziś w planach egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym, to egzamin obowiązkowy dla abiturientów ze szkół lub klas dla mniejszości narodowych. Chętni mogą go także zdawać na poziomie rozszerzonym, a na zakończenie sesji pisemnych matur. Dziś jeszcze w rozpisce także egzamin z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych, do których przystępują absolwenci klas dwujęzycznych. Wyniki matur poznają 8 lipca. Ponad 600 wydawców z 33 krajów świata pojawi się w Warszawie. Trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Orel.
7: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
0: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
8: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
9: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie, sobie zetknę tylko, czekajcie, tak, 21 stopni, pochmurnie, ale z tego co widzę już raczej nie pada. Dobra jakość powietrza, ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. No powiem wam tyle, że cieplej już nie będzie. Będzie ta temperatura nam powoli, powolutku spadać, ale nawet w nocy to gdzieś poniżej tych 10 stopni raczej nie zejdzie.
8: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
10: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
11: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
9: Za moment dzisiejsza rozmowa z gościem Radia Bonton, a to nie jedyna atrakcja, jaką dla Was mamy po 14 w rytmie dnia. Janek Zieliński, to ja prowadzę to popołudnie. Witam i zapraszam.
12: Gość Radia Bonton.
13: W Chełmie powstała wyjątkowa placówka, nie tylko na mapie miasta, ale generalnie na mapie kraju, czyli Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie

0: mechatroniki. To jest nowość w Chełmie, takiego mariażu nauk, bo tak można też nazwać mechatronikę, jeszcze nie było, ale już jest, funkcjonuje i przyciąga bardzo duże zainteresowanie. Chcemy wiedzieć więcej na temat tego miejsca, jak doszło do tego, że samo centrum zostało powołane do życia.
1: Grzegorz Czyżyk, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie zostało zrealizowane w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Branżowe Centrum Umiejętności to wyjątkowe miejsce, gdzie łączy się kształcenie osób młodych, dorosłych, studentów. To miejsce, gdzie łączy się nauka, przedsiębiorcy i jednostki edukacyjne. To nowatorskie miejsca szkoleniowe, które stanowią istotne uzupełnienie oferty edukacyjnej w wielu dziedzinach. W przypadku BCU w Chełmie w dziedzinie mechatronika. BCU nie mają na celu zastępowania istniejących placówek edukacyjnych, ale uzupełnienie ich działalności poprzez oferowanie kolejnych możliwości rozwoju zawodowego oraz promowanie idei ciągłego kształcenia.
0: Patrząc na to, jak to wygląda od strony wyposażenia całej infrastruktury, można powiedzieć, że to nie jest tylko uzupełnienie, ale tak naprawdę wejście na inny poziom kształcenia w tym obszarze. Generalnie szkolna infrastruktura przy ulicy Granicznej bardzo się zmieniła właśnie na potrzeby tego centrum. Myślę, że wiele osób nie poznałoby tego miejsca, zaglądając do środka. Właśnie czym centrum dysponuje, jeśli chodzi o całe to wyposażenie?
1: Dzięki projektowi i uzyskanym finansom, jest to olbrzymia kwota, ponad 13 milionów złotych, dokonaliśmy remontu części budynku przy ulicy Granicznej 2. Oczywiście wyposażyliśmy pracownię w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
2: Tomasz Wojciechowski, przewodniczący Rady BCU.
3: Andrzej Czaman, sekretarz Rady BCU.
4: Aktualnie znajdujemy się w pracowni, która obejmuje w swoim zakresie pneumatykę, a wchodząc w szczegóły, pneumatykę, elektropneumatykę i elektropneumatykę sterowaną w sposób programowalny, czyli z użyciem sterowników PLC.
0: Czyli z czym tutaj dokładnie mogą zetknąć się korzystający z dobrodziejstw takiej sali? Czego mogą dotknąć? Jakie mechanizmy mogą sprawdzić?
4: Dokładnie układów pneumatycznych w szerokim rozumieniu, sposobów ich sterowania, wykorzystywania, programowania, zmiany struktury i sposobów działania oraz odnalezienia informacji w praktyce, posiadanych już wcześniej nabytych w teorii, jak układ działa, jakie parametry w nim zmienione mają wpływać na układ, jakie są jego skutki, jak układ naprawić, jak układ zdiagnozować, jak go zbudować, rozbudować, ale także na przykład umiejętnie go zdemontować, zachowując za każdym razem wymagane przepisy BHP oraz wymagania dotyczące poszczególnych elementów technologicznych.
3: Ja myślę, że dzisiaj każde urządzenie posiada urządzenia sterowane z automatyką związane i my tutaj, tak szczerze mówiąc, na stanowiskach możemy zasymulować działanie tych urządzeń, które w rzeczywistości w przemyśle mają szerokie zastosowanie, no bo nawet takie pakowanie butelek do palet, czy nalewanie butelek, przenoszenie czegokolwiek, no to ma związek z automatyzacją, więc nikt tego dzisiaj ręcznie nie chce robić. Myć butelek, wkładać butelki, nalewać, przenosić, a w szczególności chodzi o to, żeby odciążyć człowieka. Od pracy fizycznej ma to zastąpić automatyzacja, tak? To ma nam pomóc w pracy i poprawieniu pracy, w efektywności pracy, no bo maszyny się raczej nie mylą. Tak?
4: Poza wspomnianą ogólnie pojmowaną pneumatyką, po sąsiedzku mamy hydraulikę z tym samym zakresem. Do tego dochodzą pracownie z robotami, pracownie z elektroniką, pracownie z zakresu elektrotechniki i także pracownie, w których możemy łączyć tego typu dyscypliny w zależności od potrzeb zarówno kursantów, jak i osób, które definiują takie potrzeby, chociażby pracodawcy.
0: Dla kogo to jest oferta? Bo tutaj jest mowa o tym, że to nie jest tylko propozycja dla osób stąd, czy to uczniów, czy studentów, czy osób dorosłych.
5: Agnieszka Błaszczuk-Mech, koordynator projektu. Oferta skierowana jest do szerokiego grona. Są to zarówno uczniowie szkół branżowych i techników, są to studenci, są to osoby dorosłe, które pragną podnieść swoje kwalifikacje, ale są to również nauczyciele zawodu. Także kierujemy szereg szkoleń do tych wszystkich grup, dając im możliwości rozwoju, podniesienia swoich kwalifikacji, ale również takiego bliższego zapoznania się z branżą, jaką jest mechatronika.
0: I to wszystko się już zaczęło, to już trwa. Jakie są reakcje?
5: Tak, to wszystko się już zaczęło. Realizujemy szereg szkoleń, po których osoby biorące w nich udział właśnie podnoszą swoje kwalifikacje. Wiele z tych działań zostało zakończonych. Jest bardzo pozytywny odbiór ze strony uczestników, ale też jesteśmy w tym momencie w trakcie realizacji już ostatnich

0: takich szkoleń. Rekrutacje są już właściwie zamknięte, także cieszymy się też dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców.
1: Zainteresowani powinni, jak rozumiem, być na bieżąco z ofertą, bo będą kolejne.
0: Tak, w tym momencie projekt kończy się z ostatnim dniem czerwca, ale od września planujemy rozpocząć rekrutację na kolejne szkolenia.
2: Sylwia Pendel-Czwórnuk, doradca zawodowy.
1: Jak ważne jest to miejsce? Jakie ono ma znaczenie w sytuacji dzisiejszego szkolnictwa zawodowego? Przez wiele lat nie było z tym najlepiej. Od pewnego czasu wskazuje się na potrzebę odwrotu tych tendencji.
2: Zgadza się. W ostatnich latach dużo się zmieniło i osoby, które mają specjalizacje, które mają skończone chociażby technikum, mają większą możliwość pracy. No, specjalistów brakuje w tym momencie.
0: Oprócz tego, że my przeprowadzamy, prawda, te szkolenia, które oczywiście są bezpłatne, jest to dodatkowy atut takich szkoleń, to też dajemy możliwość osobom, które ukończyły te szkolenia, zderzenia się z rynkiem pracy. Organizujemy wizyty studyjne do różnych przedsiębiorstw, do pracodawców. Organizujemy również wizyty studyjne do instytutów badawczych, gdzie osoby, które uzyskały bądź będą chciały uzyskać certyfikaty w konkretnych zakresach szkoleń, mają takie realne zderzenie z tym, gdzie właśnie tą wiedzę mogą później wykorzystać. W tym momencie realizujemy wyjazdy do Warszawy, do Krakowa, do Wrocławia na Politechniki, prawda, gdzie, tak jak wspomniałam, jest możliwość tego realnego odniesienia uzyskanej wiedzy do rynku pracy i możliwości, jakie te osoby później mogą uzyskać.
1: Czy my dzisiaj musimy w Polsce odbudowywać szkolnictwo zawodowe?
3: Myślę, że tak, dlatego że w pewnym momencie jednak szkolnictwo zawodowe zeszło na drugi plan, stawiano bardziej na licea. W tej chwili, żeby to odbudować, no niestety jest to proces długi, to jest po pierwsze, bo nie chcą za bardzo nauczyciele, zawodowcy do pracy przychodzić ze względu na lepsze możliwości przemyśle, a druga sprawa, odbudować szkolnictwo, chodzi o sprzęt, który jest bardzo drogi, więc my tutaj staramy się pozyskać ten sprzęt, żeby uczniowie mieli na czym ćwiczyć, żeby później, jak pójdą do pracodawcy, wiedzieli, jakie elementy znajdują się w maszynie, a nie, powiedzmy, żeby musiał jakiś tam pracownik nad nim stać i tłumaczyć mu, jak to działa, tak? Tylko on ogólnie jest w stanie na pewno powiedzieć, do czego pewne elementy są, a szczegóły to już zależą od procesu, który nadzoruje, tak? Także tak to wygląda.
1: Pod względem organizacji właśnie odwrotu tego trendu to jest powoli widoczne, ale czy widać to także w zainteresowaniach młodych ludzi?
4: Chyba najlepszym przykładem jest rok bieżący, oczywiście rok szkolny, gdzie w roku bieżącym mamy dwie pełne klasy w kierunku technik mechatronik, czyli dokładnie w tym kierunku, który pozwala realizować wiele tych praktycznych umiejętności w ramach naszej pracowni i pracowni PCU. I dwie pełne klasy w tym kierunku to chyba najlepszy dowód na to, że młodzież jest zainteresowana tym kształceniem technicznym, a szczególnie w tym kierunku, no, który jakby dla nas jest najbliższy.
1: Panie również?
4: Zdarzają się rodzynki, najczęściej jest to jedna dziewczyna na klasę, czy też pani na klasę, ale taki rodzynek potrafi się pojawić.
0: Serdecznie zapraszamy 22 maja na dni otwarte w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Naszym hasłem przewodnim jest "Serce mechatroniki bije w hełmie, przyjdź i poczuj ten rytm". Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły. Nasz harmonogram będzie dostępny na naszej stronie facebookowej. Przewidujemy ciekawe konkursy dla poszczególnych grup wiekowych, dla poszczególnych klas. Możliwość uzyskania nagród, uczestnictwo w ciekawych warsztatach, spotkania z doradcą zawodowym, moc atrakcji, moc przyjemności, super zabawa połączona też z możliwością zwiedzenia i zapoznania się tutaj z pracowniami Branżowego Centrum Umiejętności. Mamy podział godzinowy dla szkół podstawowych. Od godziny 9 do 11 są szkoły podstawowe klasy 1-4, 11-13 godzina to są szkoły podstawowe klasy od 5 do 8, od 13 do 15 są szkoły ponadpodstawowe, a następnie od 15 do 17 zapraszamy studentów, nauczycieli oraz osoby dorosłe.
1: I panie dyrektorze, na koniec pytanie, czy pana oczekiwania, myśli na temat tego, co tu się wydarzy, jak było już wiadomo, że centrum ma powstać i to, co się stało rzeczywistością, czy to się jakoś minęło, a może to, co się wydarzyło, je przerosło?
5: Myślę, że czas, w którym realizujemy Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie, jest tak krótki, że nie mamy czasu na te refleksje, natomiast jak najbardziej widzimy pozytywny rezultat naszej pracy, zainteresowanie z wielu stron naszą działalnością. Są już zapytania dotyczące, jakie szkolenia będziemy prowadzić od 1 września. W tym zakresie współpracujemy z organizacją branżową, którą dla nas jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Politechnika Lubelska, w tym celu, by nasza oferta była skierowana celowo do konkretnych odbiorców.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
6: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
7: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
6: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
7: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Niedawno w Warszawie odbyła się uroczysta diamentowa gala Polskiej Ligi Siatkówki. Podczas podsumowania sezonu wręczono nagrody, w tym za trenerskie odkrycie roku i nominację do tej nagrody otrzymał trener i postu HKS Chełm Krzysztof Andrzejewski. Relacje z gali usłyszycie za chwilę w sporcie Radia Bonton. Za chwilę, to znaczy o 14.

0: Reklama.
1: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Castorama.
4: Teoria. I

0: praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Krzysztof Andrzejewski, szkoleniowiec Inpostu HKS Chełm, został nominowany do nagrody Odkrycie Trenerskie Roku podczas Gali Diamentów Polskiej Ligi Siatkówki w Warszawie. Nasz trener znalazł się w gronie 3 kandydatów do tego tytułu, ale finalnie powędrował on do Bartosza Dąbrowskiego z Unii Opole. Trzecim nominowanym był natomiast Kamil Nalepka, szkoleniowiec PGE Projektu Warszawa. Miniony sezon był dla Krzysztofa Andrzejewskiego, jak też siatkarzy Inpostu HKS Chełm, debiutanckim w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Pod skrzydłami tego trenera biało-zielonym udało się utrzymać w pluslidze, a jesienią ponownie będą walczyli w niej o punkty z najlepszymi rodzimymi drużynami. Udany początek sezonu mają za sobą reprezentanci Chełm Racing Team. Oprócz udanych startów w rywalizacji motokrosowej, 5 zawodników stowarzyszenia może się pochwalić posiadaniem licencji Lubelskiego Okręgu Polskiego Związku Motorowego. O najbliższych planach startowych mówi Agnieszka Pieniążek, prezes Chełm Racing Team.
7: Jedną z takich najważniejszych chyba wyzwań, które nas czeka, to jest Puchar Lubelszczyzny, który odbywa się co roku. Jesteśmy już po pierwszej rundzie. Startowało w tej rundzie 24 naszych zawodników i muszę powiedzieć, że no, był to taki ostry początek, ponieważ w klasyfikacji klubowej Chełm Racing Team zdobył drugie miejsce. Na 200 zawodników, którzy uczestniczyli w tym, to myślę, że bardzo dobry finał, ale przed nami jest kolejna 31 maja w Wilkowie, druga runda. Oczywiście przygotowujemy się do tego, każdy na tyle, na ile jest to możliwe.
6: Z kolei 28 czerwca trzecia runda rywalizacji rozegra się na torze w Chełmie. W weekend zespoły chełmskiej klasy okręgowej po raz 23 w sezonie powalczą o ligowe punkty. Lider stawki Ekoróżanka zmierzy się z Unią Rejowiec i ma nadzieję na zachowanie dobrej passy. W poprzednim spotkaniu drużyna prowadzona przez Patryka Błaszczuka odbiła się po remisie z Ogniwem Wierzbica 3-0, wygrywając u siebie z Frasati Fajsłowice.
8: Cieszymy się z zwycięstwa, bo mierzyliśmy się z trudnym rywalem w tym sezonie, bo już urywał punkty tym czołową drużyną jak i Astra, więc mieliśmy trudne wyzwanie, ale udało się wygrać. Tak naprawdę gdzieś tam na początku meczu mieliśmy problemy, bo rywal nam zagroził dobrą sytuacją, ale bramkę dobrze się zachował, obronił sytuację. Później z minuty na minutę coraz bardziej kontrolowaliśmy mecz, bo mieliśmy bardzo dużo sytuacji.
6: Punkt straty do Ekoróżanki nadal ma Astra Leśniewice, która najbliższy mecz rozegra z Kłosem Gmina Chełm.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Informacja dla tych, którzy z Chełma będą dziś jechać w kierunku Lublina. Nie ma wahadła w Stołpiu. Powtarzam, nie ma wahadła w Stołpiu, które zresztą miało gdzieś zniknąć pod koniec kwietnia chyba, ale hej, lepiej jakby, że w końcu, jakby dobrze, że jakby już nie ma. Więcej o sytuacji na naszych drogach powie za niedługo Marcin Petruk, bo w Radiu Bonton zbliżamy się do radionawigacji, a potem kierujemy się do końca zmiany. Ale póki co jeszcze mam dla was kawałek podłogi, prosto od Mister Zuba w rytmie dnia.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jeżeli wybieracie się poza Chełm w kierunku Lublina, to na odcinku powstającej obwodnicy przed Stołpiem nie ma już wahadła. Tymczasem w samym mieście ruch na ulicach z minuty na minutę będzie się zagęszczał, a korków można się spodziewać standardowo wzdłuż Lubelskiej, Lwowskiej, Wojsłowickiej i Rampy Brzeskiej, jak również na wiadukcie. Na drogach jest więcej osób na jednośladach, więc zalecamy patrzenie w lusterka i uważanie w okolicach ścieżek rowerowych.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
6: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Ja wiem, że Radio Bonton tylko słychać, ale musicie to zobaczyć. Super Tydzień opublikował na swojej stronie fotografie hełma znalezione w archiwach biblioteki w Dreźnie. Zdjęcia przedstawiają kilka obiektów miasta z roku 1941. Kadry zostały uchwycone w kolorze. Zdjęć może nie ma jakoś dużo, ale możecie na nich zobaczyć, jak wyglądał chociażby kościół na terenie zespołu popielskiego 85 lat temu. Także supertydzień.pl, tam was odsyłam oczywiście, a już za niedługo słyszymy się w serwisie z kraju i ze świata, tam różne informacje. Oczywiście usłyszycie na 104,9 FM. Będzie między innymi o młodym funkcjonariuszu Straży Granicznej, który zmarł w Szczecinie. Będzie również o pilnej kontroli ministra rodziny w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Także zostańcie oczywiście z nami, ale jeszcze jedna piosenka. You Can't Stop the Beat. Już teraz.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu! Gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry. I Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
7: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów opery lubelskiej, filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

0: wartości 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: A my mamy godzinę 15:00, czas w Radiu Bonton na doniesienia z globu, okolicy i stolicy.
4: Młody funkcjonariusz Straży Granicznej zmarł w internacie w Szczecinie. Będzie pilna kontrola ministra rodziny w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. Najtrudniejsza trasa piesza w Beskidach znów otwarta, trzeba na niej bardzo uważać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz służby granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala, informuje prokuratura okręgowa w Szczecinie. Do zdarzenia, które doprowadziło do tragedii, doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na terenie jednego z internatów w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie, spożywali alkohol. Martwego 19-latka odnaleziono o poranku w jego łóżku. W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Dwie opiekunki zostały zatrzymane, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej zarządził pilną kontrolę w placówce opiekuńczej w Ząbkach, gdzie 2-letnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
5: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.

0: opiekunki pracownicy, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
1: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
0: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
1: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono.
2: Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień wówczas nie stwierdzono. W Warszawie odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej. Po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym ceremonia pogrzebowa przeniosła się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Wspomnienie przygotował Grzegorz Kozioł.
3: Kończyła studia na Wydziale Aktorskim warszawskiej PWST. Występowała na scenach kilku warszawskich teatrów, a także w wielu spektaklach teatru telewizji. Jako aktorka filmowa debiutowała w 1970 roku w krajobrazie Po bitwie Andrzeja Wajdy. Jak mówiła, starała się, by ją nie zaszufladkowano.
4: To znaczy stosowałam tak zwany przy okazji dla siebie dobry płodozmian. Dramat, komedię.
3: Do jej najsłynniejszych ról należą występy u mistrzów polskiego kina, w tym w kultowych produkcjach Stanisława Barei oraz Juliusza Machulskiego.
2: Stanisława Celińska w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność jako wokalistka. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera zmarły nagle. Trener i piłkarz był wychowankiem Rakowa. Rada Miasta zdecydowała też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Babiogórski Park Narodowy otworzył po zimie dla turystów żółty szlak biegnący od Górnego Płaju na szczyt Babiej Góry, zwany Percią Akademików. To najtrudniejsza piesza trasa w Beskidach, jest jednokierunkowa z łańcuchami i drabinkami. Szczególnie trudna do przejścia jest 8-metrowej wysokości ściana zwana Czarnym Dziobem. Szlak jest zamykany na czas zimy. Mimo otwarcia park zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wciąż zalegające na szlaku warstwy zmrożonego śniegu i lodu.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Chełm zajął 18 miejsce wśród miast na prawach powiatu w rankingu finansowym samorządu terytorialnego. Ten ocenia kondycję finansową samorządów. W pełnym wydaniu wiadomości lokalnych o 15.30 powiemy także o lokatach powiatów i gmin z naszego regionu. W Chełmie odbędzie się akcja charytatywna Podaj Dalej, której celem jest zbiórka ubrań i dodatków w bardzo dobrym stanie. Rzeczy będzie można przynosić do hali Mosir, a następnie trafią one do wspólnej szafy podczas konkretnego wydarzenia 14 czerwca. O szczegółach za niecałe pół godziny. I w tym pełnym wydaniu wiadomości także o osiągnięciu uczennic z Krasnostawskiego Liceum, które zostały finalistkami ogólnopolskiej olimpiady, zwolnieni z teorii.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
8: 4 minuty po godzinie 15. Sprawdzamy prognozę pogody. Aktualnie 16, nie 16, spojrzałem się na 16, się spojrzałem. 21 stopni, 1021 hektopaskali. Z tego co widzę, trochę nam się słońce z pomiędzy tych chmur przebija. Potem ma już tych chmur w ogóle nie być, z tego co widzę.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
5: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
9: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
8: Janek Zieliński, witam Was w Radiu Bonton. Mamy 5 minut po 15, to jest oczywiście popołudnie w rytmie dnia. Dzisiaj, co ciekawe, mamy Dzień Kadeta. Także jak widać, nawet jakiś Opel ma swój dzień. Kochani, przed 16 usłyszycie w naszej, na naszej antenie m.in. wiadomości lokalne czy też radionawigację.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
5: Twoje, moje!
6: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
7: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Co? Za darmo?
6: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
12: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
13: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Nelly Furtado i Timbaland Promiscuous za nami. Tymczasem zbliżają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w USA, Meksyku i Kanadzie. Została już skompletowana kadra Portugalii. Tam mamy 27 piłkarzy z Cristiano Ronaldo na czele. No i też jest tam dodatkowy jeden piłkarz, symboliczny. Diogo Jota, który w zeszłym roku tragicznie zginął w wypadku samochodowym w Hiszpanii. No i trener zdecydował, żeby go powołać tak właśnie jako tego plus jednego, dobrego ducha do drużyny. Mam nadzieję, że to się czyta Jota, bo nie wiem w sumie. A to I Love Rock and Roll, klasyk Radio Bonton.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
2: Ecotaxi i Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
7: Jest 15.30, lokalne wiadomości Radia Bonton, Eliza Kudelska-Nowosad. Witam ponownie. Chełm zajął 18 miejsce na 66 miast na prawach powiatu w najnowszym rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce. To zestawienie pokazuje kondycję finansową samorządów na podstawie kilku wskaźników, m.in. dochodów własnych, nadwyżki operacyjnej, inwestycji, zadłużenia i udziału środków europejskich. Lepiej od Chełma w województwie lubelskim wypadła m.in. Biała Podlaska, która znalazła się w pierwszej dziesiątce tej kategorii. Wśród powiatów ziemskich najlepiej wypada powiat chełmski, który zajął 86 miejsce na 314 powiatów. Dużo słabiej sklasyfikowano powiat krasnostawski, zajął 228 miejsce, oraz włodawski, który znalazł się na 284 pozycji. To oznacza, że jest w końcówce ogólnopolskiego zestawienia. Ciekawie wygląda też poziom gmin. W powiecie włodawskim wyróżnia się Chańsk, który wśród gmin wiejskich zajął 115 miejsce. W krasnostawskim wysoko jest Łopiennik Górny na 179 miejscu. W powiecie chełmskim dość dobre lokaty mają m.in. Dorohusk 299 miejsce i gmina Chełm na 354 miejscu. Wszystkie te lokaty są w kategorii gmin wiejskich, czyli na 1459 gmin wiejskich ujętych w rankingu. Są też samorządy znacznie niżej. Sawin znalazł się dopiero na 1308 miejscu wśród gmin wiejskich, a Stary Brus na 1304. Miasto Włodawa w kategorii gmin miejskich zajęło 234 miejsce, czyli jedną z dalszych pozycji w swojej grupie. Ranking nie mówi wszystkiego o jakości życia mieszkańców, ale daje konkretny obraz finansowej kondycji samorządów. Często w naszych szafach zalegają ubrania i dodatki, które choć są w doskonałym stanie, od miesięcy czekają na swoją kolej, która być może nigdy nie nadejdzie. Teraz pojawia się okazja, by dać im drugie życie i zamienić je w realne wsparcie dla innych. W dniach 9-12 czerwca w godzinach 15-18 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie odbędzie się akcja charytatywna pod hasłem Podaj Dalej. Wszystkie zebrane rzeczy trafią do wspólnej szafy podczas imprezy charytatywnej 14 czerwca.

0: podczas naszego wydarzenia będzie można te ubrania nabyć za datek do puszki. Wejście będzie również biletowane, ale to będzie symboliczne, a na miejscu czeka nas moc atrakcji, takich jak malowanie portretów, warsztaty dla dzieci, warsztaty dla kobiet, szycie toreb z t-shirtów, także naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, będzie ozdabianie lusterek, będzie ozdabianie toreb, będzie można sobie zrobić profesjonalne zdjęcie robione przez fotografa, ale można też będzie samemu zrobić sobie zdjęcie na ściance.
1: Mówi Martyna Kuśniewska, organizatorka Między Nami Kobietami, przestrzeń wsparcia. Zebrane fundusze trafią do kobiet z Chełma, które budują swoją codzienność na nowo po trudnych relacjach.
0: MOPR organizuje ankietę. Wytypowali nam 5 takich kobiet, 5 takich rodzin właśnie, którym będziemy mogły pomóc i będzie to trochę na takiej zasadzie zbierania potrzeb, czyli te osoby definiują nam swoje potrzeby, czy potrzebują ubrań, czy potrzebują opłaty czynszu, czy potrzebują terapii psychologicznej. Wiadomo, że system wspiera je tak jak może, ale często to nie jest po prostu wystarczające, więc stwierdziłyśmy, że tutaj jesteśmy w stanie zrobić coś fajnego, zrobić coś dobrego. I na podstawie właśnie tych ankiet ze zbiórki zakupimy potrzebne rzeczy i przekażemy je osobom potrzebującym.
1: Chociaż główną ideą akcji jest pomoc kobietom, to organizatorzy zbierają rzeczy zarówno damskie, jak i męskie. Wśród poszukiwanych darów znajdują się ubrania, buty, torebki, a także liczne dodatki. W całym przedsięwzięciu obowiązuje jednak ważna zasada. Wszystkie przynoszone rzeczy muszą być w stanie bardzo dobrym lub idealnym, czyli dokładnie takie, jakie z czystym sercem i radością podarowalibyśmy komuś. 3 uczennice 1. Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie zostały finalistkami 12. edycji Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Laura Lampka, Kinga Warencka i Julia Zych zrealizowały projekt społeczny pod hasłem Gen Z to nie problem, to perspektywa. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi na sposób postrzegania młodego pokolenia oraz budowanie dialogu między pokoleniami. Dzięki udziałowi w olimpiadzie uczennice zdobyły także międzynarodowe certyfikaty z zarządzania projektami. Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada, która pozwala młodym ludziom realizować własne projekty społeczne i przy okazji rozwijać kompetencje, które są cenione na rynku pracy.
2: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Powiemy sobie trochę o tym, co się dzieje na naszych drogach. To oczywiście w radionawigacji Radia Bonton. Zapraszam w imieniu Marcina Petruka. My mamy tak jeszcze z 24 minuty do godziny 16. Oczywiście za oknami z tego co widzę się to spogadza, także pora, aby, że tak powiem, słońce nam się w końcu ukazało od tych paru godzin. No i też jeszcze jakaś dobra muza. Otwieram wino, Sydney Polak i PZ już teraz na 104,9 FM.

0: nigdy nie przeminął.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: W związku z tym, że od 3 czerwca nie będzie można zbić sobie punktów karnych za większość wykroczeń, kierowcy, którzy mają ich za dużo, wręcz rzucili się na kursy reedukacyjne, co było w sumie do przewidzenia. W największych miastach praktycznie nie ma już wolnych miejsc, więc jeżeli ktoś nie zdąży, to tym bardziej ma większą motywację, żeby stosować się do przepisów. Dla przypomnienia, od wspomnianej daty redukcja oczek nie będzie dotyczyła m.in. wszystkich przekroczeń prędkości, wymuszania pierwszeństwa czy nieustępowania go pieszym.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Hey! Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100.
4: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 000 zł z gwarancją.

0: gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Reklama.
5: Bonton Radio. W rytmie.

Youngblood, 5 Seconds of Summer. Właśnie w tym momencie wygląda nam dosyć wyraźnie słońce zza chmur, więc nawet trochę więcej sekund tego słońca, tego lata w Radiu Bonton. Kochani, zapraszam was na supertydzień.pl, tam się właśnie ukazał artykuł dotyczący naszych lokalnych posłów i ich sprawozdań finansowych. Tam się dowiecie, jak te wydatki im idą, a z kolei my się zbliżamy do godziny 16. No i wtedy usłyszycie więcej informacji, tym razem z kraju i ze świata. Konkretnie w serwisie będzie między innymi o zatrzymaniu szefa Cinkciarz.pl w USA. Będzie również właśnie o pogodzie na lato oraz o rywalizacjach polskich tenisistek, które aktualnie toczą swoje zmagania we Francji.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
1: Reklama.
9: Wybiła 16 w Radiu Bonton.
10: Szef firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Mamy pogodę na lato, a w prognozach upał i gwałtowne zjawiska. Polskie tenisistki poznały swoje rywalki w pierwszej rundzie French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis, prezes firmy Cinkciarz.pl, wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
11: My oczekujemy na informację sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
10: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Norweski rząd polecił szpitalom i samorządom przygotowanie 7 tysięcy łóżek dla rannych żołnierzy i cywilów na ewentualny wypadek wojny. Minister obrony Norwegii uspokoił, że nic nie wskazuje, by miała ona wybuchnąć w najbliższym czasie, ale system zdrowia musi być na nią lepiej przygotowany. Aktualnie norweskie szpitale dysponują 10 tysiącami łóżek. Brakuje wsparcia chorych na Alzheimera czy Parkinsona oraz ich opiekunów. Przez dekadę w Polsce niewiele się zmieniło pod tym względem. Po przebadaniu sprawy Najwyższa Izba Kontroli jasno wskazuje, że system ochrony zdrowia w przypadku chorób otępiennych nie zdaje egzaminu. A problem będzie się tylko pogłębiał. Do tej pory brakowało współpracy między resortami. Teraz dochodzi do tego jeszcze brak wczesnej diagnostyki. Raport NIK przejrzał Błażej Kulesza.
12: W Polsce z Parkinsonem czy Alzheimerem żyje nawet 700 tysięcy osób, ale realna liczba chorych może być znacznie wyższa, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
13: Nie mogły liczyć na kompleks.

0: i skoordynowaną opiekę państwa, a ich opiekunowie na wsparcie.
1: Raport jasno wskazuje, że osób starszych pod kątem wspomnianych chorób po prostu się nie diagnozuje.
2: Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego kraju zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
3: Większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu upałów.
2: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Przeciwniczka Igi Świątek, 17-latka, w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Starsza o 7 lat od niej Świątek, wcześniej z nią nigdy nie grała. Magdalena Frank trafiła na Rumunkę Elenę Gabrielę Rus, a Magdalinet zagra z Czeszką Terezą Walentową. Zmagania w zasadniczej części turnieju rozpoczną się w niedzielę.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: 3 minuty po 16:00 sprawdzamy sobie prognozę pogody. Aktualnie 20 stopni, na niebie umiarkowane zachmurzenie, 1021 hektopaskali i dobra jakość powietrza. W nocy minimalnie temperatura sięgnie do 12 stopni. Jutrzejszy poranek zapowiada się bezchmurnie.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
5: Mamy 4 minuty po 16 w Radiu Bonton i pora, aby sięgnąć po lupę. Będzie nam potrzebna, żeby zobaczyć, co się dzieje bliżej kultury. A tak się składa, że zbliża się pierwszy konkurs organowy w Państwowej Szkole Muzycznej w Chełmie. Ogólnie tą lupę to tutaj pożyczyłem od Moniki Łupkowskiej, która prowadzi tą audycję, także idę jej to oddać. A Was zachęcam, by daliście głośniej. Byście dali głośniej właśnie, bo jeszcze do 16, do 17. Kurczę, ja się jeszcze nie mogę przestawić chyba. Jeszcze po prostu gdzieś chyba jestem cofnięty o tą godzinę. 17, to o tej godzinie kończymy w rytmie dnia, jak rad dzisiaj. Także jeszcze godzinka, Janek Zieliński z tej strony. Cześć.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Jutro w Państwowej Szkole Muzycznej w Chełmie odbędzie się po raz pierwszy konkurs organowy, a więcej o nim opowie Andrzej Wojtaszek, dyrektor instytucji.
3: Czasy się zmieniają i my musimy się zmieniać. Mieliśmy wcześniej szumny konkurs gitarowy, gitara na kresach, ale jakoś coraz mniej z roku na rok mieliśmy chętnych, w związku z czym postanowiliśmy, jak zainwestowaliśmy już w organy, które nas kosztowały wiele pieniędzy i wiele prac, bo jest to stary instrument z 1966 roku przywieziony z Niemiec, remontowany pierwotnie przez Krzysztofa Wersińskiego, a później przez znanych w całej Polsce państwa Madejów. Już skończyli dosłownie, a 22 zaczynamy, więc tak na gorąco skończyli nam te organy robić. Już one brzmią tak, jak powinny. I 22 zaczynamy. Jest to konkurs skierowany do szkół muzycznych pierwszego stopnia tylko. Chętnych mamy 9. Ale to nie jest wcale mało na nasz region, ponieważ u nas w regionie jest bardzo, bardzo mało szkół, może 2, może 3, które posiadają organy tak zwane piszczałkowe. Nie elektryczne, nie elektroniczne, tylko piszczałkowe, takie jakie są w kościołach. I my takie organy posiadamy. I jesteśmy dumni z tego, że przyjadą do nas przedstawiciele dość mocnych ośrodków. Mam tutaj na myśli Bielsko-Białą, gdzie jest ogromny OSM z wielką tradycją klasy organów, gdzie jest specjalna szkoła organistowska z Krakowa, z Olsztyna, z Nowego Targu, z Grudziądza, także z takich odległych miejscowości. No wcale właśnie nas nie dziwi to, że nie z bliska, bo jak mówimy, mało jest tutaj na terenie województwa lubelskiego szkół, które mogą się pochwalić takim instrumentem. Będzie wyglądało to w sposób następujący. Każdy uczeń przyjeżdża z nauczycielem i jury stanowią nauczyciele uczący. Oczywiście nauczyciel uczący danego ucznia nie ocenia swojego ucznia, no bo wiadomo, żeby nie było posądzane to o jakiś nepotyzm czy jakąś promocję swojego ucznia. Nad całością będzie koordynowała bardzo znana organistka, której uczniowie wygrywają konkursy Centrum Edukacji Artystycznej, pani Hanna Buczkowska-Bartczak z Konina. I po przesłuchaniach myślę, że to długo nie będzie. To będzie do godzin obiadowych, ponieważ to są małe dzieci, więc programy są dość krótkie. Po tych przesłuchaniach, czyli w godzinach poobiadowych, odbędą się warsztaty dla dzieciaków właśnie z panią Hanną Buczkowską-Bartczak. Zapraszamy serdecznie. Kto chciałby posłuchać brzmienia organów, a jest to taki król instrumentów, można powiedzieć. No, tak się mówi o fortepianie, król instrumentów. No ale fortepian nie ma takiego brzmienia zróżnicowanego jednak, jakie mają organy. Więc gdyby ktoś chciał posłuchać tego króla instrumentów, nasz instrument jest dość skromny, kameralny, ale już całkiem fajnie brzmi po tych remontach. To zapraszamy 22 w piątek o godzinie 11 do Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia imienia Idy Händel w Chełmie. Oczywiście do sali koncertowej. I wstęp wolny.
2: Zapraszamy wszystkich chętnych do spotkania z tą niecodzienną muzyką, aby wesprzeć młode talenty w ich pasji.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio.

Zjeżdżamy z trasy, bo przed nami nieutwardzona szosa, na którą wjeżdżają nasi lokalni motokrosowcy. O ich planach za chwilę usłyszycie w Sporecie Radia Bonton. Zapraszam w imieniu Marcina Petruka, bo czeka nas nie lada przejażdżka na grozie, ale to nie jedyna lokalna rzecz, którą dla was mamy, bo ruszył nabór do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Chełmie, o którego szczegółach usłyszycie w Witaminie FM nieco później w rytmie dnia.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek, 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
3: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 9 medali zdobyli indywidualnie reprezentanci MKS-u Dragon Chełm w rozgrywanych w Tarnowie ogólnopolskich mistrzostwach LOK juniorów młodszych i młodzików. W drugiej z tych kategorii 3 krążki wywalczył Mateusz Oberda, 2 kolejne dorzucił jego brat Jakub, zaś Martyna Nowosad była dwukrotnie piąta. O rezultatach juniorów chełmskiego Dragona mówi prezes klubu Jan Domski.
11: Konkurenci KPL 64 miejsce zajął Kaniewski Michał z wynikiem 592,2 punkta. 10 miejsce zajęła Łukaszewska Weronika z wynikiem 557,1 punkt.

0: Konkurencji karabinu sportowego 60 czołów leżąc. Drugie miejsce zajął Kaniewski Michał z wynikiem 608,5 punkta. Drugie miejsce zajęła Łukaszewska Weronika 606,3 punkta. Konkurencji karabinu dowolnego 3x20. Trzecie miejsce Łukaszewska Weronika 554 punkty. Drugie miejsce Kaniewski Michał 553 punkty.
1: Wspólnie reprezentanci MKS-u Dragon Helm zajęli trzecią lokatę w klasyfikacji klubowej, a także trzecią w klasyfikacji regionów jako jedna z drużyn tworzących organizację mazowiecko-lubelską. Następne medale zasiliły dorobek UKS-u Rzeczek Wajsłowice po starcie jego zawodniczek w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików w tenisie stołowym, których gospodarzem była Niedźwiada. Dwukrotnie na podium stawała tam Nikola Urbańczyk, o czym więcej trener Tadeusz Bochniarz.
2: Nikola dotarła do pierwszej czwórki, przegrała z bezdyskusyjną mistrzynią Januszkiewicz z Białegostoku. W grach podwójnych Nikola grała z koleżanką z Kraśnika, z Nikolą Zając. Dotarły też do półfinału. Niestety znów musiały uznać wyższość jedynki z Białegostoku, ostatecznie zajmując trzecie miejsce w turnieju gier podwójnych.
1: Druga reprezentantka Rzeczka, Aleksandra Błasiak, w grze solowej wygrała jeden mecz, natomiast w grze podwójnej walczyła ramię w ramię z Zofią Schmidt z SMS-u Włodawa i razem dotarły do dziewiątej lokaty. Druga z tych zawodniczek w grze indywidualnej zajęła natomiast piąte miejsce. Krzysztof Andrzejewski, szkoleniowiec InPostu HKS Chełm, został nominowany do nagrody Odkrycie Trenerskie Roku podczas Gali Diamentów Polskiej Ligi Siatkówki w Warszawie. Nasz trener znalazł się w gronie trzech kandydatów do tego tytułu, ale finalnie powędrował on do Bartosza Dąbrowskiego z Unii Opole. Trzecim nominowanym był natomiast Kamil Nalepka, szkoleniowiec PGE Projektu Warszawa. Miniony sezon był dla Krzysztofa Andrzejewskiego, jak też siatkarzy InPostu HKS Chełm, debiutanckim w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Pod skrzydłami tego trenera biało-zielonym udało się utrzymać w plus lidze, a jesienią ponownie będą walczyli w niej o punkty z najlepszymi rodzimymi drużynami. Udany początek sezonu mają za sobą reprezentanci Helm Racing Team. Oprócz udanych startów w rywalizacji motocrossowej, pięciu zawodników stowarzyszenia może się pochwalić posiadaniem licencji Lubelskiego Okręgu Polskiego Związku Motorowego. O najbliższych planach startowych mówi Agnieszka Pieniążek, prezes Helm Racing Team.
3: Jedną z takich najważniejszych chyba wyzwań, które nas czeka, to jest Puchar Lubelszczyzny, który odbywa się co roku. Jesteśmy już po pierwszej rundzie. Startowało w tej rundzie 24 naszych zawodników i muszę powiedzieć, że no, był to taki ostry początek, ponieważ w klasyfikacji klubowej Helm Racing Team zdobył drugie miejsce. Na 200 zawodników, którzy uczestniczyli w tym, to myślę, że bardzo dobry finał, ale przed nami jest kolejna 31 maja w Wilkowie, druga runda. Oczywiście przygotowujemy się do tego, każdy na tyle, na ile jest to możliwe.
1: Z kolei 28 czerwca trzecia runda rywalizacji rozegra się na torze w Chełmie. W weekend zespoły chełmskiej klasy okręgowej po raz 23 w sezonie powalczą o ligowe punkty. Lider stawki Ekoróżanka zmierzy się z Unią Rajowiec i ma nadzieję na zachowanie dobrej passy. W poprzednim spotkaniu drużyna prowadzona przez Patryka Błaszczuka odbiła się po remisie z Ogniwem Wierzbica 3-0 wygrywając u siebie z Frasati Wajsłowice.
4: Cieszymy się z zwycięstwa, bo mierzyliśmy się z trudnym rywalem w tym sezonie, bo już urywał punkty tym czołową drużyną jak i Astra, więc mieliśmy trudne wyzwanie, ale udało się wygrać tak naprawdę. Gdzieś tam na początku meczu mieliśmy problemy, bo rywal nam zagroził dobrą sytuację, ale bramkarz dobrze się zachował, obronił sytuację. Później z minuty na minutę coraz bardziej kontrolowaliśmy mecz, bo mieliśmy bardzo dużo sytuacji.
1: Punkt straty do Ekoróżanki nadal ma Astra Leśniewice, która najbliższy mecz rozegra z Kłosem Gmina Chełm.
5: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.
7: Zapraszam!

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj o Chełmskim Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym właśnie ruszył nabór na miejsca w ośrodku. Janek Zieliński, zapraszam. 7 maja prezydent Chełma Jakub Banaszek zarządził rozporządzenie naboru dla potencjalnych rezydentów chełmskiego COM-u. Nabór skierowany jest do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy zamieszkują Chełm. W COM-ie przewidziano 20 miejsc. 5 z nich jest dla osób, które wymagają całodobowej opieki przez wszystkie 365 dni w roku. Natomiast 15 miejsc jest przewidzianych na opiekę dzienną w dni pracujące od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 16, ale COM ma być także miejscem dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, które tam będą obecne. Jeżeli chodzi o wnioski, to są 3 sposoby na ich złożenie. Można to zrobić przez system e-doręczenia, wysłać wniosek pocztowo do Urzędu Miasta pod adresem Lubelska 65 lub osobiście zanieść wniosek do Departamentu Spraw Obywatelskich mieszczącym się w pokoju numer 10 przy ulicy Obłońskiej 20. W formularzu należy zawrzeć dane osobowe, informacje o stopniu niepełnosprawności, numer i datę wydania orzeczenia, sytuację rodzinną oraz uzasadnienie wniosku. Przypomnijmy, budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego ruszyła w kwietniu ubiegłego roku. Chełmska placówka będzie funkcjonować w ramach rządowego programu COM-ów. W Chełmie trwa jeszcze nabór na dyrektora, który pokieruje placówką. Łącznie na inwestycje przeznaczono około 3 miliony złotych, a placówka przy ulicy Browarnej nie jest zresztą jedyną, która znajdzie się w naszym regionie. Inne COM-y aktualnie powstają we Włodawie oraz w Krasnym Stawie. Także to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny na 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów opery lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry. Mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do

0: Piątku w Twoim radiu.
1: Sponsorem programu jest Wieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
2: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama. Bądź

0: szef firmy Cinkciarz.pl, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Mamy pogodę na lato, a w prognozach upał i gwałtowne zjawiska. Polskie tenisistki poznały swoje rywalki w pierwszej rundzie French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis, prezes firmy Cinkciarz.pl, wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
1: My oczekujemy na informację sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
0: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Norweski rząd polecił szpitalom i samorządom przygotowanie 7 tysięcy łóżek dla rannych żołnierzy i cywilów na ewentualny wypadek wojny. Minister obrony Norwegii uspokoił, że nic nie wskazuje, by miała ona wybuchnąć w najbliższym czasie, ale system zdrowia musi być na nią lepiej przygotowany. Aktualnie norweskie szpitale ale dysponują 10 tysiącami łóżek. Brakuje wsparcia chorych na Alzheimera czy Parkinsona oraz ich opiekunów. Przez dekadę w Polsce niewiele się zmieniło.

0: zmieniło pod tym względem. Po przebadaniu sprawy Najwyższa Izba Kontroli jasno wskazuje, że system ochrony zdrowia w przypadku chorób otępiennych nie zdaje egzaminu, a problem będzie się tylko pogłębiał. Do tej pory brakowało współpracy między resortami. Teraz dochodzi do tego jeszcze brak wczesnej diagnostyki. Raport NIK przejrzał Błażej Kulesza.
1: W Polsce z Parkinsonem czy Alzheimerem żyje nawet 700 tysięcy osób, ale realna liczba chorych może być znacznie wyższa, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
2: Nie mogły liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę państwa, a ich opiekunowie na wsparcie.
1: Raport jasno wskazuje, że osób starszych pod kątem wspomnianych chorób po prostu się nie diagnozuje.
0: Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego kraju zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
3: Większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu upałów.
0: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Przeciwniczka Igi Świątek, 17-latka, w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Starsza o 7 lat od niej Świątek, wcześniej z nią nigdy nie grała. Magdalena Frank trafiła na Rumunkę Elenę Gabriele Rus, a Magdalinet zagra z Czeszką Terezą Walentową. Zmagania w zasadniczej części turnieju rozpoczną się w niedzielę.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Seniorka z Krasnego Stawu straciła kilka tysięcy złotych po tym, jak padła ofiarą oszustwa. Sprawcy wmówili jej, że jej córka potrzebuje pilnej pomocy medycznej. Policja ponawia apele o ostrożność i przypomina, by w takich sytuacjach natychmiast się rozłączać i kontaktować z bliskimi. W gminie Dorohusk wznowiono procedury dotyczące inwestycji firmy Agrolog. Wójt Wojciech Sawa analizuje raport środowiskowy niezbędny do rozbudowy centrum magazynowego i budowy bocznicy kolejowej w Zalasoczu, Teosinie i Świerżach Kolonii. Urząd sprawdza m.in. wpływ inwestycji na wody gruntowe. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnym Stawie można oglądać wystawę poświęconą historii pożarnictwa w powiecie. Ekspozycja prezentuje archiwalne zdjęcia strażaków z akcji, ćwiczeń i uroczystości.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych BoxPlan. Chełm Dreszera 5.
0: Dziś bardzo ciepło. Na wschodzie do 24 stopni w cieniu, w centrum i na zachodzie do 21, na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 19. Najchłodniej nad samym morzem od 11 do 14. Sporo słońca, pojawiają się chmury, z których może przelotnie padać deszcz, a burze w centrum i na północy.
7: Prognozę pogody sponsoruje BoxPlan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w czwartek. Mamy 21 maja, czyli idealny czas, by naładować akumulatory przed nadchodzącym weekendem. Przed nami fakty ułożone w opowieść, która zniszczy nudę w każdym radiu. Zaczynamy od roku 1979. 21 maja to wyjątkowy dzień dla fanów muzyki filmowej i disco. Dokładnie dziś premierę miał soundtrack do filmu The Main Event, na którym znalazł się gigantyczny hit śpiewany przez Barbara Streisand. Piosenka stała się globalnym przebojem i udowodniła, że wielki kinowy głos potrafi idealnie odnaleźć się w pulsujących klubowych rytmach tamtej szalonej dekady. W kalendarzu zapisujemy rok 1983, wyjątkowy dzień na brytyjskich listach przebojów. Album Let's Dance Davida Bowiego zdominował zestawienia, stając się jednym z najlepiej sprzedających się krążków w jego karierze. To był moment, w którym Bowie, kameleon muzyki, połączył siły z Nilem Rodgersem i stworzył pop-funkowy majstersztyk, który do dziś nie pozwala nikomu ustać w miejscu. Zaglądamy do roku 1997, dokładnie 29 lat temu brytyjska formacja Supergrass wydała swój drugi genialny album studyjny In It For The Money. Płyta pełna alternatywnego rocka i neopsychodeli ugruntowała ich pozycję na rynku i udowodniła, że zespół potrafi tworzyć dojrzałą, a jednocześnie niesamowicie przebojową muzykę. Do dziś to absolutna perełka lat 90. Smutna kartka z roku 2013, dokładnie 13 lat temu odszedł Trevor Boulder, wybitny basista, którego świat zapamiętał przede wszystkim jako członka legendarnej grupy Davida Bowiego The Spiders from Mars, a później wieloletniego filara hardkorowej formacji Uriah Heep. Trevor był basowym sercem klasycznego rocka, a jego charakterystyczne linie basowe to podręcznik dla każdego młodego muzyka. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak momentem, w którym czterej dżentelmeni z Londynu postanowili przypomnieć całemu światu, czym jest prawdziwy stadionowy rock. Dokładnie 35 lat temu, 25 maja 1991 roku w Stanach Zjednoczonych na singlu ukazał się utwór, który stał się ostatecznym poruszającym manifestem grupy Queen. The Show Must Go On. Piosenka napisana głównie przez Briana Maya była rejestracją niesamowitej odwagi i niezłomności Freddiego Mercury'ego, który mimo ciężkiej choroby dał z siebie absolutne maksimum, nagrywając jedną z najpotężniejszych partii wokalnych w swojej karierze. Utwór stał się ponadczasowym hymnem waleczności i do dziś wywołuje

ciarki przy każdym nawet setnym przesłuchaniu. Zamykając nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie z muzyczną historią, wracamy do tego majowego dnia w 1991 roku. Skoro wspominamy dziś premierę tego rokowego arcydzieła w Radiu Bon Ton, nie może zabraknąć tego głosu. To idealny utwór, żeby poczuć potężną motywację, zostawić za sobą wszelkie zmęczenie i iść z podniesioną głową. Przed wami Freddie, Brian, John i Roger i ich nieśmiertelne przesłanie.

reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko

0: nowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok Pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
2: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co? Udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
9: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33.
4: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.

0: opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad, jest 17.30. 72-letnia mieszkanka Krasnego Stawu straciła kilka tysięcy złotych po tym, jak została oszukana jedną z najczęściej stosowanych ostatnio metod przez przestępców.
4: Do tego zdarzenia doszło wczorajszej nocy. Około godziny 2.30 na telefon stacjonarny seniorki zadzwonił mężczyzna, który poinformował ją, że jej córka przebywa w szpitalu i jest ciężko chora. Twierdził, że potrzebny jest drogi amerykański lek na, jak to określił, czwarte stadium COVID-u, a do jego zakupu konieczne są pieniądze. Następnie telefon został przekazany kobiecie, która płacząc prosiła o pomoc finansową. Pokrzywdzona była przekonana, że rozmawia ze swoją córką. Przygotowała około 2000 zł w gotówce oraz biżuterię, złote pierścionki, kolczyki i łańcuszek. Około godziny później do mieszkania seniorki przyszedł nieznany jej mężczyzna, któremu przekazała zebrane oszczędności oraz biżuterię.
3: Relacjonuje podkomisarz Anna Huszcza z Komendy Powiatowej Policji w Kresnym Stawie. I tu mundurowi wracają z apelem o uczulanie starszych osób na podobne sytuacje, by rozłączali podejrzane rozmowy i kontaktowali się z najbliższymi. Wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa podjął kolejne działania w sprawie dużej inwestycji planowanej przez firmę Agrolog. To ważny krok w kierunku rozbudowy infrastruktury magazynowej tego podmiotu na terenie gminy. Prace urzędowe zostały wznowione.

0: przedstawione po dostarczeniu przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko. Ten dokument ma kluczowe znaczenie dla dalszych losów inwestycji obejmującej rozbudowę centrum magazynowo-przechowalnego oraz budowę nowej bocznicy kolejowej. Plany agroloku obejmują 3 miejscowości na terenie gminy: Zalasocze, Teosin oraz Świerże Kolonią. Inwestycja ma objąć szereg działek ewidencyjnych, na których powstaną nowe obiekty magazynowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą kolejową. Procedura administracyjna koncentruje się przede wszystkim na kwestiach związanych z ochroną środowiska. Urząd Gminy szczegółowo analizuje potencjalny wpływ inwestycji na zasoby wodne oraz środowisko gruntowo-wodne. Inwestor został zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących głębokości wykopów pod planowane centrum magazynowe, także sposobu zarządzania wodami gruntowymi, metod odwodnienia wykopów czy też długofalowej ochrony środowiska. Podczas eksploatacji obiektów wójt podkreśla, że przed wydaniem ostatecznej decyzji konieczne jest zachowanie pełnej przejrzystości procedur oraz odpowiednia ochrona lokalnych zasobów naturalnych.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie można oglądać wystawę poświęconą historii pożarnictwa w powiecie krasnostawskim. Ekspozycja prezentuje archiwalne fotografie dokumentujące działalność strażaków na przestrzeni lat, od akcji ratowniczych i ćwiczeń po uroczystości oraz codzienną służbę druhów. Zdjęcia zebrał Mirosław Księżuk, wieloletni pracownik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Dzięki jego pracy udało się ocalić wiele unikalnych fotografii. Na wystawie można zobaczyć m.in. dawne wozy strażackie, jubileusze jednostek OSP, ceremonie przekazania sztandarów oraz zawody sportowo-pożarnicze. Wcześniej ekspozycja była prezentowana podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Krasnymstawie. Wystawa będzie dostępna w bibliotece przez jeszcze 2 tygodnie, a następnie trafi do komendy w Krasnymstawie. Końcówka maja przyniesie mieszkańcom powiatu chełmskiego oraz miłośnikom kultury wschodniej wydarzenie o charakterze wyjątkowo duchowym i artystycznym.
2: W imieniu organizatorów pragnę bardzo serdecznie zaprosić wszystkich miłośników wschodniosłowiańskiej kultury na 5. edycję koncertowania w zabytkowej cerkwi Świętej Trójcy w Dubience. 31 maja o godzinie 16 będzie można wysłuchać koncertu 2 wspaniałych zespołów: chóru parafii prawosławnej w Chełmie oraz męskiego zespołu muzyki cerkiewnej Grabarka. Całość wydarzenia dotyczy świętowania tego dnia przez Kościół Prawosławny święta Pięćdziesiątnicy Świętej Trójcy. To też koncert ma formułę również odpustu w lokalnej cerkwi prawosławnej.
0: Mówi ksiądz Jarosław Szczur, proboszcz parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Jana Teologa w Chełmie. W ramach tegorocznej edycji organizatorzy przygotowali też specjalną prezentację wystawy poświęconej prawosławnemu dekanatowi Straży Granicznej.

0: Reklama.
1: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Brussa zaprasza.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
6: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź na

0: nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
0: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Szef firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Mamy pogodę na lato, a w prognozach upał i gwałtowne zjawiska. Polskie tenisistki poznały swoje rywalki w pierwszej rundzie French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis, prezes firmy Cinkciarz.pl, wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
4: My oczekujemy na informację sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
3: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Norweski rząd polecił szpitalom i samorządom przygotowanie 7 tysięcy łóżek dla rannych żołnierzy i cywilów na ewentualny wypadek wojny. Minister obrony Norwegii uspokoił, że nic nie wskazuje, by miała ona wybuchnąć w najbliższym czasie, ale system zdrowia musi być na nią lepiej przygotowany. Aktualnie norweskie szpitale dysponują 10 tysiącami łóżek. Brakuje wsparcia chorych na Alzheimera czy Parkinsona oraz ich opiekunów. Przez dekadę w Polsce niewiele się zmieniło pod tym względem. Po przebadaniu sprawy Najwyższa Izba Kontroli jasno wskazuje, że system ochrony zdrowia w przypadku chorób otępiennych nie zdaje egzaminu. A problem będzie się tylko pogłębiał. Do tej pory brakowało współpracy między resortami. Teraz dochodzi do tego jeszcze brak wczesnej diagnostyki. Raport NIK przejrzał Błażej Kulesza.
5: W Polsce z Parkinsonem czy Alzheimerem żyje nawet 700 tysięcy osób, ale realna liczba chorych może być znacznie wyższa, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
6: Nie mogły liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę państwa, a ich opiekunowie na wsparcie.
5: Raport jasno wskazuje, że osób starszych pod kątem wspomnianych chorób po prostu się nie diagnozuje.
3: Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego kraju zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
7: Większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu upałów.
3: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Przeciwniczka Igi Świątek, 17-latka, w rankingu zajmuje 136. miejsce. Od organizatorów

0: dostała tak zwaną dziką kartę. Starsza o 7 lat od niej Świątek, wcześniej z nią nigdy nie grała. Magdalena Frank trafiła na Rumunkę Elenę Gabrielę Rus, a Magdalinet zagra z Czeszką Terezą Walentową. Zmagania w zasadniczej części turnieju rozpoczną się w niedzielę.
1: Bonton Radio. Sport.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Novak Djokovic zatrudnił nowego trenera, byłego kolegę z reprezentacji Wiktora Troickiego. Serbski tenisista w mediach społecznościowych zamieścił wspólne zdjęcie i napisał: witaj przyjacielu, kolego z drużyny, a teraz trenerze. 38-letni Djokovic to zdobywca 24 tytułów wielkoszlemowych. Od niedzieli czeka go 22 start w Roland Garros. A jak informuje BBC, czołowi tenisiści świata zamierzają w Paryżu ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem do 15 minut. To w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej Lidze Europy. W finale w Stambule klub z Birmingham z reprezentantem Polski Matim Kaszem w składzie pokonał Freiburg 3-0. Kibiców piłki czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów. W środę w finale Ligi Konferencji Crystal Palace zagra w Lipsku z Rayo Vallecano. Z kolei 30 maja w Budapeszcie finał Ligi Mistrzów Arsenal kontra PSG. Raków Częstochowa wraz z końcem obecnego sezonu zakończy roczne wypożyczenie od tego klubu bramkarza Olivera Zycha. 22-latek wraca do Aston Villi. To trzeci zawodnik, który odchodzi z Rakowa po obecnym sezonie. Z klubem żegnają się także chorwacki obrońca Zoran Arsenic i hiszpański ofensywny pomocnik Ivi Lopez. Dziś w Las Vegas startują igrzyska dopingowiczów. To premierowa edycja Enhanced Games, czyli igrzysk bez kontroli antydopingowej. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, uważa dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
3: Są to igrzyska, na których będzie można stosować igrzyska. Wydarzenia, na których będzie można stosować substancje zabronione, bez żadnych limitów. Organizatorzy twierdzą, że będzie to w 100% bezpieczne pod obserwacją specjalistów. Natomiast z mojej perspektywy Światowej Agencji Antydopingowej, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Rady Europy, UNESCO, jest to po prostu eksperyment na ludziach. Jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
2: W imprezie w Las Vegas ma wystartować ponad 40 zawodników, w tym jedna Polka, pływaczka Natalia Fryskowska.
0: Bardzo ciepło. Na wschodzie do 24 stopni, w cieniu w centrum i na zachodzie do 21, na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 19. Najchłodniej nad samym morzem od 11 do 14. Sporo słońca, pojawiają się chmury, z których może przelotnie padać deszcz, a burze w centrum i na północy.
4: Reklama.

0: Reklama. W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.
1: Od poniedziałku do piątku od 12.
2: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama. Bonton Radio. Call the broken artist. Blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha. Come sing.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne

0: Nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prewlet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. Bonton Radio. To godzina.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, z tej strony Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś sięgamy po rockowy hymn z 1989 roku. Piosenkę, która jest synonimem niezłomności i walki o swoje. To jeden z tych utworów, które słyszymy, gdy potrzebujemy podnieść się po porażce. Ale uwaga, choć w nagraniu słyszymy Toma Pettiego i jego Heartbreakers, na gitarze i wokalu wspierającym miał gościa z absolutnej czołówki muzyki wszechczasów.

Posłuchajcie tej niesamowitej historii. Utwór I Won't Back Down pochodzi z pierwszego solowego albumu Toma Petty'ego Full Moon Fever, wyprodukowanego przez genialnego Jeffa Lynne'a z Electric Light Orchestra. Choć utwór jest przypisywany Petty'emu, stał się tak bliski fanom Heartbreakers, że jest często traktowany jako ich wspólne dzieło. Ale to, co odkurzamy dzisiaj, to lista osób, które weszły do studia, żeby to nagrać. W studiu spotkały się prawdziwe legendy. Oprócz Petty'ego i Jeffa Lynne'a w nagraniu wziął udział George Harrison z The Beatles. Tak jest, słychać go w chórkach, a jego akustyczna gitara nadaje piosence ten niepowtarzalny, ciepły ton. To było spotkanie połowy supergrupy Traveling Wilburys. Co więcej, do sesji dołączył nawet Ringo Starr, który zagrał na bębnach. To oznacza, że w tym jednym, pozornie prostym utworze mamy obok siebie dwie legendy The Beatles. To była dosłownie improwizowana sesja marzeń. Utwór sam w sobie stał się czymś więcej niż tylko piosenką. Kiedy Tom Petty stanął w obliczu groźby spalenia swojego domu, ten numer stał się jego osobistą mantrą. To piosenka o tym, by nigdy się nie poddawać, niezależnie od tego, co rzuci ci życie. A ta historia ze spotkaniem legend w studiu tylko dodaje jej blasku. To utwór, który w pełni zasługuje na to, by go odkurzyć. No to co? Słuchamy hitu odkurzonego. I Won't Back Down, Tom Petty and the Heartbreakers.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: wartości 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
3: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
1: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.

0: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
2: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: Izraelski minister niepożądany w Polsce wszczęto procedurę. Potem opolszczyzna i możliwa kara za potrącenie i rozbój na nastolatku. Zajrzymy też do Poznania, które szykuje się do Festiwalu Malta. Marcin Krzemiński, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Chodzi o Itamara Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotyli Sumut, w której byli też Polacy. Aktywiści jeszcze dziś mają być wolni i trafić do Turcji. Izrael poinformował niedawno, że już wszyscy zostali deportowani. Nie ma na razie informacji o tym, w jakim są stanie, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik flotylli.
1: Tam musimy z nimi porozmawiać, członkowie naszego zespołu się z nimi spotkają, sprawdzimy, jak się czują, czy są, kiedy są w stanie wrócić.
0: Dziś do MSZ pilnie został wezwany izraelski chargé d'affaires. Usłyszał m.in., że Polska stanowczo sprzeciwiła się zatrzymaniu Polaków na wodach międzynarodowych. Teraz u nas Litwa, gdzie w okręgu łuciańskim niespełna 100 km od Wilna ogłoszono alarm z powodu drona. Zostały podrwane myśliwce NATO i wstrzymany ruch kolejowy. Po godzinie alarm odwołano, poinformowała agencja informacyjna ELTA. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej. Następnie podejrzewany miał pobić młodego mężczyznę oraz ukraść mu portfel i telefon. Pokrzywdzony 18-latek został zabrany do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę kilka godzin później. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu sprawca trafił do tymczasowego aresztu. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim wnioskuje do NFZ-u o rozłożenie na raty lub umorzenie kary. Chodzi o 134 tysiące złotych. Fundusz nałożył karę na placówkę w związku z głośną sprawą organizacji zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Dodam, że szpital nie kwestionuje samej zasadności kary. Od niej się akurat nie odwołał. W Warszawie pożegnano dziś Stanisławę Celińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w ubiegłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Celińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej.

0: i osiągnięcia w twórczości artystycznej. Przed nami Malta Festival. Poznań szykuje się do tego wielkiego wydarzenia. Wystartuje 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim. Zaplanowano tam wyjątkowy koncert Za miłość. Opiekę artystyczną objęła związana z Poznaniem Natalia Kukulska.
1: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia. Ja też zaśpiewam. I Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
0: Wstęp na koncert wolny. Malta Festival potrwa do 28 czerwca.
2: Bon Ton Radio.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Stało się, Łukasz Podolski został dziś właścicielem Górnika Zabrze. Piłkarz kupił od samorządu miasta 86% udziałów za niecałe 4 miliony złotych. Zapowiedział, że rewolucji nie będzie, tylko spokojna budowa. Podolski do końca sezonu ma jeszcze ważny kontrakt jako zawodnik Górnika, a klub ma nawet szansę na wicemistrzostwo i grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. W sobotę w ostatniej kolejce Górnik podejmie Radomiaka. Trudna drabinka Ligi Świątek w wielkoszłomowym French Open, rozstawiona z trójką Polka, zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiartce są m.in. Irena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Jelena Rybakina. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chijczykiem Alejandro Tabino. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przegrnęła eliminację, bo dziś pokonała w decydującej rundzie Holenderkę Susan Lamens 7-6 i 7-5. Aleksy Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12 etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja Enhanced Games, czyli dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych. O czym więcej Przemysław Pozowski.
4: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodą ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł Mistrza Świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
5: Jest to po prostu eksperyment na ludziach, jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
4: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka, pływaczka Natalia Frytkowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy.
0: Stopni jutro maksymalnie w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Dolnym Śląsku. Ciepło i pogodnie, słaby, przelotny deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie kraju.
2: Bon Ton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
1: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

Eliza Kudelska-Nowosad, witam ponownie. W Chełmie trwa nabór do nowo powstającego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na uczestników czeka 20 miejsc przeznaczonych dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Placówka będzie dostępna dla mieszkańców Chełma i zaoferuje dwie formy wsparcia. 15 miejsc przewidziano w ramach pobytu dziennego, realizowanego od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Dodatkowo przygotowano 5 miejsc całodobowych, gdzie opieka będzie zapewniana przez cały tydzień, także w święta i dni wolne od pracy. Osoby zainteresowane udziałem mogą składać wnioski osobiście w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta przy ulicy Obłońskiej 20 w pokoju numer 10, ale dokumenty można również przesłać pocztą na adres magistratu przy Lubelskiej 65 lub też drogą elektroniczną przez e-doręczenia. W formularzu zgłoszeniowym należy podać m.in. dane osoby, która ubiega się o miejsce, informacje dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności, sytuacji rodzinnej, a także uzasadnienie potrzeby objęcia tym wsparciem. Chełm zajął 18 miejsce na 66 miast na prawach powiatu w najnowszym rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce. To zestawienie pokazuje kondycję finansową samorządów na podstawie 7 wskaźników, a to m.in. dochody własne, nadwyżka operacyjna, inwestycje, zadłużenia i udział środków europejskich. Lepiej od Chełma w województwie lubelskim wypadła m.in. Biała Podlaska, która znalazła się w pierwszej dziesiątce tej kategorii. Wśród powiatów ziemskich najlepiej wypada powiat chełmski, który zajął 86 miejsce na 314 powiatów. Słabiej sklasyfikowano powiat krasnostawski, który zajął 228 miejsce, oraz włodawski, który znalazł się dopiero na 284 pozycji. To oznacza, że powiat włodawski jest już w końcówce ogólnopolskiego zestawienia. Ciekawie wygląda też poziom gmin. W powiecie włodawskim wyróżnia się Chańsk, który wśród gmin wiejskich zajął 115 miejsce. W powiecie krasnostawskim wysoko jest Łopiennik Górny na swoim 179 miejscu. W powiecie chełmskim dobre lokaty mają m.in. Dorochusk czy gmina Chełm. Wszystkie te lokaty są w kategorii gmin wiejskich, czyli na 1459 takich właśnie jednostek samorządu ujętych w rankingu. Są też samorządy znacznie niżej. Sawin na przykład znalazł się dopiero na 1308 miejscu wśród gmin wiejskich, Stary Brus na 1304. Miasto Włodawa w kategorii gmin miejskich zajęło 234 miejsce, czyli jedną z dalszych pozycji w swojej grupie. Dzisiaj w lokalnych wiadomościach powróciliśmy do sprawy Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki, związanego personalnie ze środowiskiem telewizji Republika. Organizacja została zarejestrowana w Chełmie, a jako adres siedziby wskazano ulicę 1 Pułku Szwalerzerów 15A. I jest to adres pokoi gościnnych Stadion,

0: czyli obiektu zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Redakcja Supertygodnia zwróciła się do właśnie tego ośrodka z pytaniem, na jakiej podstawie stowarzyszenie posługuje się adresem miejskiego obiektu. W odpowiedzi ośrodek przekazał, że stowarzyszenie nie ubiegało się o wynajem powierzchni biurowej ani pokoi gościnnych. Poinformował również, że nie prowadzi współpracy z tym podmiotem. Teraz stanowisko w sprawie przedstawiło miasto Chełm. Kacper Jasek z chełmskiego magistratu poinformował, że ani miasto, ani żadna z jednostek organizacyjnych podległych mu nie zawierały ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Republiki umów najmu, użyczenia, ani żadnej innej formy przekazania pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności przez to stowarzyszenie. Jednocześnie ratusz zaznacza, że miasto i jego jednostki mogą wynajmować i wynajmują pomieszczenia, którymi administrują, na zasadach komercyjnych. Odpowiedzi ośrodka i miasta tej sprawy wciąż nie zamykają. Pojawia się bowiem kluczowe pytanie. Skoro nie było umowy najmu, użyczenia ani przekazania pomieszczeń, no to na jakiej podstawie adres miejskiego obiektu został wpisany jako siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki? Redakcja Supertygodnia skierowała pytania również do samego stowarzyszenia, chcąc ustalić, czy organizacja posiada zgodę na posługiwanie się tym adresem, czy faktycznie prowadzi tam działalność, czy odbiera tam korespondencję i dlaczego wybrano właśnie adres obiektu MOSiR w Chełmie. Dzisiaj mija rocznica deportacji około 4300 osób z chełmskiego getta do obozu zagłady w Sobiborze. Od wiosny 1942 roku Chełm był jednym z punktów tranzytowych dla Żydów deportowanych do obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze. Do miasta trafiały transporty z okolicznych miejscowości, m.in. z Wojsławic, Sawina, Siedliszcza i Dubienki, ale także ze Słowacji. W kwietniu chełmski Judenrat otrzymał od niemieckich władz rozkaz sporządzenia listy 3000 starszych osób przeznaczonych do deportacji. W kolejnych tygodniach przez Chełm przechodziły następne grupy Żydów kierowanych do Sobiboru. Między 21 a 23 maja 1942 roku z Chełma deportowano do obozu zagłady w Sobiborze około 4300 osób. Wśród nich byli mieszkańcy Chełma, Żydzi ze Słowacji oraz ci z pobliskich terenów położonych na wschód od miasta. Podczas organizacji deportacji około 200 osób zostało zastrzelonych na miejscu. Tą akcją kierował funkcjonariusz SD Rudolf Timer. W następnych miesiącach Niemcy kontynuowali wyłapywanie osób uznanych za niezdolne do pracy ze względu na wiek i wysyłali je do Sobiboru w kolejnych transportach.
1: Puls dnia. Radio 104 i 9.

0: Lato upalne i słoneczne są pierwsze prognozy synoptyków. Izraelski minister z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski. Zajrzymy też na tenisowy French Open. Marcin Krzemiński. Jest bardzo duża szansa, że tegoroczne lato będzie pogodne, upalne i suche.
1: Cechujące się niższym zachmurzeniem i niewielką ilością opadu.
0: Mówi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. Z prognoz ekspertów wynika, że najprawdopodobniej znów będzie cieplej od normy klimatycznej. W pierwszej połowie czerwca temperatura wniesie maksymalnie 22 stopnie, w drugiej już 24. W lipcu i sierpniu temperatura również mają być wyższe od przeciętnych. Jeśli prognozy się potwierdzą, to możliwe są częste fale upałów powyżej 30 stopni. Izraelski minister Itamar Ben-Gwir z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. A wszystko to w związku z nagraniem opublikowanym przez izraelskiego ministra spraw bezpieczeństwa narodowego, na którym m.in. drwi z zatrzymanych aktywistów flotylli Sumut. Zatrzymani w tym dwoje Polaków jeszcze dziś mają zostać deportowani z Izraela. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Teraz trafi ona do prezydenta. Jest to już trzeci dokument w tej sprawie i niemal tak samo brzmiący. Dwa wcześniejsze prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. Do 10 wzrosła liczba podejrzanych w śledztwie prokuratury regionalnej w Białymstoku dotyczącym nieprawidłowości w postępowaniach po wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu w 2017 roku. Kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi BOR śledczy postawili zarzut składania wtedy fałszywych zeznań. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki jutro ma się stawić w prokuraturze. Odpowie tam na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, no od których do tej pory prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Czworo sędziów wciąż nie rozpoczęło jeszcze orzekania w Trybunale. Jutro mniej zapłacimy za benzynę 95 i za diesla, bez zmian z kolei cena za litr 98. Wynika z obwieszczenia ministra energii. 95 ma w piątek kosztować maksymalnie 6 zł 48 groszy, to 2 grosze za litr taniej niż dziś. Jeszcze bardziej, bo 6 groszy do 6,91 spadnie cena oleju napędowego. Trudna drobinka Igi Świątek w wielkoszlemowym French Open. Rozstawiona z trójką Polka zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiartce są m.in. Jelena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Helena Świtolina i Jelena Rybakina. Magdalena Frank zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Russe, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Juanem Munarem, a Kamil Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. Przelotny deszcz możliwy na Warmii i Mazurach oraz na Kujawach. Na termometrach na ogół od 8 do 12 stopni. Jutro ciepło i pogodnie. Słabo popada tylko na północnym wschodzie. Na termometrach na ogół od 20 do 23 stopni.
2: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: 99 FM.
1: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku.
2: Dzisiaj, proszę Państwa, goszczę w miejscu, które jest wyjątkowe dla wielu osób. Wiele osób z kolei nie może tu wejść sobie tak po prostu. Trzeba czekać na wyjątkowe okazje. To dzisiaj będzie taka wyjątkowa okazja, żeby zagościć tutaj w trakcie rozmowy, którą przeprowadzę z majorem Straży Granicznej Dariuszem Sienickim. Witam, panie majorze.
3: Witam cię serdecznie. Witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Bonton.
2: No właśnie, ten głos już Państwo pewnie kojarzą z anteny naszego radia sprzed kilkudziesięciu lat, już trzeba tak powiedzieć, chociaż pan major jest nadal młody duchem i chętny do działania. I o takich działaniach dzisiaj porozmawiamy. Pretekst do tego, właściwie kilka jest pretekstów, ale jeden z nich to 35 lat funkcjonowania Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej, a właściwie Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej, spadkobierczyni wcześniejszych Wojsk Ochrony Pogranicza, a wcześniej jeszcze Korpusu Ochrony Pogranicza, to już bliżej tutaj do nas. Sentymentalnie zaczniemy, panie majorze. Mundur zobowiązuje, mundur nie wybacza, mundur też obliguje. Z perspektywy lat spędzonych w oddziale, z perspektywy człowieka, który zaczynał od szeregowego funkcjonariusza po majora, to jest służba, czy to jest praca?
3: Zdecydowanie jest to służba, ponieważ wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością i wyrzeczeniami. Trzeba sobie umieć poukładać życie, będąc funkcjonariuszem, tak można by powiedzieć pokrótce. Organizacja czasu, organizacja swojego życia osobistego to bardzo ważne rzeczy. Aby tą służbę pełnić dobrze, realizować zadania służbowe z pożytkiem dla naszego kraju, dla ojczyzny, dla obywateli. Także jak najbardziej służba i trzeba do tego podchodzić poważnie.
2: A jak bardzo różni się ta służba? Gdybyśmy chcieli porównać początki, czyli młodego funkcjonariusza po szkoleniu do funkcjonariusza z wieloletnim stażem, z dwoma belkami i gwiazdką na pagonie, bo dla cywili, jak się widzi dystynkcje wojskowe czy funkcjonariuszy, może na pierwszy rzut oka nie każdy jest w stanie to rozróżnić. Jeżeli ktoś gdzieś tam uważał na lekcjach wychowania wiedzy o społeczeństwie czy kształcenia obywatelsko-społecznego, bo tak to się kiedyś nazywało, to gdzieś tam może rozróżniać te pagony, ale to faktycznie tak jest, że jako młody szeregowiec mamy problem z głowy, bo tylko rozkazy wykonujemy, a już kiedy tych belek i gwiazdek przybywa również problemów, bo już nie tylko wykonuje, ale i wydaje rozkazy?
3: Na pewno z biegiem lat wzrasta świadomość człowieka, ale także i funkcjonariusza, który nabywa doświadczeń, nabywa wiedzy, przejdzie przez wiele szkoleń. Początek drogi także nie jest łatwy, ponieważ człowiek przychodząc z cywila do służby musi wdrożyć się w ten tryb służbowy, tryb mundurowy. Ja swoje szkolenie w ośrodku szkoleniowym Straży Granicznej w Kętrzynie rozpocząłem wiele lat temu, ponad 20 lat temu, no i trwało to szkolenie około 9 miesięcy. A więc człowiek, który swobodnie porusza się po świecie, nagle zostaje umieszczony w koszarach. W tych koszarach musi nauczyć się funkcjonować, przestrzegać dyscypliny, przestrzegać harmonogramu dnia, nauczyć się żyć z innymi funkcjonariuszami, ponieważ mieszkaliśmy wspólnie. Także no, różnica była na samym wstępie już bardzo duża. Człowiek po skończonym szkoleniu ma duży zapał do tego, aby tą służbę pełnić. Taki zapał młodzieńczy, można by powiedzieć, mniejszą świadomość, no, że jest się na pewno lżejszym duchem, wychodząc w teren, realizując zadania służbowe. Rzeczywiście wydaje się, wykonuje się te polecenia służbowe dane przez przełożonych. Niemniej jednak funkcjonariusz tym różni się od żołnierza, iż sam także podejmuje decyzje w wielu rzeczach i to jest wiążące. Pamiętam pierwsze właśnie różnego rodzaju historie, sprawy, kiedy to miałem do czynienia z różnymi ludźmi na granicy i sam musiałem podejmować też decyzje, czy w jedną, czy w drugą stronę daną sprawę poprowadzić, tak aby wszystko było zgodnie z literą prawa. Moje pierwsze rozprawy w sądzie, na które się zgłaszałem, przesłuchania i tak dalej. Z biegiem lat oczywiście zdobywa się bagaż doświadczeń. No, zapał chyba nie słabnie, bo w dalszym ciągu mam chęć do służby, chęć do realizowania zadań służbowych oraz wiele różnych pomysłów, aby się rozwijać tutaj w tej formacji. Natomiast rośnie z pewnością wraz ze wzrostem stanowiska, stanowiska służbowego oraz stopnia odpowiedzialność, ponieważ już nie odpowiada się tylko za siebie, ale także za funkcjonariuszy, którzy są mi podlegli. Także waga spraw jest zdecydowanie większa. No i ten bagaż z tyłu głowy człowiek gdzieś ma, że jest ta odpowiedzialność, doświadczenie jednak robi swoje.
2: Przez wiele lat mieszkańcy naszego regionu mogli nie mieć takiej świadomości. Od kiedy, może słowo wybuchła jest trochę na wyrost, ale od kiedy ta wojna hybrydowa na białoruskim odcinku granicy RP jest faktem, słyszymy coraz więcej o tym, jak wygląda praca funkcjonariusza. Pokazywane są obrazki, jak to wygląda. To, co dociera do mediów, to jest jedno. To jest pewien wycinek całej doby, bo granica przecież jest chroniona 24 godziny na dobę. To rzeczywistość, można powiedzieć, codzienna funkcjonariuszy, którzy są na tym zielonym odcinku granicy, że idąc w patrolu w każdej chwili możemy spotkać, no co tu dużo mówić, na naszej wysokości w kraju przemytnika, który, jak to kiedyś pracując jeszcze w wiadomościach usłyszałem, rzuca kontrabandę, czy ją spławia przez rzekę, czy tak jak ostatnio słyszymy coraz częściej, puszcza na balonach powietrzem, czy to są bardzo sporadyczne sytuacje, o których od razu w mediach słyszymy.
3: Wychodząc w teren zawsze musimy się liczyć z różnymi ewentualnościami. Tak naprawdę to wszystko może się wydarzyć na linii granicy państwowej. To nie tylko na granicy zielonej, ale także przy odprawach paszportowych, czy przy kontroli na przykład pojazdów w terenie. Wychodząc w teren, funkcjonariusz musi przede wszystkim myśleć o bezpieczeństwie swoim oraz partnera, z którym jest w danym terenie. Względy bezpieczeństwa są przede wszystkim. No i wychodząc w teren, mamy świadomość tego, że różnego rodzaju historie mogą się wydarzyć. To tak jak wspomniałeś, może to być przemyt, może to być spotkanie z nielegalną migracją, co w ostatnim czasie jest dość powszechnym problemem w systemie ochrony granicy państwowej. Ale tego, że różnego rodzaju sytuacje, które niesie życie, na przykład wypadek, zdarzenie drogowe, tutaj także musimy reagować, udzielać pomocy, współpracować z innymi służbami. Także wychodząc do służby trzeba być przygotowanym na różnego rodzaju ewentualności, nawet te pogodowe, bo to też ma znaczenie, jeżeli realizujemy patrol pieszy, na przykład w ochronie granicy państwowej, to trzeba odpowiednio ubrać się do warunków pogodowych.
2: Właśnie ta pogoda ostatnimi laty może poważnie zaskoczyć. Daszko, a jak to jest z tubylcami? Bo od wieków wiadomo, że w przygranicznych terenach ludzie lubią żyć z granicy i mogą żyć z granicy. Można to robić zgodnie z literą prawa. I niestety można to robić wbrew prawu. Kiedy ten funkcjonariusz Straży Granicznej pojawia się w terenie, w tych wioskach, które są, mówiąc kolokwialnie, rzut beretem od pasa granicznego, to są traktowani jako ci niedobrzy, którzy tam stoją na straży tego, żeby nikt tam nie zarobił 5 groszy więcej niż Urząd Skarbowy wie, czy wręcz przeciwnie, jesteście odbierani jako ci, którzy w ekstremalnych sytuacjach, a zdarzały się one na przestrzeni ostatnich lat, przyjdą z pomocą, pomogą kogoś, nie wiem, przetransportować do najbliższej drogi, gdzie może na kogoś czekać już karetka, czy raczej jednak jest to ten mundur i te zakazy, nakazy, które wynikają z regulaminu?
3: W pobliżu granicy państwowej generalnej znajdują się małe miejscowości, małe społeczności lokalne i funkcjonariusze, którzy realizują swoje zadania w terenie, raczej w dobrych relacjach żyją z mieszkańcami tych społeczeństw, tych lokalnych społeczności. Ludzie traktują nas życzliwie, ponieważ funkcjonariusz Straży Granicznej pojawiający się w takiej miejscowości daje poczucie bezpieczeństwa. I to zarówno w takim znaczeniu, jeżeli mówimy o ochronie granicy państwowej, że nikt groźny tej granicy nie przekroczy, nie dostanie się na ich posesję czy do domu, ale także pod kątem różnego rodzaju sytuacji losowych, kryzysowych. Miejmy na uwadze to, że rzeka Bóg jest rzeką nieuregulowaną, dziką. Zdarzały się sytuacje, kiedy występowała ze swoich brzegów i w tych sytuacjach były miejscowości podtopione. Wtedy funkcjonariusze Straży Granicznej szli z pomocą lokalnej społeczności. Wykorzystywaliśmy nasz sprzęt transportowy, łodzie, aby ratować dobytek, dowozić żywność, a także srogie zimy, które także się tutaj zdarzały w naszym regionie, pokazywały, iż niesiemy tę pomoc ludziom, oni są nam wdzięczni. Także są to relacje bardziej przyjazne niż negatywne. Są to relacje takie, że spotykamy się z wdzięcznością tych ludzi. ludzi, którzy wiedzą o tym, że mogą spać spokojnie, ponieważ Straż Graniczna czuwa na linii granicy państwowej.
2: Tak, wracając te 20 lat wstecz, kiedy patrolowałeś ten nasz odcinek Straży Granicznej, mogły zdarzyć się teoretycznie, czysto teoretycznie oczywiście, mogły zdarzyć się takie sytuacje, że na kilka chwil wyłączyłeś się z tego, że jesteś funkcjonariuszem, że jesteś tam w pracy, bo piękno tego nadburzańskiego terenu jest tak istotne i tak przytłaczające człowieka w tym pozytywnym sensie, że można na chwilę zapomnieć o całym tym brzydkim, zurbanizowanym świecie i poczuć się, jakbyśmy byli 1000 lat wcześniej, gdzie jeszcze człowiek nie zdołał zniszczyć przyrody.
3: Zanim wstąpiłem do Straży Granicznej, to muszę się przyznać, że byłem mieszczuchem. Raczej nie udawałem się w plener, nie byłem zainteresowany jakimiś wycieczkami na łono natury, do lasu. Nie cieszyłem się specjalnie przyrodą. No, diametralnie zmieniło się to właśnie w momencie, gdy założyłem mundur i zacząłem być strażnikiem granicznym, patrolującym granicę państwową. Tutaj nasze tereny przygraniczne są naprawdę piękne. W pewnym sensie wciągnęło mnie to także później w życiu prywatnym. Często zacząłem później wyjeżdżać w tereny leśne, w tereny takie dzikie, aby odpocząć i cieszyć się przyrodą. No, będąc na służbie, niestety nie zapominamy o tym, że jesteśmy na tej służbie, musimy realizować swoje czynności, musimy pilnować sprzętu nam powierzonego i dbać o bezpieczeństwo swoje, partnera na służbie, a także całego kraju, którego strzeżemy. Niemniej jednak rzeczywiście ta przyroda zachwyca, jest piękna, cieszy oko. Takim chyba najfajniejszym wydarzeniem związanym z obserwowaniem terenu było to, gdy zdobyłem patent sternika motorowodnego i zacząłem pełnić służbę na łodziach patrolowych, patrolując rzekę graniczną Bug. Ta przyroda, sama rzeka zupełnie inaczej wygląda, gdy się nią płynie, gdy jest się z perspektywy łodzi. Także to był chyba taki najfajniejszy, największy zachwyt tą przyrodą, kiedy zacząłem pełnić służbę na łodzi.
2: No i to jest jeden z argumentów, żeby wstąpić do Straży Granicznej, żeby móc sobie przynajmniej na początku służby podreptać wzdłuż jednej z ostatnich rzek w Europie, które nie zostały uregulowane i zniszczone przez człowieka aż tak bardzo. Panie majorze, to jest ten moment, w którym trzeba będzie powrócić pamięcią do jeszcze wcześniejszych czasów niż 20 lat, kiedy wstępował pan do służby. Nasi słuchacze pamiętają cię też jako, nie tylko jako dziennikarza serwisowego, ale również jako dziennikarza muzycznego, więc teraz musisz sobie przypomnieć, jak to było ponad 20 lat temu, kiedy siedziałeś za konsolą i trzeba było zrobić przerywnik muzyczny. To teraz jest ten przerywnik muzyczny, a ty jesteś w roli DJ-a. Czego sobie posłuchamy?
3: Myślę, że dobrą propozycją będzie utwór Always the Sun grupy The Strangers.
2: A więc zostawiamy państwa teraz z tą przerwą muzyczną, a po niej wrócimy do pytań bardzo technicznych i myślę, że tutaj pan major podoła odpowiedziom, chociaż pewnie niektórych rzeczy nie będzie mógł wyjawić, ale te, które będzie mógł powiedzieć, to z pewnością powie.

0: reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: I wracamy do rozmowy z majorem Straży Granicznej Dariuszem Sienickim. To już pytanie do poważnego człowieka, więc poważnie zabrzmi. Panie majorze, Straż Graniczna w naszym regionie jest dość dobrze widoczna. Często widzimy zielone samochody, ale już nie widzimy tarpanów, nie widzimy chyba honkery jeszcze kiedyś były w służbie, ale to już naprawdę dawno temu. Nie widzimy polonezów, nie widzimy
2: Uazów,
1: tak, starych, zdezelowanych Passatów. Czy nie, wy chyba jeździliście nie Passatami, tylko to było albo Vento, albo Jetta.
2: Tak, tak.
1: Były takie samochody. Tego już dzisiaj nie widzimy. Widzimy całkiem przyjemne pojazdy, w całkiem dobrym stanie, lśniące nowością. To jest tylko ta wizerunkowa strona Straży Granicznej dzisiaj, czy faktycznie formacja jest na tyle dobrze wyposażona, że nie macie się czego szczycić, kiedy jesteście gdzieś na jakimś zlocie pograniczników z całej Europy i pokazujecie prezentację ze swoim sprzętem?
3: Straż Graniczna jest bardzo nowoczesną formacją, formacją, która się cały czas rozwija. Rzeczywiście jesteśmy bardzo dobrze doposażeni, zarówno sprzęt transportowe, więc samochody, motocykle, kłady, ale także różnego rodzaju sprzęt, który ułatwia nam pełnić służbę, a więc chociażby drony, czy pojazdy obserwacyjne, systemy obserwacyjne, które pomagają nam tą granicę chronić. No, musimy być nowocześni, ponieważ musimy być tuż przed przestępcami, grupami przestępczymi, które także są otwarte na nowinki techniczne. Na przestrzeni lat, oprócz pojazdów, taką bardzo ważną rzeczą jest również to, iż umundurowanie i sprzęt osobisty zmieniły się na przestrzeni lat. Mowa tutaj o nowoczesnych mundurach, które teraz posiadamy, które przystosowane są do różnych warunków pogodowych. Są tak uszyte, tak skonstruowane, aby ten funkcjonariusz pełniący służbę czuł się komfortowo i bezpiecznie. Jesteśmy wyposażeni także w nowoczesną broń. Sam pamiętam czasy, gdy byłem użytkownikiem pistoletu P-83. Aktualnie jestem wyposażony w Glocka, system łączności radiowej, a także jesteśmy dobrze wyposażoną służbą, jeżeli mówimy tutaj o jakiejś arenie międzynarodowej, bo mamy kontakty ze służbami granicznymi czy policyjnymi z innych krajów Europy, to muszę przyznać, że prezentujemy się całkiem przyzwoicie. To delegacje z krajów Unii Europejskiej przyjeżdżają do Polski, przyjeżdżają do nas patrzeć, jak my pełnimy tą służbę i są pod dużym wrażeniem zarówno przygotowania funkcjonariuszy, naszego zaangażowania, jak i sprzętu. No, co tutaj dużo mówić? Funkcjonariusz Polskiej Straży Granicznej chroni już nie tylko granic Polski, ale granic całej Europy.
1: Właśnie, jeżeli już mówimy o tej współpracy międzynarodowej, nie jest tajemnicą, że na przejściu granicznym, no najbliżej nas w Dorohusku, można spotkać Włocha, powiedzmy Norwega, Niemca, Hiszpana, a tak samo w Hiszpanii, Norwegii czy we Włoszech można spotkać polskiego funkcjonariusza. To wynika z tego, że mamy jedną strefę Schengen i terytorium Unii Europejskiej jest bronione jako monolit, czy wynika to z tego, że można podpatrzeć od kolegów z innych jednostek, z innych formacji, jak oni pracują, jakie stosują metody, jakie narzędzia, żeby ta ochrona granic była skuteczniejsza, bo no, trudno jest porównać metodę pracy pograniczników z południa Włoch, którzy mają problem z migracją, która przypływa na łodziach, do tej, którą my mamy na północno-wschodnim odcinku Polski, kiedy mówimy o murze, tak, i o tej zaporze, która ma chronić przed lądowym przekraczaniem tej granicy. Ale to jest właśnie takie czerpanie wzajemnych doświadczeń?
3: Tak, zdecydowanie. Takie wymiany są potrzebne, ponieważ w ten sposób można wypracować nowego rodzaju strategię w ochronie granicy państwowej, wymienić się doświadczeniami, poglądami i przy takiej wymianie doświadczeń, wymianie zdań powstają pomysły, które usprawniają na przykład odprawę, kontrolę graniczną na przejściach granicznych, czy też jakieś metody ochrony granicy państwowej. No, kraje skandynawskie na przykład są bardzo ciekawe pod tym kątem, również graniczą na przykład z Federacją Rosyjską i taka wymiana doświadczeń jest jak najbardziej wskazana. Dodatkowo Polska Straż Graniczna, funkcjonariusze jeździ także udzielać wsparcia na przykład na granicę zewnętrzną Włoch czy do Macedonii, także jeździliśmy na różnego rodzaju misje wspierające inne kraje Europy. Europejskie w tamtych kryzysach migracyjnych. No i tacy funkcjonariusze bogaci z doświadczenia z tamtych krajów, ale także tutaj z naszego podwórka na pewno w przyszłości będą tą służbę realizować lepiej, będą mieli pomysły, w jaki sposób usprawniać działania graniczne.
1: Toż jeżeli jesteśmy przy tych usprawnieniach, jakiś czas temu media informowały o tym, że Straż Graniczna wprowadza nowe narzędzia informatyczne, które nie tylko usprawniają pracę samych funkcjonariuszy w przejściu granicznym, ale również, czy to na lotnisku, czy na granicy zewnętrznej, ale również dają nowe narzędzia do weryfikacji osób, które przekraczają tą granicę. Ten komponent cyber, o którym się ostatnio bardzo dużo mówi, on jest i w policji, i w wojsku, także w Straży Granicznej. To jest równie istotny element pracy, jak to, żeby świetnie wyszkoleni funkcjonariusze z bronią w ręku stali na zielonym odcinku granicy?
3: Tak, oczywiście. Systemy teleinformatyczne dają nam duże możliwości oraz zdecydowanie pomagają w realizacji naszych zadań służbowych. Możemy dokonywać sprawdzeń w różnego rodzaju bazach danych podróżnych, którzy próbują się dostać do naszego kraju. Ustalamy, czy taka osoba może bezpiecznie wjechać, czy spełnia warunki wjazdu, czy też może jest poszukiwana, albo ma do zapłacenia zaległe mandaty. Podobnie jest na przykład przy sprawdzaniu pojazdów, które mogą być kradzione, mogą być w różnego rodzaju systemach jako zastrzeżone i takie pojazdy są odzyskiwane tutaj na polsko-białoruskiej, polsko-ukraińskiej granicy. Czasem są nawet takie sytuacje, że dany pojazd był skradziony na przykład dzień wcześniej, czy danego dnia już poszło zgłoszenie i my ten pojazd wychwytujemy na granicy. Także jak najbardziej takie systemy są wskazane, są skuteczne. Zresztą pomagają także przy odprawach granicznych pod kątem tempa odpraw. Dzięki zinformatyzowaniu te sprawdzenia, te procedury robią się szybsze, no i podróżny bardziej komfortowo i w szybszy sposób tą granicę przekracza.
1: Przed kolejną przerwą muzyczną jeszcze muszę jedną rzecz zapytać. Lata temu, może chyba z 8 albo 9, powiedzmy, że 10 lat temu, tak, to raczej chyba było 10 lat temu, jechałem na Ukrainę z pewną delegacją. Byliśmy odprawiani przez Polską Straż Graniczną jako pierwszą na wyjeździe. No i powiem szczerze, że była to dla mnie sytuacja, bardzo rzadko przekraczam granicę, ale wtedy była to dla mnie sytuacja dość taka nietypowa, ponieważ młoda pani funkcjonariusz weszła do autokaru, mieliśmy przygotowane paszporty. To spojrzenie. Ja miałem wrażenie, że jestem skanowany od czubka głowy aż po palce stóp, ze szczególnym uwzględnieniem twarzy. Wy dobieracie jakoś tych funkcjonariuszy, którzy zajmują się odprawą w przejściach drogowych, że oni mają jakieś skanery w oczach, bo mówię, no bo dla mnie to tak nietypowe zachowanie człowieka i tak przenikliwe spojrzenie. Nie wiem, czy akurat trafiłem na tak surową panią, chyba chorąży wtedy, nie pamiętam dokładnie, czy to po prostu jest już naturalna cecha funkcjonariusza, który na co dzień odprawiając tych ludzi ma już wypracowane i zakodowane przez szkolenie, że musi tą twarz z dokumentem potwierdzić.
3: Coś rzeczywiście w tym jest. Funkcjonariusz, który pełni służbę, czy w ochronie granicy państwowej, czy w kontroli paszportowej, wyostrza w sobie zmysły pod kątem przewidywania jakichś sytuacji, czy wytypowania do kontroli osób, pojazdów. Nie do końca jestem chyba w stanie to wytłumaczyć, ale rzeczywiście coś jest na rzeczy, ponieważ ja sam pełniąc służbę zwracałem uwagę na niektóre sytuacje, na niektóre osoby, niektóre pojazdy i typując je do kontroli bardzo często trafiałem na osoby, które by były albo poszukiwane, albo przewoziły jakiś nielegalny towar. Także funkcjonariusz wyrabia w sobie taki piąty zmysł wraz z doświadczeniem i rzeczywiście coś w tym jest, że skanujemy wzrokowo ludzi, pojazdy pod kątem bezpieczeństwa oczywiście.
1: Prawdą jest, że lepiej nie jechać na granicę 20-letnim Volkswagenem Passatem, bo on już od razu jest podejrzany, bo w pewnym momencie była taka informacja, że nie nazywano już tego samochodu z nazwą marki i modelu, tylko już po prostu mówiono przemytnik.
3: Tak, jakiś czas temu, ale to już czasy, które minęły. Rzeczywiście była część osób, która przekraczała granicę polsko-ukraińską, na przykład, aby zatankować pod korek 100 litrów paliwa, czy też przewieźć jakąś normę papierosów czy alkoholu. Rzeczywiście takie sytuacje były. No niemniej jednak to już ten czas się skończył. Takich podróżnych jest zdecydowanie mniej.
1: I bardzo dobrze, granica musi być szczelna. To teraz, panie DJ, kolejna piosenka, której posłuchają nasi słuchacze.
3: To może zagrajmy coś po polsku. Tym razem bardzo lubię Zauchę. Może mniej znana jego piosenka. Proponuję utwór Jak jak na lotni.
1: A więc wznosimy się w powietrze, a po tej przerwie muzycznej wrócimy na ziemię i popytamy o nieprzyziemne rzeczy, tak na dobrą sprawę.

0: Dziecka to Allegro.
1: Reklama.
2: Wracamy do rozmowy z majorem Dariuszem Sienickim i znowu będzie poważnie. Panie majorze, w niedzielę 35-lecie Straży Granicznej i oficjalne promowanie na stopnie oficerskie 350 funkcjonariuszy, dobrze zapamiętałem? 350. Wśród nich jeden z tych promowanych to mój kolega, który otrzymał od nas taki zrobiony odręcznie dokument, w którym były zalecenia dotyczące oficera Straży Granicznej i kiedy czytał te słowa, zalał się łzami jak bób. Człowiek, który ma naprawdę doświadczenie, bo 20 lat służby, ale kiedy padły słowa o honor, o mundur, o szable, o powinności, łzy mu się polały. To on jest taki wrażliwiec, czy faktycznie w formacji, w służbie, w mundurze pewne słowa mają dużo większe znaczenie dla osoby, która nosi ten mundur i słowo honor. Honor oficera staje się rzeczą, za którą w przedwojennej Polsce, kiedy się powiedziało coś złego na temat oficera, można było, cytuję, dostać otwartą ręką w pysk, bo honor oficera był znany w całym świecie. Honor polskiego oficera znany był w całym świecie. Zmieniły się czasy, przebyła przez Polskę pewna zawierucha dziejowa i polityczna, ale dzisiaj podobnie jest, że to słowo honor dla oficera jest czymś więcej niż tylko jedną z linijek ze słownika.
3: Bóg, honor, ojczyzna to hasło z naszego sztandaru nadbrzęskiego oddziału Straży Granicznej. No oczywiście każdy funkcjonariusz, a oficer w sposób szczególny jest osobą honorową i to słowo ma dla nas naprawdę olbrzymie znaczenie. Funkcjonariusz, tak jak wspomniałeś, z 20-letnim doświadczeniem, no wyjątkowy moment. Zdobył szlify oficerskie po 20 latach służby. Doczekał się jakiegoś po prostu awansu w swoim życiu zawodowym, bo nie ma co ukrywać. No, sprawia to satysfakcję człowiekowi po 20 latach służby, po kilkudziesięciu latach służby, po kilkunastu latach służby, w zależności od tego, jak się czyjaś kariera rozwija, osiągnąć te szlify oficerskie. Miejmy też na uwadze to, że można by powiedzieć, czy te 10 czy 20 lat czyjej służby bardzo szybko jakieś tam zleciało, prawda, i jestem teraz oficerem. No tak, tylko że te lata składały się z pojedynczych dni, które trzeba było w tej służbie wytrwać, dobrze tą służbę zrealizować, bezpiecznie wrócić do domu. I człowiek tak sięgając wzrokiem wstecz zdaje sobie z tego sprawę. No i to rzeczywiście może w jakiś sposób wzruszyć i można tą łezkę uronić.
2: A pamiętasz, jak na twoim ramieniu, lewym ramieniu, dobrze mówię, na lewym ramieniu pojawiła się szabla trzymana przez komendanta głównego Straży Granicznej? To jest równie zapamiętywalne, nie wiem, dla cywili może jak pierwszy pocałunek, jak pierwsza jazda samochodem, jak pierwsza jazda rowerem, bo przecież to się pamięta całe życie.
3: Tak, oczywiście sam kurs oficerski, który rozpocząłem po swoich 10 latach służby, był dla mnie dość dużym wydarzeniem. Znów trafiłem do ośrodka szkoleniowego, znów szkoliłem się pod kątem zarządzania już ludźmi, a także kierowaniem działaniami granicznymi i różnego rodzaju innymi służbowymi zadaniami. To był rok 2015, kiedy była moja promocja, było to w Przemyślu, no całkiem niedaleko, sąsiednie województwo podkarpackie, bardzo ładne miasto, zresztą de facto razem z koleżankami, kolegami z kursu oraz ludźmi, którzy przyjechali na to szkolenie, także z innych ośrodków szkoleniowych uczestniczyliśmy w niezwykle podniosłej sytuacji. Maj 2015, mianowanie na stopień podporucznika, no rzeczywiście wzruszenie ściska gardło, człowiek sobie czasem zwraca myślami do tego wydarzenia. Pamiętam, że to było tyle ciekawe, że towarzyszyli nam aktorzy, którzy również grali w serialu o Polskiej Straży Granicznej, także też było to takie fajne, mieliśmy okazję się z nimi spotkać, porozmawiać, także bardzo sympatyczna chwila, pamiętam ją do dziś.
2: No właśnie, Watacha, z wypiekami na twarzy oglądałem ten serial i powiem szczerze, że był dla mnie osobiście cudowny. cudownym serialem z dwóch powodów. Dlatego, że pokazywał pewien etos polskiego munduru, a z drugiej strony dział się w Bieszczadach. To jest najpiękniejsza kraina na świecie, nikt mi nie powie, że jest inaczej. Mimo, że bardzo kocham ziemię chełmską, to jednak Bieszczady są piękniejsze. Ziarno prawdy było w tym serialu, czy należy to traktować jako taka licencja poetyka, że ktoś sobie wymyślił i zrealizował gdzieś tam ze Strażą Graniczną w tle? Bo mnóstwo scen w tym serialu było kręcone na realnych obiektach Straży Granicznej, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Oczywiście dużo sytuacji, dużo różnego rodzaju obrazków w tym serialu było realizowanych w oparciu o nasze pojazdy, na nasze obiekty. Był to tak naprawdę taki pierwszy serial, większy serial o Polskiej Straży Granicznej, o innych służbach, jak na przykład policji, tych seriali było zdecydowanie więcej. Natomiast tutaj był to taki serial, który pokazał naprawdę wielu ludziom, jak ta służba wygląda. Wygląda od podszewki. No oczywiście jest to wszystko sfabularyzowane, bo nie był to serial dokumentalny, sucho pokazujący nasze działania, natomiast wiele smaczków, wiele takich sytuacji, które tam były pokazane, rzeczywiście znajdują odzwierciedlenie w codziennej służbie. Były tam także pokazane trudy, z którymi musimy się na co dzień zmagać.
2: W Nadburzańskim nie macie koników, to tylko na południu mają, ale macie za to samoloty i śmigłowce.
3: Tak, tutaj można by powiedzieć, że Nadburzański Oddział Straży Granicznej jest o tyle ciekawy, że patrolujemy tą granicę z lądu, wody i powietrza, ponieważ nasz odcinek to 467 km granicy z Ukrainą i z Białorusią, w większości przebiegającej po rzece granicznej Bug. Funkcjonariusze patrolują tą rzekę przy wykorzystaniu do tego celu łodzi, ale także patrolujemy tą granicę z powietrza. Oprócz statków powietrznych, które patrolują ten teren przygraniczny, coraz częściej posługujemy się bezzałogowcami. Jest to wspaniałe narzędzie do monitorowania granicy państwowej, do sprawdzania danego rejonu granicy. Także jest to taka nowinka techniczna, która generalnie bardzo pomaga w ochronie granicy państwowej. No może mówiąc o takich nowinkach technicznych, przyjdę także do takiego narzędzia, które zyskaliśmy w roku ubiegłym na granicy polsko-białoruskiej. Jest to bariera elektroniczna na rzece granicznej Bug, która w taki dość bezinwazyjny sposób tak naprawdę zabezpiecza granicę państwową, bo nie stawialiśmy żadnych ogrodzeń, żadnych murów. Dostęp do rzeki granicznej, pięknej rzeki granicznej, jest w dalszym ciągu dla wszystkich otwarty, i dla turystów, i dla wędkarzy. Niemniej jednak pozwala nam skutecznie tą granicę chronić. Praktycznie cały odcinek polsko-białoruskiej granicy, nie praktycznie, na pewno cały odcinek polsko-białoruskiej granicy jest monitorowany, każdy centymetr granicy jest obserwowany. Jeżeli coś się dzieje, funkcjonariusze, którzy pełnią służbę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tą granicę obserwują, informują patrol w danym rejonie i następuje interwencja, więc zatrzymanie czy nielegalnych migrantów, czy przemytników, którzy przemycają towary akcyzowe.
2: Taki Big Brother trochę teraz tutaj w

0: oddziale, bo całe serce tego systemu znajduje się w nadburzańskim oddziale tutaj w Chełmie. To też może warto podkreślić, że Chełm jest siedzibą nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej, jednego z 6 czy 8 oddziałów, 8 oddziałów jest Straży Granicznej, o ile dobrze pamiętam, jeżeli wprowadzam Państwa w błąd, to przepraszam, ale największego w strukturach Straży Granicznej.
1: Tak, nadburzański oddział jest największym oddziałem Straży Granicznej w Polsce. Liczymy ponad 3000 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Nasz obszar to obszar województwa lubelskiego, ponieważ już nie na samej linii granicy państwowej, ale również w głębi kraju realizujemy nasze czynności. 20 placówek rozlokowanych na linii granicy państwowej oraz 2 placówki w głębi kraju. Jest to placówka w Lublinie oraz placówka w Białej Podlaskiej. Nasi funkcjonariusze są także obecni w Chełmie, w Zamościu, także realizujemy te zadania. Chełm jest szczególnym miejscem dla nadburzańskiego oddziału, ponieważ jest tutaj siedziba komendy oddziału, takiej komendy wojewódzkiej, która spina te wszystkie placówki. Także przez to też Chełm jest wyjątkowy i postrzegany, wydaje mi się, w całej Polsce pod kątem także Straży Granicznej i NOSG, która ma tu swoją siedzibę.
0: No jest to jeden z największy pracodawca w naszym mieście. Wspomniałeś o placówkach, które się pojawiają. To też nie jest tajemnicą, bo ja dotarłem do tej informacji w mediach. Przybędzie kolejny obiekt Straży Granicznej podlegający pod nadburzański oddział Straży Granicznej. I teraz znowu pytanie, czy to jest konsekwencja konieczności, bo bardzo często słyszeliśmy o tym, żeby pojawiły się kolejne przejścia graniczne, chociażby piesze, tak? Czyli Chniszów, gdzie co roku odbywały się taki festyn. Ta placówka pojawia się w tym, a nie innym miejscu z konieczności, czy jest to raczej ukłon w stronę podróżnych, żeby ta przeprawa przez granicę była jeszcze bardziej komfortowa dla podróżnych?
1: Tutaj w przyszłym tygodniu w poniedziałek otwieramy naszą placówkę w Wólchówku. Będzie to placówka, która będzie włączona w system ochrony granicy państwowej, granicy zielonej, także nie będą tam prowadzone odprawy graniczne i jedynie będzie ona zaangażowana w samą ochronę granicy państwowej. Zastąpi ona już dotychczas istniejącą placówkę Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej. Pokryje się to także z terytorialnym zasięgiem placówki w Lubyczy Królewskiej. Niemniej jednak było to konieczne ze względu na to, aby ta placówka była bardziej jednak bliżej linii granicy państwowej, aby ci funkcjonariusze bardziej mogli realizować swoje zadania w szybszym okresie dotrzeć do pewnych miejsc, no i w bardziej komfortowych, nowoczesnych warunkach. No, będzie to placówka, która jest nowoczesna, spełnia różnego rodzaju wymogi, zarówno pod kątem funkcjonalności, jak i użyteczności publicznej. Także tak, zyskujemy kolejną placówkę, niemniej jednak będzie to placówka, która zastępuje już istniejącą placówkę w Lubyczy Królewskiej.
0: Patrzymy na nadburzański oddział Straży Granicznej z perspektywy Twoich 20 lat służby w oddziale, ale i trochę więcej jeszcze Twojej pracy w mediach. Pamiętam, kiedy ja zaczynałem pracę w radio, a my się troszeczkę, może nie zaczepiliśmy się w tym samym czasie, bo chwilę później po Tobie przyszedłem do pracy. Niemniej nasz pierwszy zawodowy kontakt to był, kiedy dzwoniłem do rzecznika nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej z pytaniem o to, jak dużym zainteresowaniem cieszy się nabór na wolne stanowiska w Straży Granicznej. I wtedy usłyszałem z takim lekkim uśmiechem, że kolejka sięga prawie do akwaparku. Nadal służba cieszy się tak dużym zainteresowaniem, bo kiedy mówimy o tych początkach, może nie początkach, ale 20 lat temu, co się działo w Straży Granicznej, a tym, co dzieje się dzisiaj, to mówimy o dwóch zupełnie różnych światach, bo dzisiaj te problemy graniczne, ten etos funkcjonariusza ochraniającego granicę jest trochę inaczej postrzegany. Ale to zainteresowanie służbą jest większe, mniejsze? Zwraca się uwagę na coś innego?
1: W mojej ocenie zainteresowanie służbą w strukturach nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej jest naprawdę duże. Nie narzekamy na brak kandydatów starających się do służby w naszych szeregach. Oferujemy w tym momencie dwie różnego rodzaju służby. Jest to służba kontraktowa, a więc to służba, którą podpisujemy na określony czas. No, w tym przypadku mówimy tutaj o 3 latach. Później można tą służbę przedłużać, bądź też zamienić na służbę przygotowaną. przygotowawczą. No i kolejną służbą jest służba przygotowawcza, która później zmienia się w służbę na stałe. Zarówno do jednej, jak i do drugiej formy pełnienia służby mamy kandydatów, którzy chcą tą służbę pełnić. Co ciekawe, już od jakiegoś czasu zniesiono limit wiekowy, także mamy funkcjonariuszy, którzy także powyżej 35 roku życia zgłaszają się do służby, chcą tą służbę pełnić. Te ciekawe czasy zagrożeń związanych z nielegalną migracją, czy ataków hybrydowych

0: i tak dalej. Mogę powiedzieć, że zainteresowały także ludzi w głębi kraju chęcią pełnienia służby tutaj w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. Także mamy kandydatów już nie tylko z naszego rejonu, z rejonu, z naszego województwa, ale także z głębi kraju także.
1: Kilka lat temu znajomi, którzy przyjechali do Chełma ze Szczecina, byli wielce zaskoczeni. Chociaż mnie to dziwi, dlaczego akurat oni ze Szczecina byli tym zaskoczeni, że tuż przed Chełmem zostali zatrzymani przez patrol Straży Granicznej, który dokonywał normalnej kontroli, tak jakby robiła to policja. My żyjąc w tym pasie nadgranicznym, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, dla nas to nie jest nic nadzwyczajnego, ale trzeba to podkreślić, że formacja tutaj na tym terenie ma uprawnienia policji i Straży Granicznej. Jest to dość uniwersalna i dość szeroko uprawniona formacja.
0: Tak, można nawet powiedzieć, że Straż Graniczna ma większe kompetencje niż policja. Związane jest to oczywiście z bezpieczeństwem granic, z bezpieczeństwem naszego kraju. Realizujemy czynności w oparciu o przepisy prawa, także te wszystkie rzeczy, które realizujemy, realizujemy zgodnie z procedurą prawną. Będąc w rejonie granicy państwowej, trzeba mieć świadomość tego, że możemy być skontrolowani przez Straż Graniczną. Warto mieć przy sobie jakiś dokument tożsamości. Taka kontrola wtedy przebiegnie sprawniej, szybciej, nie będziemy musieli długo czekać, więc miejmy to uwadze, wybierając się gdzieś z terytorium Polski, tutaj na tereny nadbużańskie, weźmy ze sobą dokument tożsamości i nie dziwmy się, że Straż Graniczna nas kontroluje. Wszystko to po to, aby nam się bezpiecznie i dobrze żyło w Polsce.
1: Pamiętam, kiedy Polska wchodziła do strefy Schengen, pojawiały się takie informacje, takie obawy, że wielu funkcjonariuszy straci pracę, bo przecież cały zachodni odcinek granicy już nie musiał być chroniony, że ci, którzy nie zechcą się przenieść na wschodni odcinek, to pójdą do cywila albo będą musieli się przenieść. No, okazuje się, że ta kontrola na zachodniej granicy Polski też nie jest niczym nadzwyczajnym i też no, w dobie tego kryzysu imigracyjnego wiadomo, że trochę inaczej to wygląda, ale ten zachodni odcinek czy południowy odcinek granicy też jest wciąż chroniony przez Straż Graniczną.
0: Oczywiście, tutaj musimy być przygotowani jako kraj, jako Polska na różnego rodzaju sytuacje związane z ochroną granicy państwowej, także Straż Graniczna, pomimo tego, iż jesteśmy w strefie Schengen, musi być obecna na granicach zewnętrznych i wewnętrznych naszego kraju. Czasowe przywrócenie kontroli granicznej pokazuje to dobitnie, kiedy znów dokonujemy kontroli na zachodniej czy południowej granicy, są tam potrzebni funkcjonariusze. Zresztą Straż Graniczna nie pełni już tylko służby, tylko i wyłącznie na samych granicach, ale także w głębi kraju, ponieważ prowadzimy kontrolę legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, ich działalności gospodarczej, a także zwalczamy różnego rodzaju przestępczość transgraniczną, która przenosi się już z samej linii granicy państwowej w głąb terytorium naszego kraju. Rozbijamy dziuple samochodowe, zabezpieczamy papierosy pochodzące z przemytów różnego rodzaju już takich dziuplach, które są w głębi kraju. Likwidujemy fabryki nielegalnych papierosów, czy też kontrolujemy cudzoziemców, którzy na przykład nielegalnie są zatrudnieni również w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.
1: Ja przepraszam teraz mojego wykładowcę, bo jeżeli pomylę nazwę, to będę miał przechlapane, mówiąc kolokwialnie. Wydział Zabezpieczenia Działań. Nie pomyliłem się. Gdyby nie napis na ramieniu czy na kamizelce na plecach Straż Graniczna czy Polish Border Guard, trudno by było rozróżnić ten oddział Straży Granicznej od operatorów sił specjalnych. Wyposażeni jak komandosi, zamaskowani jak komandosi i kiedy istnieje taka konieczność, to wchodzą też do budynku jak komandosi. Duma dla formacji?
0: No zdecydowanie pod kątem przygotowania do działań specjalnych są to najlepsi z najlepszych ludzi, jakich posiadamy. Miejmy świadomość tego, iż zwalczając przestępczość graniczną mamy bardzo często do czynienia z groźnymi przestępcami. Są to ludzie, którzy funkcjonują w grupach przestępczych zaangażowanych w przemyt nielegalnych migrantów, w przemyt narkotyków, czy też samochodów wyższej klasy o dużych wartościach. Mając do czynienia z takimi ludźmi, trzeba być przygotowanym na wszystko tak naprawdę i realizować czynności służbowe na najwyższym poziomie przygotowania. Stąd też funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań NOSG są takimi najlepszymi, the best of the best, można by powiedzieć, pod kątem przygotowania, wyszkolenia, no i wyposażenia.
1: I też w niedzielę było widać, jak oni się prezentowali na Placu Litewskim. Panie majorze, słucha nas teraz 17-latek, który za chwilę skończy 18 lat. Czy będzie miał już 18 lat, dostanie dowód? 18 lat, czy będzie miał już 18 lat, dostanie dowód? Za chwilę będzie matura. I co dalej? I teraz

0: prawda zawsze leży gdzieś po środku. Tutaj warto mieć na uwadze to, iż służba rzeczywiście jest wymagająca, ponieważ trzeba spełniać różnego rodzaju kryteria, aby się do nas dostać. Przede wszystkim trzeba mieć poczucie patriotyzmu i obowiązku, że ja chcę służyć dla naszego kraju, chcę służyć obywatelom. Muszę poddać się szczególnej dyscyplinie służbowej i mieć tego świadomość, ale z drugiej strony służba daje także poczucie samorealizacji, ponieważ wstępując w nasze szeregi, wkładając mundur funkcjonariusza Straży Granicznej, przed nami otwierały się, mogę powiedzieć, wspaniałe perspektywy. Perspektywy rozwoju zawodowego, perspektywy awansu, perspektywy różnego rodzaju szkoleń specjalistycznych, ponieważ każdy ma różnego rodzaju predyspozycje do pełnienia tej służby i z biegiem lat te predyspozycje się ujawniają. My dostrzegamy w sobie cechy, które mogą sprawdzić się w służbie, dlatego możemy się też rozwijać pod tym kątem, być specjalistą w różnego rodzaju dziedzinach, które realizuje Straż Graniczna. Także stabilność w mojej ocenie także zawodowa, życiowa, ale także związana jest ze służbą, ponieważ pełniąc służbę w strukturach Straży Granicznej mamy stały dochód, pewną pracę, możemy na tą służbę liczyć.
1: A my liczymy na to, że Państwo następnym razem, widząc funkcjonariusza Straży Granicznej, z szacunkiem i uśmiechem skiną głową i pozdrowił ich w czasie pełnienia, ale nie tylko pełnienia obowiązków służbowych, a ja przypomnę, że dzisiaj moim rozmówcą był nasz były redakcyjny kolega, obecnie major Straży Granicznej, rzecznik komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej, Dariusz Sieniński. Dziękuję panu majorowi, dziękuję tobie, Darku, za rozmowę i do usłyszenia.
0: Dziękuję ci bardzo, pozdrawiam ciebie oraz wszystkich radiosłuchaczy Radia Bon Ton.
2: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul, dziękuję.
1: I zapraszam.

0: trudny sezon sadowników, owoce będą droższe. Tymczasem pensje w Polsce rosną najwolniej od 5 lat. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Powiemy, gdzie takie udogodnienie. Marcin Krzemiński. To będzie trudny sezon, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat w sadach i na plantacjach. Już wiadomo, że z powodu przymrozków i suszy straty będą większe niż w poprzednich latach, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
1: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
0: A to oznacza, że owoce będą w tym roku drogie. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
2: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zostawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
0: No oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
3: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
0: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera zmarły nagle trener i piłkarz był wychowankiem Rakowa. Rada miasta zdecydowała też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Imanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Taka możliwość jest w Gdyni. Tamtejsi bibliotekarze do swojej oferty dodali opcję książka do domu, mówi wicedyrektorka Magdalena Kruszyńska.
4: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
0: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki. Nocno pogodne, w centrum i na wschodzie większe zachmurzenie. Tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu, lokalnie dość gęste mgły. Na termometrach od 6 stopni na Podhalu do 11-13 na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny.
5: Serii 9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Ondon Radio. I wszystko gra.

0: reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: 104,9 FM. Bo i to radio.

0: zatrzymania i kontrola. Wrócimy do dramatu w żłobku w Ząbkach. Potem prognoza na lato. Ma być sucho i upalnie. Będzie też młode piłkarskie pokolenie w akcji. Marcin Krzemiński. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią 2-letniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki, mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin i tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
1: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
0: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Jest jednoznaczne zapewnienie, że w ramach trwającej w Europie redukcji sił USA zostanie uwzględniona deklaracja prezydenta Trumpa o tym, że siły w Polsce nie zostaną zmniejszone. Oświadczył w Waszyngtonie wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Wiceminister podczas briefingu po spotkaniach w Pentagonie ogłosił też, że rozpoczęły się rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy USA w Polsce i że będzie się to wiązać z poważnymi inwestycjami. Od dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym mieszkańcy będą lepiej poinformowani na temat jakości wody, którą mają w kranach, a także jej ceny i zużycia. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
2: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej, i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
0: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu czy bakterii Legionella. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego globu zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
3: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
0: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Jaki ojciec, taki syn. Najstarsza pociecha Cristiano Ronaldo. 15-letni Cristiano Ronaldo dos Santos strzelił 2 gole w zwycięskim meczu piłkarskiej reprezentacji Portugalii do lat 16 z Grecją. Starcie zakończyło się wynikiem 3-0. W turnieju rozwoju UEFA w północnej Portugalii uczestniczą też Włochy i Czechy. Jutro ciepło i pogodnie, słaby przelotny deszcz może padać jedynie na północnym wschodzie kraju. 20 stopni maksymalnie w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie i Włóckiem, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku.
4: Wieczorna rokosfera. Słuchamy i rozkładamy na czynniki pierwsze.

0: Dobry wieczór, Marcin Petruk, witam ze studia Radia Bonton w 418 odcinku Wieczornej Rokosfery. Dzisiaj kolejny przegląd, ale nie tylko polskich, nowinek i odkryć muzycznych. Zaczęliśmy od utworu, który już dawno planowałem zagrać, a mianowicie od Rewards the Scars od grupy Korn, a utwór ten promuje dodatek do gry Diablo 4 Lord of Hatred. Pozdrawiam swoją drużynę z gry, przy okazji pozdrawiam też fanów serii i wszystkich graczy. Następny w dzisiejszym zestawieniu jest jednoosobowy rodzimy projekt pod nazwą Accursed Beauty, a jego twórca obrał sobie na styl symfoniczny death metal. I chętnie bym powiedział coś więcej, ale to bardzo enigmatyczny twór. Na muzykę trafiłem wczoraj, ale zapewne do niej wrócę, jak tylko znajdę więcej informacji o tym projekcie. Od Accursed Beauty usłyszymy za chwilę kompozycję Bloody Moon. Następnie sięgniemy po jedną ze szwedzkich ikon power metalu, a dokładnie po grupę Evergrey, która 5 czerwca wydaje już 15 album noszący tytuł Architects of the New Wave. Z niego zagram wam utwór tytułowy. Wracamy niebawem.
1: Sky. There is a morsel.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Wracamy do studia i lecimy dalej z przeglądem, a przed nami kolejne dwie zagraniczne nowości. 5 czerwca grupa Evanescence wydaje 6 album studyjny, który będzie nosił tytuł Sanctuary. Tak się ostatnio zastanawiałem, czy ten skład jeszcze w ogóle istnieje, no i trafiłem na teledysk do utworu, który z tego krążka pochodzi, a dokładnie na Who Will You Follow. Za chwilę go zagramy. A od razu po nim grupa Muse, której kawał czasu nie słuchałem, a która za nieco ponad miesiąc wydaje krążek The Wow Signal. Pochodzi z niego single Cryogen, na który trafiłem wczoraj w sumie za namową redakcyjnej koleżanki, więc z tego miejsca pozdrowienie dla Moniki. Fajne granie w podwójnej dawce, przed nami Evanescence i Muse.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Marcin Petruk, wracam do Was i z zagranicznych wojaży wracamy na rodzime podwórko. Demateria, grupa, która znana jest z tego, że udanie łączy metal z szeregiem innych gatunków muzycznych. W zeszłym tygodniu ta ekipa wrzuciła do sieci teledysk do utworu pod bardzo wymownym i symbolicznym tytułem 1984. Oczywiście za chwilę go zagramy. Po nim natomiast grupa Warmia, której chyba specjalnie przedstawiać nie trzeba, a która jeszcze 27 marca wydała 5. album studyjny, nazywa się on Laux, a sięgniemy z niego po kompozycję Dzień, pół, nocy.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Wracamy do studia i przechodzimy do kolejnych rodzimych składów. Śląska ekipa Rusty Head, tworząca szeroko pojęty metal, pochwaliła się niedawno następnym singlem, który nosi tytuł Not The End. Właściwie drugim oficjalnym singlem w swoim dorobku, więc czekamy na więcej. Niech tytuł będzie zwiastunem czegoś większego. Po nim z kolei wrócimy do grupy Damask, która we wtorek wydała debiutancką płytę 3x10, która tematycznie porusza bardzo egzystencjalne kwestie i chyba właśnie tym mnie najbardziej ujęła. Z tego krążka zaraz po zespole Rusty Head usłyszymy kompozycję.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Witam ponownie, Marcin Petruk. Następna na liście jest włoska grupa Exilia, której kiedyś słuchałem namiętnie, w ostatnim czasie wróciłem i pozytywnie zaskoczony, że nadal tworzy. W zeszłym tygodniu ten skład wrzucił do sieci teledysk do utworu Save Me From Myself i w tej muzyce nadal czuć ten klimat, który ujął mnie lata temu. Później natomiast projekt Łza i utwór Studnie Piekieł. Chciałbym powiedzieć coś więcej, ale na tę kompozycję utrafiłem wczoraj, bardzo mi siadła, ale informacji znalazłem zero. Pozostaje więc czekać, co z tego wyniknie. Gramy, a później wracamy na zakończenie odcinka.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Powoli zmierzamy do końca odcinka, a zamkniemy go amerykańskim duetem Dance with the Dead, który świetnie łączy metal z elektroniką, chociaż sam określa swój styl jako Dark Synthwave. W marcu ów duet wydał bardzo dobry krążek Malombra, z niego sięgniemy po kawałek Beyond the Curse. Tutaj muzyczna kropka, w kolejnej wieczornej rokosferze słyszymy się za tydzień. Do tego czasu niech metal będzie z wami.